0: czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
1: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
3: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
2: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
4: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
1: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
4: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
1: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
5: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
6: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
7: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
1: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
8: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
1: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
9: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
10: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
11: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
12: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
13: Generalnie jesteście państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
14: Zdecydowanie.
15: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
1: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
16: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza.
14: przeciwnik, zniszczyć cel.
16: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk, bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
1: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
17: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
1: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
18: Dzień wyjątkowy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
19: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
1: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
20: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
21: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
22: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
21: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
22: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
21: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
1: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Platon. Państwo. Z czym ci się kojarzy filozofia? Na pewno z powiedzeniem komuś w kulturalny sposób, żeby przestał gadać i wziął się do roboty, czyli po prostu ze zwrotem nie filozofuj. Drugim ze skojarzeń może być jakiś brodaty gość, taki siwy, przygarbiony, co siedzi na kamieniu i mówi do ludzi, którzy go nie słuchają. Gdzieś tam w okolicach trzeciego skojarzenia możesz wpaść na stoików i epikurejczyków. I tu już powoli wchodzimy na właściwe tory. Bo filozofia jest konkretna, czasami bardziej prawdziwa, czasami tylko utopijna. Tak jak filozofia Platona. Musisz wiedzieć, że Platon niewiele miał wspólnego z obrazem filozofa, który przedstawiliśmy ci przed chwilą. To był konkretny facet. Urodził się w dobrej rodzinie, kieszenie miał grubo wypchane pieniędzmi, a muskulaturą mógłby konkurować z Pudzianowskim. Można by powiedzieć ideał. A przynajmniej tak byśmy powiedzieli dzisiaj, spoglądając na jego plakat nad łóżkiem. O Platonie mówi się także, że był najlepszym uczniem Sokratesa. Niektórzy twierdzą nawet, że cała późniejsza filozofia to tylko przypisy do Platona. Coś w tym musi być. Tak jak charakterna była osoba Platona, tak samo możemy powiedzieć o jego koncepcji państwa idealnego. Posłuchaj tego nagrania do końca, bo wizja społeczeństwa, którą wymyślił Platon, jest dość interesująca. Poznaj niezbędne minimum. Zanim przejdziemy do sedna, czyli omówienia państwa Platona, przyjrzyjmy się trochę sylwetce tego wielkiego filozofa w aspekcie historycznym. Platon urodził się w Atenach podczas wojny peloponeskiej. Na własne oczy widział klęskę Aten, panujący na ulicach chaos, wszechobecne zło, nieporadne wojsko oraz słabe rządy. W końcu upadła demokracja. Platon miał oczy dookoła głowy, dostrzegł szerzącą się korupcję ateńskich urzędników, marnotrawienie publicznych pieniędzy poprzez nietrafne inwestycje, a także nieprzemyślane decyzje. Wniosek był jeden – władza działa tylko w swoim interesie. Otoczenie oraz sytuacja polityczna, w jakich dorastał filozof, zainspirowały go do rozważań na temat funkcjonowania państwa i tego, co zrobić, by było ono idealne. W tym momencie pojawia się właśnie jedno z najsłynniejszych obok jaskini dzieł Platona, mianowicie Państwo. Utwór ten, podobnie jak pozostałe, określany jest mianem dialogu. Prezentuje od A do Z zagadnienia związane z funkcjonowaniem idealnego państwa, począwszy od liczby ludności, poprzez organizację klas społecznych, prywatność, a na kontrolowaniu urodzeń kończąc. Sam dialog jest najdłuższym, jaki można znaleźć w jego dorobku. Składa się z 10 ksiąg oraz prologu i epilogu. My zajmiemy się najważniejszą częścią, czyli opisem tego, jak według Platona wygląda państwo idealne. A więc usiądź na kamieniu, skrzyżuj nogi i wyobraź sobie, że przemawia do ciebie sam muskularny, brodaty Platon. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jakie jest idealne państwo? Bogate, pełne ludzi, takie, gdzie pieniądze rozdają za nic? A może z rajską plażą, z niskimi podatkami? A może państwo, gdzie wszystko jest za darmo? Dzisiaj do głowy mogą nam przychodzić tego typu wyobrażenia, ale Platon stworzył idealne państwo, poprawiając to, co nie działało za czasów jego życia. Zacznijmy od tego, po co w ogóle według Platona powstało pierwsze państwo. Filozof twierdził, że ludzie nie dają rady żyć w pojedynkę. Łączą się w grupy, a później w większe społeczeństwa, dzięki czemu ich szanse na przeżycie oraz sama jakość życia wzrastają. To konieczność współpracy wymusiła powstanie państwa. Platon w swoim dziele uważał, że społeczeństwo w państwie powinno być podzielone na trzy grupy, ba, powinno być zhierarchizowane. Na szczycie władzy powinni stać ludzie wyróżniający się inteligencją i mądrością, a nikt inny nie jest tak inteligentny i mądry jak właśnie filozof. Dlatego też rządzić powinni filozofowie. Czy to przypadek, że Platon sam nim był? Nie sądzę. Drugą grupą w hierarchii społeczeństwa państwa idealnego są wojownicy. Pomyślcie zresztą sami, a stanie się to oczywiste. Filozof potrafi przemawiać, ale miecza nie uniesie. Jak za dużo nagada na arenie międzynarodowej i nadepnie komuś na odcisk, to ktoś musi go obronić. Właśnie od tego są strażnicy, którzy odznaczają się odwagą i z pieśnią na ustach staną do walki z najeźdźcą. Jednak nie tylko.
Żołnierze mieli jeszcze jedno ważne zadanie. Musieli delikatnie i z subtelnością pilnować, by nie powstał bunt. Kontrolowali zatem wszystkich obywateli. Trzecia grupa, ta już na samym dole, to nie kto inny jak rzemieślnicy. Aby powiedzieć ładniej, możemy rzec, że to producenci czy inni rolnicy, którzy dbają o to, by wszyscy w państwie mieli co jeść, w co się ubrać i czym walczyć na wojnie. Pomysł Platona zakłada jedną ważną rzecz. Jeżeli już należysz do jakiejś grupy społecznej, to nie możesz jej zmienić. Zburzy to wtedy całą koncepcję, co oznaczałoby zgubę dla państwa. Sprawiedliwość polega bowiem na tym, by nie wykraczać przed szereg. Masz sadzić żyto, to sadź żyto, a jak masz biegać z mieczem, to biegaj z mieczem. Koniec, kropka. Jest to spowodowane kolejnym założeniem, że każda z grup ma wspomagać pozostałe. To znaczy, że żadna z nich nie może się na tyle wybić, by stać się samodzielna. Dopiero współpraca wszystkich klas tworzy harmonijną całość. Interesy jednostki mają być interesami państwa. Dzięki temu ma się pewność, że państwo nie upadnie. Wyobraź sobie, że nie radzisz sobie w życiu albo leniuchujesz. Wtedy państwo cierpi. Jeżeli państwo cierpi, to z pewnością o 6 rano ktoś cię odwiedzi i będzie chciał wyjaśnić sprawę. A ten ktoś na pewno będzie mieć kominiarkę, złośliwie zaświeci latarką w oczy i nie pozwoli zjeść śniadania. Dlatego też w idealnym państwie Platona nie ma własności prywatnej. Wyobrażacie sobie, że jakiś gwiazdor rocka musiałby oddać wszystkie swoje Ferrari? Trudno nawet o tym pomyśleć, ale niestety w państwie Platona gwiazdor mógłby co najwyżej marzyć o takim aucie. Za marzenia nikt nikogo nie karał. Kobiety w dzisiejszych czasach są niezależne. To oznacza zajmowanie wysokich stanowisk, Nagrody Nobla i równouprawnienie oraz parytety w polityce. Platon w swoim idealnym państwie również założył równouprawnienie płci. Niestety porównał ludzi do zwierząt. Stwierdził, że skoro w świecie zwierząt wszystko działa w porządku, tak samo może być wśród ludzi. A propos ludzi i rodzin. Tutaj zdanie Platona było mocno kontrowersyjne. Uważał, że rodziny nie powinny istnieć, a kobiety i dzieci powinny być wspólne. Tak, dobrze słyszałeś. To znaczy, że instytucja małżeństwa nie istnieje. Nie ma męża, nie ma żony. Jeszcze straszniejsze od tego jest przymusowe dobieranie par na czas określony. Załóżmy, że na 10 lat. W tym czasie taka para musiała spłodzić jak najdoskonalsze potomstwo. Spytacie, jak to sobie wyobrażał Platon? To proste. Każde zbliżenie miało być udokumentowane, wpisane do książki, podzielone na daty oraz liczby. Prawo do stosunków z kobietami mieli mieć najlepsi mężczyźni. To im należała się szansa na przedłużenie gatunku. Ci należący do najgorszych klas, mało przystojni, łysiejący czy chorowici, nie mieli takiego przywileju. W państwie idealnym już od urodzenia powinno się mieć szczęście. Jeśli przyszło się na świat zdrowym, przeżywało się. Jeśli doskwierała jakaś choroba, niestety skazywano na śmierć. Na domiar złego dzieci nie miały znać swoich rodziców. Przecież nie ma małżeństwa, to nie ma też mamy i taty. Miały za to kochać wszystkich dorosłych, a wszyscy dorośli powinni kochać wszystkie dzieci. Platon dokładnie określił także, w jakim wieku wolno uprawiać seks. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn był on inny. Przecież jedni rodzili, a drudzy płodzili. W ten sposób Platon chciał zminimalizować ryzyko urodzenia dzieci chorych. Dobrał lata rodziców tak, by przychodzące na świat potomstwo było jak najzdrowsze, czyli takie 10 na 10. Ciekawostka, im więcej walczyłeś na polu bitwy i im więcej wrogów pokonałeś, tym więcej dzieci możesz mieć. Władza sama będzie wysyłać kobiety do twojej sypialni, bo nosisz dobre geny i właśnie takich ludzi potrzeba do budowy państwa idealnego. Wiecie, czego jeszcze potrzeba do idealnego państwa? Mamy już grupy społeczne, wiemy, kto i z kim może oddawać się przyjemnościom, wiemy też, co trzeba zrobić, by móc tych przyjemności zażywać więcej. Ale to nie wszystko, bo co z tego, że rodzą się dzieci? Trzeba je jeszcze wychować. Tak więc od 17 do 20 roku życia młodzież oddaje się ćwiczeniom gimnastycznym. Potem wybrani szczęściarze idą na 10-letnie studia wyższe. Jak już stuknie im 30, to trafiają na filozofię prawa. Po 5 latach aż do 50 roku życia znowu wybrani szczęściarze zostają kierownikami. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. W wieku 50 lat przechodzili jeszcze kurs logiki i metafizyki. Dopiero tych, którym się to udało, określano jako zdolnych do rządzenia.
No dobra, czas na podsumowanie. Zaskoczony? Nic dziwnego. Platon dość odważnie nakreślił swoją koncepcję i nie tylko w dzisiejszych czasach jego poglądy uważa się za surowe. Platońska wizja państwa idealnego to odpowiedź arystokracji na demokrację ateńską, która, jak już wiemy, została uznana przez filozofa za nieskuteczną. Platon był przekonany o efektywności i wspaniałości swojego modelu rządów państwem. Ba, jakby tego było mało, uważał, że jest on w pełni realny i gotowy do wprowadzenia w życie. W tym celu nawet trzykrotnie wyjeżdżał do Syrakus na negocjacje z tamtejszym tyranem, by ten przystał na jego baśń o idealnym ustroju. Zgadnijcie, jak to się skończyło. Platon o mało czapki nie zgubił, jak zwiewał z podkulonym ogonem. Ledwo uszedł z życiem. Powrócił do Aten i zdecydował się na małą modernizację swojego idealnego państwa. W ten sposób powstało kolejne dzieło Platona o nazwie Prawa, które opisuje już nieco łagodniejsze warunki życiowe. Przynajmniej można było wziąć ślub. Idealne państwo Platona było jednakowe dla wszystkich obywateli. Nie brano pod uwagę potrzeb społeczeństwa. Od ludności Platon wymagał stałości w sposobie myślenia i odczuwania. Przecież cała hierarchia opierała się na wiedzy. Mędrcy byli najwyżej, więc mogli wiedzieć najwięcej. Wojownicy to ci, którzy pilnowali porządku i kontrolowali, poznawali więc tylko część prawdy. A prostacy, klasa najniższa, zwana też producentami, otrzymywała zaledwie strzępki informacji. W dziele Platona można doszukać się znamion totalitaryzmu. Przejawia się on między innymi w słowach: państwo jest wszystkim, jednostka niczym. Każdy obywatel stanowił zatem element państwa i to właśnie państwo miało prawo decydować, co jest dobre, a co złe. Nie ma własności prywatnej ani rodzin. Nie ma domów z jeziorem i prywatnych skarbców. Wszystko należy do państwa. Unika się wtedy pokus, egoizmu oraz skupienia się na realizacji wyłącznie własnych celów. Należy pamiętać, że to państwo jest najważniejsze i robić wszystko, by było ono coraz lepsze. Dopiero wtedy, gdy państwo istnieje jako jeden organizm, a wszyscy obywatele mają ten sam cel, może zapanować ład. Wiesz już, że w pewnym momencie Platon poprawił swoją koncepcję państwa. Jego unowocześniony model został opisany w Prawach. Zmodernizowana wersja miała pozwalać na własność prywatną oraz rodzinę. Dalej jednak mamy do czynienia z podziałem społeczeństwa i elitami. Od czego zaczyna nasz brodaty filozof? Przede wszystkim od podziału terytorium na 5040 działek. Oczywiście musiały być jakieś zasady co do dziedziczenia czy dalszej ich odsprzedaży. Jednak reguły były jasne. Przekazywanie dziedzictwa jednemu dziecku ze szkodą drugich. Zakaz pozbywania się swojej części pod jakimkolwiek pozorem. Zakaz używania złota, srebra, pożyczki na procent. Przymusowe ograniczenie zaludnienia. Liczba gospodarstw musi wynosić 5040. Platon w poprawionej koncepcji państwa idealnego ładnie nazywa producentów. Mówi o wolnych rzemieślnikach, ale nie zapomina też o niewolnikach. Ogólnie rzecz biorąc, znowu dzieli społeczeństwo na klasy, tym razem z uwzględnieniem ich majątku. Chodziło po prostu o ustalenie granic bogactwa i ubóstwa, czyli rozróżnić tych, których stać na jacht, od tych, którzy nie mają nawet na chleb. Zmiany pojawiły się także w rządach. Pamiętasz, że mieli rządzić filozofowie, bo to oni są najmądrzejsi oraz najinteligentniejsi, dlatego im najlepiej pójdzie kierowanie społeczeństwem. Platon odszedł od tego pomysłu. Stwierdził, że wystarczy, by władzę sprawowali najstarsi, czyli ci, którzy ukończyli 50. rok życia. Ale nie mogą tego robić dłużej niż 20 lat. Gdyby tak pomyśleć o naszych politykach? No, ale wracając do państwa idealnego, bo właśnie takie ono było w wyobrażeniach Platona. Wcześniej powiedzieliśmy o równouprawnieniu kobiet. Platon podtrzymuje zdanie z małym tylko wyjątkiem. O ile wszędzie mogło być równo, o tyle rządzić mieli tylko mężczyźni. Pojawił się także wątek podziału władzy. Władza wykonawcza należała do 37 mężczyzn, ustawodawcza z kolei do 360. Wybory nie były jednak demokratyczne. Tutaj musieli zdecydować jednogłośnie wszyscy. Wystarczył jeden głos przeciw, a całe głosowanie uważano za nieważne. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto poznać nieco dokładniej kwestię w państwie idealnym niezwykle istotną, jaką było małżeństwo.
W zmodernizowanym tworze idealnym małżeństwo zostało przywrócone, lecz obostrzone pewnymi warunkami. Przede wszystkim wiek. Wejść w związek małżeński mogły kobiety od 16 do 20 roku życia i mężczyźni od 30 do 35 roku życia. Nie było więc szansy na rówieśniczy związek. Co więcej, mężczyźni, którzy nie ożenili się do 35 roku życia, podlegali karze grzywny. Wątek, który w dzisiejszych czasach na pewno by się nie sprawdził, dotyczył wielkości wesela i uczty. Jeśli teraz na wesela zaprasza się pół miasta i wypożycza kilka autokarów do przejazdu do kościoła, tak w świecie Platona na sali weselnej miało być po 5 przyjaciół, krewnych oraz domowników z każdej strony. Co ciekawe, Platon nie tylko dopuszczał rozwody, ale także określał je prawnie. Jeśli w ciągu 10 lat małżeństwa nie pojawiło się dziecko, rozwód był nakazany z góry. Nawet jednak to, bądź co bądź bardziej ludzkie i poprawione przez Platona państwo, ma swoje ciemne strony. Oprócz wyżej wymienionych zasad, warto wspomnieć jeszcze o wykluczeniu osób chorych umysłowo. Jeśli osoba chora pokazałaby się na mieście, to jej rodzina musiałaby ponieść konsekwencje finansowe z tego tytułu. Nie wolno było też wyjeżdżać za granicę. Gdyby ktoś jednak zdecydował się zaryzykować, w społeczeństwie było wielu kapusiów, więc buntownika bardzo szybko czekała kara. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi, tak wie pan, powagę mężczyzny.
6: Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
6: No ta, no fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
6: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył za swoim krajem.
6: Ja tak samo.
7: No ale... i dobrze, szanuję pana.
8: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
9: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
10: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
11: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
11: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
2: Mhm.
6: Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
6: No ta, no fajnie, fajnie tak jest.
2: No właśnie...
6: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedłbyś za ojczyznę walczyć?
7: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
6: No ja tak samo.
7: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
6: Ja tak samo.
7: No ale... i dobrze, szanuję pana.
6: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
7: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
7: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
6: No właśnie, są się chęci, ale...
2: Jest chęć. Nie ma umiejętności.
7: No nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
6: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki.
6: Dziękuję
2: wszystkiego
6: bardzo.
2: Dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
7: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie, żeby...
4: Armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
8: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce.
4: No.
8: Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
2: Mhm.
8: Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
8: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, nie no, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
8: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
8: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
8: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy, jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze. Tak,
8: możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz. No też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś, to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
10: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że takie...
10: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie, jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
10: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armacie, uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pas, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
10: nie,
2: co
10: nie
2: tu
10: będzie.
2: Nacisnąć?
10: Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armacie, koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
12: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
12: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
12: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy...
13: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: A jak? Dlaczego?
13: Dlaczego? No bo ta młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
13: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
1: co taka armia daje?
13: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
1: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
13: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
1: A pan w razie co, to nadaje się teraz?
13: Ja oczywiście, ja zawsze. Jestem patriotą, także.
1: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
13: Oczywiście, to idzie od razu.
1: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
13: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
1: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
3: Nie.
1: Dlaczego nie?
3: Bo... Do wojska brać, chłopaku. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
1: No i co?
3: I brać? Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
1: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
3: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
1: Czy młodym ludziom? Ta. A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
3: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie... Nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć. No. Przeszkolenie musi być. No.
1: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
14: Znaczy udaje się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Takie szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
1: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
14: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
1: Pan chętnie w kamasze jakby coś...
14: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
1: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... Znaczy, no. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
14: znaczy,
1: nie?
14: Liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
1: No pan już przeszkolony jakby coś.
14: Ja nie potrzebuję, muszę powiedzieć.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz...
15: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
1: No co prawda. Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
15: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
1: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
15: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
1: No to pan powie.
15: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
1: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
15: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
16: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, ta szkoła trochę takiego życia.
1: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
16: No, czy są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a każdy w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, ze przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
1: Tak się zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
17: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
1: O,
17: wielki fan.
1: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
17: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
1: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
11: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: Ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
11: no,
2: niektórzy...
11: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
18: A to nie.
11: Nie.
18: Kobiety nie. Niech się same tam...
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie dla kobiet.
18: Czy
2: również.
18: Pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
18: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
18: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
18: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
19: No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn? Sam.
19: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
19: no
2: rozumiem.
19: Tak, to na pewno.
2: No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
18: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
20: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
20: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
11: Nie.
2: A dlaczego nie?
11: No, ze względu na to, że no... Uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
2: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
11: No to ma pan rację.
2: No.
11: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej mam brilece.
2: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
11: Tak.
21: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne, jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
2: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
21: Tak, jest więcej dostają mieszkanie, wyżywienie.
2: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
21: Możliwe.
2: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Pani nie bardzo?
21: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
2: Podatki również dobrowolne.
20: A to się ciekawe bardzo.
21: To jest wolnościowcy.
2: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
22: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
22: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
2: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
22: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
2: ale niektóre kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
22: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach to ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
2: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
22: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
11: Tak.
2: Ale dla kobiet również?
11: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
2: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
11: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
2: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
5: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc o. Dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno
2: czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
5: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
2: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
5: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
2: Porzucać tam granatem zaczepnym.
5: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
2: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
6: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
2: A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
6: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
2: Dla kobiet również?
6: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
2: W kamaszy i...
6: Oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
2: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
9: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
2: No właśnie, widzę pani takie oczy.
9: Nie, obowiązkowy nie.
2: No ale, a dla mężczyzn?
9: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
2: ale,
9: czy coś
2: tam. Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
9: No to też ma pan rację.
2: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
9: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn i nieobowiązkowe dla kobiet.
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
9: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
9: uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
2: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
9: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
1: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czerzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy jechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badania alkomatem.
6: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
7: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
8: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
7: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie 2 zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
9: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
9: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
10: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
11: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
12: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
13: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
0: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
14: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
15: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
16: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
17: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
18: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
19: Zdecydowanie.
20: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
21: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
22: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk, bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak ten działanie dronowe ma być ciche i skryte. I bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory. To co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
0: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
23: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być Akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być Uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
0: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
1: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
2: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie, chociażby symboliczny kwiatek. Słowo dziękuję motywuje do kolejnych działań.
0: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
4: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
0: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
19: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
24: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
19: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
24: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
19: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Fox FM.

0: Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nieprzypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. Tadeusz Konwicki.
1: Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać.
0: To żelazna zasada dialogu, która obowiązuje w aktywności, o której dziś wam opowiemy. Nie jest to aktywność zbyt popularna, bo na pierwszy rzut oka trąci myszką w czasach wszechobecnych telefonów komórkowych, WhatsAppa, Messengera czy innych zdobyczy technologicznych, które umożliwiają nam błyskawiczny, prosty, skuteczny i tani sposób komunikowania się z innymi. Michał Poklękowski, kłaniam się wam w kolejnej odsłonie podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nadawanie, nasłuch, odbieranie to trzy filary, na których opiera się krótkofalarstwo. Krótkofalowcy to pasjonaci, tacy pełną piersią, zakochani po uszy w antenach, falach, częstotliwościach, kablach, mikrofonach i słuchawkach. Łącząc się przez radio z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, są niczym surfer na wymarzonej i wyczekanej fali. Mogą o tym rozmawiać godzinami.
1: Opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne.
0: Zanim krótkofalowiec zacznie rozmowę z kimś z drugiego końca świata, przedstawia się, posługując się specjalnym krótkofalarskim slangiem.
1: Jestem krótkofalowcem oznakowywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga.
0: Wszystko jasne? Może na wszelki wypadek powtórzmy w rozszerzonej wersji.
1: Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Kebek Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
0: I od razu wszystko jasne. Nieodłączną towarzyszką krótkofalowców jest ekscytacja. Nie raz, nie dwa. Próba wywołania kogoś na falach eteru przypomina jajko z niespodzianką.
1: Często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny.
0: Nieprzyjaźnie krótkofalowiec zostanie potraktowany, jak znajdzie się na częstotliwości, na której nie powinno go być.
1: Ponieważ poza nami, radioamatorami, na falach radiowych pracują różne służby. Trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
0: Dlatego
1: proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp.
0: Żeby zostać pełnoprawnym krótkofalowcem, nie wystarczy kupić sobie sprzęt do przeczesywania fal w poszukiwaniu kontaktu. To dopiero początek. Potrzeba czegoś jeszcze. Czego? Tego dowiecie się już za chwilę z najnowszego reportażu Doroty Witt, do którego wysłuchania was teraz zapraszam.
2: Piotr Sobota pasję znalazł w eterze. Najczęściej nasłuchuje, zarzucając antenę na gałęzie drzew. W ten sposób nawiązał wiele połączeń z radioamatorami z odległych części globu. Ale pytany o sukcesy, mówi o zajęciach dla dzieci, jakie zaczął prowadzić i o tym, jak na fali krótkiej z przyjacielem z Ameryki opowiada o najnowszej historii Polski.
3: Sugar Quebec number 2, whisky kilowatt Juliet. Sierra Queen number 2, whisky kilowatt Juliet.
1: Nie wiem, czy dobrze powiem, ale to chyba to musiał sprawdzić. Konkretne informacje na temat osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, możemy odczytać na danych portalach, w których jest opisane są podstawowe informacje, na przykład biograficzne, albo o osiągnięciach, o miejscu zamieszkania, albo przynajmniej zainstalowania stacji krótkofalowej. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie do końca są anonimowe te osoby.
1: Nie są do końca anonimowe i z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony pewnie niekoniecznie, dbając o swoją prywatność, natomiast no, jakby w tym świecie radioamatorskim też nasze łączności i nasze rozmowy mogą zostać podsłuchane. Czyli ktoś może po prostu je usłyszeć i jakby no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego strachu, że coś się wydarzy. Nie? Mój znak też jest dostępny w internecie. Można sobie wrzucić w Google i zobaczyć po prostu moje ostatnie osiągnięcia, albo przynajmniej gdzie mam zainstalowaną stację. Łączność krótkofalarska nie polega na tym, żeby ogłaszać tajemnice. No oczywiście, no jeżeli ktoś jest nieuważny i poda jakieś informacje licząc na to, że nikt tego nie wykorzysta, no to to już jest takie działanie, które powiedzmy, no może nie tyle jest karygodne, co jest po prostu nie, no złe powiedzmy, nie? No bo tutaj jakby należy zwrócić uwagę na to, że to, te informacje mogą zostać przez kogoś przechwycone. Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. Szybciej? Staramy się każdą literę powiedzieć odrębnym słowem, tak żeby po prostu korespondent po drugiej stronie mógł usłyszeć właśnie ten nasz znak i być pewnym właśnie tego, co usłyszał.
4: Tak.
1: To w tym momencie by to było Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Quebec Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
4: I to jest zamiast przedstawienia się, rozumiem?
1: Dokładnie tak. To znaczy zasady są odgórnie narzucone przez Międzynarodową Organizację Radio Komunikacyjną. Jest to znak indywidualny w skali światowej, także znaki polskie od niemieckich na przykład są różne w tym momencie. No i znak jest zbudowany w zasadzie z trzech takich podstawowych elementów. To jest prefiks, następnie jest pewna cyfra, która określa różne rzeczy. No i jest sufiks, czyli ta część taka powiedzmy losowa, ale od pewnego czasu można ją wybierać po prostu.
4: Czyli nie ma na świecie dwóch takich samych znaków, nie może być?
1: Nie może być jednocześnie używanych dwóch takich samych znaków.
4: Jak to się u pana zaczęło, pasja do krótkofalarstwa?
1: Tak naprawdę taki punkt początkowy jest trudny do określenia. Pamiętam, bo miałem kilka lat jako chłopiec. Pojawiło się w domu radio, które pozwalało, radiomagnetofon dokładnie, które pozwalało oprócz takich fal, które znamy tutaj z tych transmisji broadcastowych, FM-owych powiedzmy sobie, pojawiły się też tam takie znaczniki odnośnie fal długich, średnich i krótkich. No i tak się zaczęło, że tam jakieś sygnały powstały. Później drugi taki moment, z którym wiążę swoją jakby tutaj taką przygodę z radiem, gdzie to się zaczęło, to były pierwsze krótkofalówki, które gdzieś tam otrzymaliśmy w prezencie wspólnie z bratem. No i te krótkofalówki umożliwiały łączność taką bezprzewodową w zasadzie na niewielkie odległości, ale to był taki przyczynek. No i później jeszcze doba internetu. Okazywało się, że krótkofalowcy, radioamatorzy mają już możliwość korzystania na przykład z poczty elektronicznej, gdzie dla przeciętnego obywatela nie było to jeszcze takie normalne i trzeba było kombinować, więc to gdzieś tam się zaczęło. Postanowiłem nauczyć się tego, zdać egzamin i zdobyć licencję radiooperatora.
4: No właśnie, po co jest ta licencja? Nie można tak sobie swobodnie nasłuchiwać i rozmawiać?
1: Jeżeli chodzi o nasłuchy, to można. Oczywiście każdy może słuchać. Można też wystąpić o specjalną licencję nasłuchową. Posiadanie takiej licencji daje kilka korzyści. Między innymi wymiana kart potwierdzających takie nasłuchy, tak zwanych kart QSL. Natomiast licencja nadawcza, no to trzeba jednak przejść, trzeba mieć jednak pewną wiedzę techniczną i zdać egzamin przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej i zdobyć taką licencję, żeby zachować też porządek, ponieważ poza nami radioamatorami jakby na falach radiowych pracują różne służby, no i trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
4: Ale nie można się tak swobodnie dostać na kanał służb. To jest i nielegalne i chyba trudne.
1: No to znaczy, to zależy oczywiście, no bo mamy jeszcze tutaj takie służby, które działają w takim systemie analogowym, więc jakby nasłuch takich częstotliwości jest możliwy, ale większość właśnie służb teraz pomału przechodzi w tryb cyfrowy, kodowane oczywiście i te transmisje są oczywiście tutaj zaszyfrowane i w prosty sposób nie można ich rozszyfrować. Nawet można powiedzieć, że bez znajomości specjalnych kluczy zabezpieczających, no ta transmisja nie zostanie rozszyfrowana w prosty sposób. Natomiast no same nasłuchy co do tego według mojej znajomości są jakby tutaj legalne, natomiast tych informacji pozyskanych nie można w żaden sposób wykorzystywać. Także jako radioamatorzy proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp. No i tak to wygląda.
5: Thank you.
1: tam, gdzie prowadzimy nasłuchy, no to mamy raczej korespondentów, którzy też są krótkofalowcami, dzielą podobne zainteresowania, opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne, albo to są po prostu krótkie, szybkie łączności, takie na zasadzie aby dalej, ale też wymiana raportów. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się więcej na przykład o warunkach panujących aktualnie w eterze, czyli mamy jakby tutaj możliwość jakby określenia tego, czy na przykład jesteśmy w stanie dolecieć gdzieś dalej tym swoim nadawaniem, czyli na przykład do Ameryki Południowej albo Północnej. No, moje takie najdalsze kraje, z którymi udało mi się przeprowadzić łączność z bardzo dobrymi raportami, tutaj raport typu 5-9, to jest jeden z wyższych raportów, jaki można uzyskać w takiej łączności fonicznej, no to jest Argentyna, Chile i po drugiej stronie Nowa Zelandia. To były zasadniczo krótkie rozmowy, takie na zasadzie wymiany znaków, przywitania się, wymiany swoich lokalizacji, gdzie mieszkamy, gdzie się znajdujemy, według takich specjalnych jeszcze oznaczeń, które potocznie się nazywają QTH lokatorami. Wymiana imion, wymiana raportów, no i krótkie pozdrowienia i na tym polegały te łączności. Na pewnym etapie, że tak powiem, prowadzenia tych łączności nawiązują się jakieś społeczności, budują się przyjaźnie. No i mamy tutaj takie możliwości, że już później swobodnie można się z kimś umówić i starać się nawiązać łączność. Natomiast no, takie dalekosiężne łączności nie zawsze są możliwe ze względu na zmieniającą się propagację, warunki atmosferyczne. No i są właśnie propagacje rozchodzenia się fal radiowych. Ale tak, faktycznie tak, takie przyjaźnie powstają. No często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny, ponieważ no, jakby prowadzenie łączności fonicznych w krótkofalarstwie polega na prowadzeniu albo to wywołania ogólnego i wtedy jakby spodziewamy się odpowiedzi od osoby, która jakby szuka takiego wywołania, albo też odpowiadamy na istniejące wywołanie, czyli jakby jedna i druga osoba jakby dąży do tego kontaktu. Jeszcze do końca nie wiemy z kim, z jakim krajem i tak dalej, ale no tak to tutaj wygląda. Czasem jakby te wywołania ogólne robi się w danym kierunku, czyli na przykład wyspy na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, albo też na przykład wołamy konkretnie krótkofalowca z Japonii, ale też nie wiemy, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to chłopiec kilkunastoletni, czy już dorosły mężczyzna.
4: Posługujecie się angielskim? To jest taki język urzędowy krótkofalarstwa?
1: Zasadniczo tak. Bardzo dużo informacji w takich łącznościach międzynarodowych przekazujemy w języku angielskim. Natomiast też należy zaznaczyć, że dużo takich informacji opisujemy też specjalnym takim slangiem radioamatorskim oraz właśnie kodami Q, o których przed chwilą też jakby wspominałem. To są zasadniczo takie skróty, które jak na przykład skróty RPT, to znaczy proszę o powtórzenie wiadomości. Takie skróty, które często używamy też w telegrafii na przykład. No ale oprócz tego, jeżeli ktoś mówi QTH, to chodzi o jego miejsce jakby zamieszkania. Czyli nie musimy całościowo powiedzieć, że mieszkam tutaj i tutaj, bo czasem na to po prostu nie ma czasu, bo ta propagacja czasem potrafi się zmienić tak szybciutko, że słyszymy Brazylię, mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie na przeprowadzenie łączności, no i później ten sygnał na przykład gwałtownie zanika. Takie są warunki.
4: A są jakieś zasady, wobec których trzeba się trzymać podczas prowadzenia rozmów? Na przykład, że jakichś tematów, jeśli już ta rozmowa może być dłuższa, się nie porusza albo w określony sposób się do innych ludzi zwraca?
1: Takie zasady istnieją, oczywiście chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kulturalne zachowania. To jest pierwsze. Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać. Raczej jest to łączność, która polega na wymianie informacji na temat swojego sprzętu radiowego, zestawu anten, który posiadamy, jakiej mocy używamy, jak się nazywamy, nasze imię, znak wywoławczy, właśnie raport słyszalności, tak żeby ten drugi korespondent wiedział, że na przykład to jego radio jest dobrze skonfigurowane i jakby jest dobrze odbierane na przykład w Europie, jak pochodzi z innego kontynentu na przykład. Jak wszędzie, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, które mogą, że tak powiem, powodować jakieś takie działania, które niekoniecznie służą nam radioamatorom tutaj, no i które potencjalnie w przyszłości mogą jakoś negatywnie rzutować na naszą działalność.
4: Bo jak sobie myślę o ewentualnych zagrożeniach, to właśnie ta swoboda, która jest świetna z jednej strony, z drugiej strony może być właśnie przeszkodą.
1: Znaczy zasadniczo staramy się tego przestrzegać i ja na przykład nie spotkałem się z czymś takim, żeby słyszeć, żeby ktoś bardzo mocno poruszał tematy polityczne i w taki sposób, żeby nawet doprowadzał do agitacji na jedną czy na drugą stronę. Takich rzeczy ja nie słyszałem, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem na te częstotliwości wchodzą osoby, które nie mają pozwolenia, nie posiadają licencji. Jeżeli to jeszcze robią w naszych zakresach, tam gdzie powinni być radioamatorzy, no to oczywiście nie jest to pochwalane przez nikogo, ale powiedzmy, że nie szkodzi jeszcze, natomiast gdyby to były częstotliwości na przykład poszczególnych służb albo lotniska, no to mogłoby dojść

0: kolegami ze Stanów Zjednoczonych prowadzimy taką roczną akcję, akurat w 25 roku akcja nazywa się Historia na fali krótkiej. No i tutaj mamy dokładnie 8 wydarzeń historycznych związanych z najnowszą historią Polski, tak żeby propagować tą wiedzę na przykład o Powstaniu Warszawskim.
1: W historii Polski, także tej najnowszej, znajdziemy dowody na wykorzystanie fal krótkich.
0: Tak, no niedaleka historia Polski, gdzie bardzo dużo stacji, czyli wracam tutaj do czasów sprzed 90 roku, stosunkowo niedawnych, ja ich do końca nie pamiętam, ale jakby mamy taką wiedzę o tym, że te transmisje radiowe, które były dostępne dla obywateli, no niekoniecznie jakby przekazywały informacje prawdziwe, więc tutaj jakby przychodzili też krótkofalowcy z taką informacją, że prowadzić takie nadawanie wbrew ówczesnej polityce, ówczesnemu rządowi, takie nadawanie, które jakby też dawało siłę obywatelom do tego, żeby jednak dowiedzieć się, jak jest w zasadzie naprawdę, można powiedzieć.
1: Jeśli dziś zdarzyłby się kryzys, nagle wysiadłby prąd, stracilibyśmy internet, krótkofalowcy daliby sobie radę?
0: W mojej ocenie należy sytuację podzielić na dwie części. Jeżeli mówimy o zagrożeniach w postaci klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powódź i tak dalej, no to krótkofalowcy zawsze chętnie biorą udział w różnych akcjach takich związanych właśnie z ratowaniem dobytku, mienia lub życia innych osób. No i druga sytuacja jest wtedy, kiedy mówimy już typowo o działaniach wojennych, no to tutaj przykładem jest na przykład Ukraina i tutaj w 22 roku, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to radia amatorzy dostali zakaz, według informacji, które posiadam, dostali zakaz używania stacji radia amatorskich. No i to jest pytanie, gdyby doszło do takiej sytuacji w Polsce, no to jakie tutaj by były decyzje w zasadzie władz? Czy ten na przykład sprzęt mógłby zostać wykorzystany? No też nie ukrywamy, że sprzęt radioamatorski może być budowany przez samych krótkofalowców, bo do tego mamy jakby pozwolenie i ponieważ dysponujemy pewną wiedzą z radiotechniki, elektroniki i dookoła, to możemy, że tak powiem, budować swój sprzęt, potrafimy go pomierzyć w taki sposób, żeby nie powodował zakłóceń na innych częstotliwościach. Natomiast porównując taki sprzęt fabryczny, ale dla radioamatorów, ze sprzętem fabrycznym, profesjonalnym w wojsku, no to tutaj no należy zwrócić uwagę na to, że ten sprzęt radioamatorski jednak jest trochę bardziej delikatny lub delikatniejszy, można tak powiedzieć. No i nie wiadomo, jak w takich warunkach bojowych, powiedzmy gdzieś tam pod namiotem, deszcz, wiatr, piasek, kurz, jakby on się zachowywał. Natomiast no w zależności od tego, jakie by były wytyczne, no to ten sprzęt by był na pewno wykorzystany. Bardzo często jakby tutaj współpracują krótkofalowcy, jako radioamatorzy współpracujemy właśnie ze służbami, przekazujemy informacje, zdobywamy te informacje. To wszystkie działania są często skoordynowane właśnie w takich grupach łączności krytycznej, w grupach właśnie takich krótkofalowców, którzy na co dzień prowadzą jakieś nasłuchy i przekazują te informacje. A oprócz tego możemy indywidualnie, jeżeli gdzieś mieszkamy na jakiejś wsi, gdzie tylko my mamy radiostację i potrafimy tą radiostacją amatorską skomunikować się na wiele kilometrów, no to pewne informacje możemy przekazać do innych radioamatorów na przykład, którzy mają już możliwość bezpośredniego przekazania tego służbom. No takie rzeczy się dzieją. W mojej ocenie no, prędzej czy później jakby widzimy, że to, co się dzieje na świecie, że może dojść do jakiejś takiej lokalnej awarii, czy to elektryczności, czy na przykład internetu, czy telefonii komórkowej. No i wtedy tak naprawdę to radio wraz z zasilaniem może być jedyną jakby drogą tutaj do tego, żeby przekazać jakieś informacje. Ja osobiście biorę udział w takich testach łączności awaryjnej. Są to takie zorganizowane jakby spotkania. One odbywają się w zasadzie raz w miesiącu, każdego 13 dnia danego miesiąca i w zasadzie też w ostatnią sobotę. I wtedy na takich kanałach, nie tylko dla krótkofalowców, ale również dla przeciętnych obywateli,

0: czyli to są częstotliwości związane z CB radio, już w sumie zapomnianym, choć ciągle używanym, oraz również z radiotelefonami działającymi w takim paśmie ogólnodostępnym dla każdego, bez licencji w PMR-ze. No i wtedy, że tak powiem, w swojej lokalizacji staramy się, że tak powiem, prowadzić wywołania lub odpowiadać na wywołania, które są realizowane i dzięki temu wiemy w tym momencie, na przykład kto nas słyszy, jak daleko dolatujemy. Bo tak naprawdę nie chodzi też często o jakieś kilometrowe, wielotysięczne odległości, ale mówimy tutaj o jakimkolwiek kontakcie. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, coś by się wydarzyło, to ten radiotelefon o małej mocy na przykład może też zapewnić nam jakikolwiek kontakt lub ktoś nas po prostu usłyszy.
1: A spotkał pan na żywo kogoś, z kim wcześniej udało się pogadać?
0: Tak, mam takiego kolegę, w zasadzie mogę powiedzieć przyjaciela. Spotkaliśmy się na drodze przez radio. Usłyszeliśmy się około 2 lat temu. Zaczynał wtedy prowadzić właśnie akcje okolicznościowe związane z najnowszą historią Polski. No i później tak brałem udział w tych akcjach różnych i pewnego dnia dostałem połączenie na Messengerze od właśnie kolegi Grzegorza, który zaproponował mi jakby współpracę jako taki powiedzmy jedynej stacji z Polski, która mogłaby, że tak powiem, równolegle, bo kolega Grzegorz ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy teraz taką akcję właśnie, o której już wspominałem, Historia na fali krótkiej. Jest to 16 różnych stacji upamiętniających 8 różnych wydarzeń historycznych. Przy czym 8 stacji jest amerykańskich, o amerykańskich znakach wywoławczych krótkopolarskich i 8 stacji jest polskich, o 8 właśnie polskich znakach wywoławczych. To jest pewnego rodzaju satysfakcja taka, bo jednak takie połączenia z Ameryką Południową dla Europejczyków nie są codziennością, przynajmniej tak to obserwuję. Często ta propagacja jest po Polsce, jest też po Europie, ale tak, żeby gdzieś tam Ameryka Południowa, no to w moim przypadku na przykład rzadko się to zdarza. Samo to, że słyszę stację, nie oznacza jeszcze, że inni jej nie słyszą i że ja wołając, odpowiadając na wywołanie właśnie korespondenta z Ameryki Południowej, na przykład uzyskam takie połączenie, bo być może ktoś, kto jest bliżej lub nawet dalej, ale w zależności od rozchodzenia się tych fal radiowych i docierania do tego konkretnego odbiornika, być może ta osoba po prostu wybierze tego operatora innego, który tam też próbuje dowołać się do tej stacji. No czasem tak jest, że w tej ostatniej chwili ten operator, który prowadzi wywołanie, usłyszy tylko jedną literę i powie tak, że na przykład znak kończący się na P jak Piotr, nie? I wtedy już wiem, że ze swoim znakiem nie jestem w stanie, że tak powiem, tam odpowiadać, bo jakby swoją korespondencję kierujesz do konkretnego tego znaku, który tam kończy się na literę P.
1: A pan ma też na koncie jakieś anteny własnoręcznie zbudowane?
0: Tutaj zasadniczo mogę powiedzieć, że tak i nie w zasadzie, ponieważ te anteny drutowe, które powiedzmy mam zbudowane, no wiążą się z zastosowaniem jeszcze takiego specjalnego transformatora dopasowującego i ten transformator dopasowujący zdobywam gotowy, a tylko ten odcinek tego przewodu promieniującego po prostu wykonuję we własnym zakresie, oczywiście z izolatorami, z odciągami do przymocowania w jakimś konkretnym miejscu. Do prowadzenia na słuchu tak naprawdę wystarczy rozwiesić antenę, bo mówimy tutaj o całkiem sporych takich antenach, po kilkanaście metrów długości. Oczywiście można pracować na antenie mobilowej, tak zwanej samochodówce, no to wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli mówimy o już takich antenach do takiego konkretnego nasłuchu, no to należałoby je po prostu rozwiesić i to może być ze swojej posesji albo z mieszkania do najbliższego punktu takiego, do którego można po prostu przyczepić taką antenę. No ja bardzo często pracuję w Fordonie, na łonie natury. Po prostu rozwieszam między dwoma drzewami antenę poprzez zarzucenie takich rzutek aborystycznych i wciągnięcie tej anteny na określoną wysokość. Ona nie musi być wysoko, no i tak około 5 metrów nad ziemią to po prostu wystarcza do tego, żeby słyszeć całą Europę i prowadzić łączności. No aktualnie obserwujemy bardzo duże zakłócenia i one wynikają z różnych rzeczy, szczególnie oświetlenie LED-owe, panele fotowoltaiczne bardzo niekorzystnie wpływają na odbiór częstotliwości radiowych. Bardzo dużo też elektroniki taniej, elektroniki nie do końca sprawdzonej, pochodzącej z Chin. Nie znaczy, że ta elektronika nie jest dobra, natomiast no, często są to towary, które nie spełniają norm europejskich i powodują zakłócenia i w sieci elektrycznej, ale też promieniowania takie elektromagnetyczne, które też zakłóca ten sygnał odbiorczy, powoduje, że ten poziom szumów jest zdecydowanie większy niż normalnie na przykład gdzieś w parku, w lesie, gdzieś daleko od zabudowań, albo dalej od zabudowań po prostu takich przemysłowych, no, również od mieszkańców. Natomiast też u siebie widzę, że czasem z takiego wysokiego poziomu szumów jestem w stanie uzyskiwać jakieś informacje i nawet na słuchawkach mi się zdarza, że na bardzo dużym poziomie jestem w stanie odczytywać pełne znaki. Także na pewnym etapie osłuchania się z tym wszystkim może dojść do sytuacji, że faktycznie nasza takie odczytywanie tych znaków będzie na tyle automatyczne, że będziemy sobie radzić w tych szumach. Też należy zwrócić uwagę na to, że nasze uszy, a już szczególnie naszych dzieci, to są narządy, które są przyzwyczajone do czystego dźwięku cyfrowego, oczy są przyzwyczajone do pięknego cyfrowego obrazu. I tutaj jakby mogą być jakieś problemy, przynajmniej na początku, żeby to ucho potrafiło jednak w tym szumie wyłapać te informacje, które są faktycznie interesujące i potrzebne dla nas.
2: To był reportaż Doroty Witt. Jeśli się Wam spodobał albo macie jakieś pytania, to śmiało odezwijcie się w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho na Spotify czy na kanale mediateka.pl na YouTubie. Krótkofalarstwo w Polsce ma bogatą i długą, bo ponad stuletnią tradycję. Polscy krótkofalowcy odnoszą duże sukcesy, regularnie biorą udział w prestiżowych zawodach i rozwijają technologię krótkofalarską. Wiem, że Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszając wielu entuzjastów tej aktywności w Polsce, mocno wspiera rozwój tej dyscypliny. W kraju mamy obecnie ponad 16 tysięcy pozwoleń służby radioamatorskiej, wydanych osobom fizycznym oraz ponad 1000 stacjom klubowym, a sam związek zrzesza grubo ponad 3 tysiące członków. Krótkofalowcy nie zawsze mieli łatwo i przyjemnie. Tak było w czasach zwłaszcza wczesnego PRL-u. Żeby móc działać na falach eteru, entuzjaści tej aktywności często podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze komunistyczne o swojej politycznej wiarygodności i właściwych poglądach, po to by mogli legalnie działać w Polsce Ludowej. Taka narracja była jedynym sposobem na obłaskawienie twardogłowych urzędników reżimu. Wiadomo, że służby bezpieczeństwa w tamtych czasach bardzo interesowały się zwłaszcza kontaktami krótkofalowców z kapitalistyczną zagranicą. Niezależnie od ustroju politycznego, krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego, z natury rzeczy ponadgranicznego hobby, do działalności szpiegowskiej, co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie i niemal stały nadzór. I jeszcze chyba warto dodać, że krótkofalarstwo to nie jest zajęcie dla wszystkich. Często bywa tak, że na przykład pogoda przekreśla szansę na szybkie i sprawne złapanie z kimś kontaktu. Opanowanie, spokój i cierpliwość. Bez nich cała zabawa w nadawcę i odbiorcę może skończyć się jak w filmie.
3: Halo, tu brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
2: Ja też już powiedziałem wszystko, więc bardzo dziękuję wam za uwagę. Michał Poklękowski. Do usłyszenia.
4: Bez odbioru.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czarzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący środowiska prawicowej, zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
0: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł KO mógł nietrzeźwy jechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badania alkomatem.
6: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
7: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
8: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
7: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie 2 zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
9: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
9: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
10: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
11: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
12: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
13: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
0: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
14: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
15: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
16: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
17: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
18: Generalnie jesteście państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
19: Zdecydowanie.
20: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
21: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
22: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk, bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte. I bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
0: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
23: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
0: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
1: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
2: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie, chociażby symboliczny kwiatek. Słowo dziękuję motywuje do kolejnych działań.
0: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
4: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
0: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
19: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
24: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
19: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
24: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
19: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

0: Fox. Κοχάι. Αλμπουζούτσαϊ.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, wita Monikę. Dzień dobry, Moniko.
2: Cześć, Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie, bo jest słodkie. Tak bym powiedział. To ty musisz, Monia, opowiedzieć, kto cię zaczepił, w jakim jest wieku. Tak jak wszystko opisałaś, to są bardzo ważne informacje. Opowiadaj.
2: Zaczepił mnie Damian na portalu. Zaczęliśmy pisać. Bardzo fajnie nam się pisało. Przeszliśmy na SMS-y. Dogadujemy się we wszystkim. Mamy praktycznie takie same zdanie na temat życia, które nam się pokrzyżowało. Ale niestety daję mu tak już do zrozumienia, że coś jednak może by spróbować na nowo otworzyć drzwi miłości, a on ciągle, że on się boi, on się obawia, bo już długo był sam i on nie wie, że ten czar pryśnie po dwóch spotkaniach. Ale się jednak boi otworzyć. Pisze, że do odważnych świat należy, a za chwilę, no ale ja się boję, obawiam, no kurde, no ludzie.
1: Czy ty wiesz, jak on wygląda?
2: Nie pytałam go o to. Zaczęliśmy, że dla nas wygląd zewnętrzny jest
1: no właśnie, on się obawia, wiesz, myślę, że to jest to.
2: Ale nie... moje zdjęcie dostał.
1: Twoje zdjęcie dostał
2: tak,
1: i jest...
2: Komentował.
1: Pewnie... Jak?
2: Że jest super, nawet lepiej niż super, a ja tak, tam przesadzasz, troszkę ładniejsze od Fiony ze Szereka.
1: No widzisz, ale on się obawia pewnie, że on jest brzydalem słodkim, że masz jakieś wymagania co do facetów,
2: nie,
1: jeśli chodzi o urodę.
2: Nie, akurat, no tutaj rozmawialiśmy, nie mam wymagań.
1: Ale to ty nie masz pojęcia, jak wygląda Damian?
2: Nie, nie,
1: dobra,
2: nie mam pojęcia.
1: Jesteś odważna, jesteś naprawdę, podziwiam.
2: Dzięki. No, nie poprosiłam go o zdjęcie, ze względu na to, że no jest facet w wieku 42 lat, też po przejściach. No mega mi się z nim pisze.
1: Czyli rozwiedziony pewnie, albo po nieudanych związkach.
2: Nie, po udanym związku.
1: Jasne, długim pewnie.
2: Ostatnio wczoraj mi napisał, że no jakby nie chciał, to by mnie nie zaczepiał.
1: Chce, ale się boi, to już wiemy.
2: Dlaczego się boi, skoro no...
1: Bo mu zdjęcie wysłałaś, Monia, bo jesteś atrakcyjna babeczka dla niego, laseczka, rozumiesz? I on się boi, że jak zobaczysz tego przystojnego brzydala, to stwierdzisz, że jednak powierzchowność ma duże
2: ale
1: znaczenie.
2: Ale no tak, no na wyglądzie świat no nie polega, tak?
1: Ja
2: ani
1: to
2: związek,
1: wiem.
2: No.
1: Ja to
2: kurczę.
1: Wiem.
2: No.
1: Aby w typie był ten brzydal, nie?
2: A ci mężczyźni są dziwni, no po prostu.
1: No boimy się, bo wy jesteście piękne, ładne, takie fajne, takie mięciutkie.
2: Ale wy też nie jesteście brzydcy, wy też jesteście przystojni. No nawet taki Szrek
1: no jest
2: uroczy. Szrek jest też przystojny, no kurczę.
1: Dobra, Fiona, ile on ma, ile ty masz lat? Bo ile on ma, to ja
2: 39
1: wiem.
2: Za 2 miesiące, a on 42 już ma
1: tak.
2: Skończone.
1: Jak się prezentujesz? Ile masz wzrostu, Monia?

0: że tobie nie tylko i wyłącznie chodzi o urodę Brada Pitta. No i będę go magnesował w twoim kierunku. Damian, albo miłość, albo przyjaźń. Kto wie, jak to się zakończy.
1: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Halo.
2: Damianie, Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Taka niespodzianka przygotowana przez kogoś, kogo znasz. Cisza. Nie udawaj takiego strachliwego, bo wiem, że potrafisz być też odważny. Czy chcesz dowiedzieć się, w jakiej sprawie, z jakim prezentem dzwoni do ciebie Radio Vox FM?
1: No właśnie nie wiem.
2: No, to nie bądź taki strachliwy. Przestań, bo to źle się prezentuje, bo ja w sprawie pewnej kobiety, która nie może się doczekać na, po pierwsze, twoje zdjęcie, rozmowę wideo telefoniczną oraz spotkanie. Ona nie poszukuje mężczyzny o urodzie Brada Pitta bądź grającego Thora. Ona potrzebuje faceta z krwi i z kości. Może być brzydal, może mieć tych kilogramów za dużo. Nieważne, ważne, żeby miał serce, żeby był wrażliwy, a tymże się ujął, żeby miał poczucie humoru takie, jakie masz ty. I napisała do mnie, on mi się do tego nie bardzo chce przyznać, ale ja wiem, bo ja tak mam, że chcielibyśmy znowu poczuć te motylki w brzuchu. Chcielibyśmy tak naprawdę zaryzykować, by nas połączyła albo przyjaźń, albo miłość. I niech to trwa na wieki. Niech się nie obawia, ja też jestem kobietą mocno przejechaną przez życie. Ale kto nie ryzykuje, ten, Damian?
1: Nie.
2: Nie pije szampana, chłopaku.
1: Tak właśnie.
2: Na skórze położonej przed kominkiem zupełnie na golasa, czego ci życzę. Niewielu jest.

0: takich mężczyzn teraz, subtelnych, nieśmiałych. Kobiety kochają takich facetów. Także nie masz się, nie czuj się gorszy. A więc kobieta w oryginale ciemna blondyna, o oczach błękitnych, gdzie włosy dziś palą czerwienią. Bardzo chciałaby się z tobą spotkać.
1: Rozumiem. Domyślam się o
0: tak, bo chodzi. No jak ma na imię? Bo właśnie tutaj sprawdzimy, czy ty taki na pewno nieśmiały
1: Monika?
0: Jesteś. Monika, to dobrze. Czyli piszesz z jedną.
1: Tak.
0: To dobrze, bo wiesz, są tacy, którzy nie odbierają sobie szansy, wiesz, jak nie Jolka, to Mariolka, nie?
1: Ze strony chyba jestem na takie rzeczy.
0: W każdym aspekcie swojego życia widzę jego po tym, jak ładnie się prezentuje. Trochę wstydzę mu się napisać, ale już to mam, że te motyle zaczynają się lęgnąć. Także masz tak naprawdę zielone światło, Damian. Nie będę cię pytał, jak wyglądasz, bo dla niej to nie ma żadnego znaczenia, chociaż mógłbyś coś powiedzieć, bo wiem, że masz włos. Bo kotek Szereka miał włos, nie?
1: No miał.
0: Do niego żeś się porównał. Czy ja ci mogę zaproponować spotkanie z Moniką, bo ona już po prostu trze kolanami, rozumiesz? Zaraz sobie krzywdę zrobi, trzeba będzie plasty kleić, to będzie już twoja robota.
1: No pewnie.
0: Monia! Jest twój! No to
2: wiem,
0: po prostu
2: że
0: jest białym krukiem.
2: Tak. Ale ja już to wiesz, ja już to od dzisiaj, tak praktycznie od wczoraj próbuję. On się tak boi ciągle. Mówię, kurczę, no nie.
0: Bo trzeba było go upewnić w jego wyjątkowości. On myśli, że to wada.
2: Nieprawda.
0: No. Monia, teraz ty, ja słucham.
2: To jestem ja.
0: Ocieplaj.
2: Sorry, że cię wpatowałam w to, ale już nie miałam tego wyjścia. No po prostu jesteś tak nieśmiały, że to szok.
1: Nie się dobrze jasno.
2: Coś ci chodzi po głowie, jesteś rozkojarzony. Tu już ci daję takie podpowiedzi w SMS-ach, a ty nadal nic, no kurczę. I musiałam
0: tak jak mówiłem, to jest facet, którego trzeba sobie wziąć. Dziękuję za uwagę.
2: Próbuję, Paweł, próbuję, ale on się nie daje.
0: No teraz już będzie łatwiej.
1: Albo jestem osobą po prostu, którą kiedy komuś po prostu ciężko zaufać. No. Znaczy zaufać wtedy ja.
0: Okej,
1: mało
0: cię zrobić.
1: No właśnie.
2: Należę do takich osób. Ja też jestem po przejściach. Rozmawialiśmy, Damian, o tym. I zobacz, ja się otwieram. Ja próbuję, ryzykuję.
0: Jest
2: jeżeli
0: taka technika.
2: Mi miłość, to przyjaźń.
0: Która pozbawia cię strachu. Załóż, że to się nie uda. Wszystko pozostałe cię miło zachwyci. Niech żyje miłość! Jak ja czekałem na taką prawdziwą sytuację.
2: Ja go tak łatwo nie oddam żadnej. Tak. Niech się tam żadna nie szykuje.
0: Trzymajcie się. Życzę wam szczęścia.
2: Dzięki,
0: i Monia, napisz
1: dzięki.
0: Po jakimś czasie.
1: Ja
0: czy to miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń.
2: Dzięki, pa.
1: Dzięki.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. W Dzień Edukacji Narodowej związkowcy zwracają uwagę na niskie w ich ocenie pensje nauczycieli. Propozycja rządu to wzrost jedynie o 3% w przyszłym roku. Rozmowy, zdaniem związkowców, utknęły w martwym punkcie. Jak mówi Andrzej Stępnikowski z Solidarności 80, należy połączyć pensje nauczycieli ze średnią krajową.
2: Celem Związku Zawodowego NSZ Solidarność 80, no bo my zajmujemy się pracownikami oświaty i wychowania, no jest poprawienie warunków, podniesienie pensji nauczycielom, bo jak wiemy, te pensje nie są wysokie, bo tak praktycznie mówiąc jest to prawie 300-400 zł różnicy pomiędzy pensją minimalną a pensją nauczyciela z tytułem magistra i dlatego staramy się, aby ta średnia krajowa, która w tej chwili siedzi tam, jak to się mówi, leży w tych zamrażarce. Miejmy nadzieję, że średnią krajową nauczyciele otrzymają, bo ponad 30 lat mojej działalności, także nie pamiętam, aby nauczyciele mieli średnią krajową w porównaniu z innymi zawodami, dlatego jest ten zawód w jakiś sposób niedoceniony.
3: Państwo się spotykają z władzami miasta, z samorządowcami. Cały czas ten dialog jest właśnie związków nauczycieli i na przykład samorządów, czy też przedstawicieli rządu? Jak wygląda ten dialog?
2: Powiem tak, panie redaktorze, no dialog wygląda tak, że no samorządy rzeczywiście cierpią na niedofinansowanie, jeżeli chodzi o oświatę. No nie mają pieniędzy na podwyżki jako takie, aby gmina mogła podnieść ewentualnie tą podstawę, tak jak w innych miastach, załóżmy, jest taka możliwość, jak w dużych miastach, gdzie posiadają znacznie większe środki. Natomiast tutaj w tych średnich, w tych małych miejscowościach, no niestety tych pieniędzy nie ma. No ja byłem na rozmowie 17 lutego w sprawie wynagrodzeń tutaj w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako przedstawiciel Solidarności 80. No rzeczywiście pani minister stwierdziła, że rzeczywiście potrzeby dla nauczycieli są, powinni dostać większe pieniądze, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no problemy są tutaj w budżecie. No pan minister Domański jakoś nie widzi potrzeby, aby docenić tą grupę zawodową nauczycieli, którym rzeczywiście, no tak praktycznie mówią, ta średnia krajowa albo minimum ta podwyżka o 15% powinna się należeć. Ale na dzień dzisiejszy jesteśmy w takim, można powiedzieć, martwym punkcie, bo jest mowa tylko o 3% podwyżce dla nauczycieli w roku 2027.
3: To zdecydowanie za mało.
2: No to jest zdecydowanie za mało, bo tak prawdę mówiąc, no biorąc pod uwagę inne zawody, służbę zdrowia, milicję, policję, sądy, wojsko, służby graniczne, no te różnice są strasznie duże. Ta rozpiętość pomiędzy podstawowym wynagrodzeniem poszczególnych grup zawodowych w innych branżach jest tak duża różnica, że w tej chwili no ciężko w jakiś sposób, żeby nauczyciele po prostu to nadrobili. Dlatego niektórzy pracują na dwóch etatach, ale praca na dwóch etatach na dłuższy okres czasu nie da się pracować, bo człowiek będzie zmęczony po prostu i rok, dwa popracuje i niestety musi z powrotem wrócić do etatu nauczyciela.
3: Dużo nauczycieli jest w Państwa związku?
2: Związek się rozrasta, bo został utworzony od 2015 jako Solidarność 80. Podlegamy pod Forum Związków Zawodowych. Jesteśmy związkiem reprezentatywnym. Także już mamy ponad 500 osób, które należą do naszej organizacji związkowej, czyli do NSZ Solidarność 80 pracowników oświaty i wychowania.
1: Spożywają alkohol i narkotyki, zachowują się wulgarnie lub naruszają prawo. Od początku roku do sierpnia do sądów rodzinnych na Mazowszu policja złożyła ponad 2,5 tysiąca zawiadomień w sprawach dotyczących demoralizacji nieletnich. Interesujmy się, czym zajmują się nasze dzieci po szkolnych lekcjach, przypomina komisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i dodaje, że w przypadku starszych nastolatków opieka to nie jest łatwe zadanie.
4: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. Jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, możemy powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Może sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne, a tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No, ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są, no, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim no, nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. Jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, no to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu no, niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach no, budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc.
5: Tym niemniej, niezależnie od tego, czy ci młodzi ludzie wywodzą się z domów, gdzie mają wzorce do demoralizacji, czy też nie, są dziećmi po prostu tych zapracowanych rodziców, których po prostu nie ma w domu, rodzice w sytuacjach złamania prawa nie pozostają bezkarni.
4: Oczywiście, natomiast musimy tu pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności, a to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? No, gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że no, ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci no, rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są no, w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i no, są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy już jest znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często no, w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. I tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej no, bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin.
5: A co w sytuacji, gdy zachowanie młodego człowieka powoduje straty materialne i sąd zasądza rekompensatę?
4: Rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia, pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, no ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
5: Te kwoty mogą być spore, na przykład jeżeli dojdzie do dewastacji przystanku, czy jakichś urządzeń miejskich, na przykład stłuczenia szyby w sklepie, albo zniszczenia latarni, a takie przypadki w Radomiu się pojawiały.
4: Oczywiście te akty, o których pani wspomniała, akty wandalizmu, to właśnie w zależności od tego, jak są duże zniszczenia, one też mają wpływ na wysokość tej kary, tak, którą w tym momencie ci rodzice muszą, no, nałożona jest na nich, muszą ją pokryć.
1: Telefon, internet, gry, alkohol lub substancje psychoaktywne to główne uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemów jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
6: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak jak najogólniej. W każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha, przymus.
7: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzeczy zrobimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
6: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem. Jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszczu brała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem w samym sobie. Już wtedy nie wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. To jest skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych. Ja powiem tak. W Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu, no i skala zakupoholizm no jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który no, pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Maty, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci im zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne, i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniami. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak, inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję. Ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu no, źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka, tak, z rodzicami, no i jest w dole psychicznym, w dołku. No to mówię, weź sobie, napij się. Ale nie piję. ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. No i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas, jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało. Co takiego nie jest u nas w relacjach, więzi, że zaczynasz izolować się. O izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
1: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowanie u dziecka, pomocy możemy szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Co dalej z budową trasy kolejowej z Radomia do Rzeszowa? Przypomnijmy, linia kolejowa 84 Radom-Kunów była planowana, lecz potem została wykreślona z planów. Samorządowcy z 6 miast walczą o jej przywrócenie. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, trzeba przeanalizować wszystkie warianty budowy trasy do Rzeszowa.
8: Zaproponujemy rozwiązanie, które będzie łączyć, a nie będzie wykluczać, bo w tym rozwiązaniu, które kilka lat temu się pojawiło, niestety miasta po drodze między Radomiem, Skarżyskiem i dalej w kierunku Sandomierza, część miast została z tego pomysłu wykluczona. Między innymi chodziło o Starachowice, Wąchock, oczywiście Skarżysko, po drodze jeszcze Szydłowiec. Zaproponujemy takie rozwiązanie, które będzie obsługiwało te miasta, no bo nie możemy tutaj myśleć w takich kategoriach, że tworzymy infrastrukturę, która wyklucza 100 tysięcy mieszkańców, a daje rozwiązanie dla 5 tysięcy mieszkańców. No zawsze patrzymy w systemach transportowych, szczególnie nowych inwestycjach kolejowych, żeby to były inwestycje służące jak największej liczbie mieszkańców, stąd te kwestie dotyczące linii numer 84 deklaruję, że one będą rozwiązane w taki sposób, żeby służyły jak największej liczbie mieszkańców. Szanowni Państwo, w przypadku budowy całkowicie nowych linii kolejowych, czy w sytuacji, gdy budujemy na przykład nowe drogi, ekspresówki czy autostrady, generalnie celem jest, żeby te inwestycje, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje, obsługiwały jak największą liczbę pasażerów. I tutaj moglibyśmy dzisiaj mówić, ale nie mamy na to czasu, o wielu liczbach, także związanych z linią 84, bo mi chodzi o to, żeby na tej osi komunikacyjnej Warszawa, Radom, Skarżysko, dalej w kierunku Starachowic, dalej w kierunku Sandomierza i docelowo Rzeszowa, bo o takiej tutaj mówimy osi komunikacyjnej, obsługa pasażerów była jak najlepsza i dotyczyła jak największej liczby mieszkańców. Dlatego też wspomniałem o tym, że tutaj tę trasę 84, która pierwotnie została zaproponowana przez Kiurze, ale wykluczała Starochowice, Wąchock, Skarżysko, bardzo duży węzeł kolejowy i jeszcze od Skarżyska do Radomia dodatkowo Szydłowiec. Tutaj ważne jest, żeby to było rozwiązanie, które będzie służyło, podkreślam raz jeszcze, jak największej liczbie pasażerów, bo taki jest cel funkcjonowania kolei i taki jest cel budowania całkowicie nowej infrastruktury.

0: Drieżurowska, czas na pogodę. W Radomiu i Grójcu przyda się dziś parasol i cieplejsza kurtka. Na niebie zagości duże zachmurzenie, z którego okresowo popada przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 12 do 13 stopni Celsjusza, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 8. Ciśnienie wyniesie około 1016 hektopaskali i będzie powoli spadać. Spadek ciśnienia i brak słońca oznaczają niekorzystny biometr, więc warto zadbać o dobrą kawę. To tyle na teraz. Słyszymy się wkrótce.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Jeszcze zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49 kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Reklama.
2: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
3: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego ZOO jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej pod Mieroszewem. Zdaniem śledczych zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami, doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
4: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia, dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie ZOO.
3: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. W wiadomościach teraz ważne informacje dla kierowców. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. U nas jeszcze Niemcy i kebab za 10 tysięcy euro. Woskowa replika tego dania stanęła w berlińskim Muzeum Madame Tussauds. Za wzór posłużył kebab z kultowego w stolicy kraju miejsca z tym przysmakiem. To opcja z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami, sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.
0: Pierwsza zmiana od rana.
2: To jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, jaka pizza jest najpopularniejsza w Szwecji.

0: koszonka.
1: Ależ to był mecz, jak pięknie się nie zgadzamy z Kądziem. Ja widziałem początek meczu, kiedy to Real dostawał w tyłek od AS
2: Roma, przepraszam. Paweł mi wcześniej powiedział, że z Monaco grał.
1: No nieważne, przecież to się nie trzeba znać. Ważne, że widowisko było. Potem się przełączyłem na kabarety, na K2, wróciłem.
2: No, przypominało grę Realu, no.
1: Tam podobno się nic nie działo, także...
2: działo się, Roma tak? Bardzo ładnie grała.
1: A, Roma ładnie grała.
2: Tylko, że no, Real ma lepszych zawodników, no i w końcu ta jakość wygrała. Ale Paweł mówił, ale jak pięknie zagrali. No to była desperacja raczej niż piękna gra, jak dla mnie.
1: Te 10-12 minut na końcu, kiedy przegrywali 3-1, a wygrali 4-3. Tak. No ludzie, no jak można to krytykować?
2: PSG z kolei wygrało 4-2 z Manchesterem City, Bodo Glimt z Borussią Dortmund 1-0, Aston Villa 6-0 z Fenerbahce. Wow. Stuttgart pokonał Slovan Bratysława 3-0, Real Betis 3-2 polskie Porto, Szachtar Donieck 3-1 z AEK-iem, Feyenoord 3-2 z Como, to już chyba, no i to tyle. I jeżeli chodzi o wyniki. No i... Nie, przepraszam, jeszcze LASK Liverpool 6-3. Dla 6, Liverpoolu. 3-6.
1: Okej, okay,
2: to tak, to jeżeli to chodzi o skrót wydarzeń sportowych, które mogliście przespać, 20 minut zostało do godziny 7, bo zawsze sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło. Co ty masz tam w Super Ekspresie?
1: No, mam tutaj człowieka podobnego, ambitnego jak ja, tak bym powiedział, Andrzej Grabowski, znany aktor lat 74, który mówi, nie wybieram się na emeryturę, będę grał nawet na wózku inwalidzkim.
2: No i bardzo dobrze.
1: Proszę bardzo. Tak, taka desperacja, taka chęć pracy, taka...
2: No w końcu dla ludzi z jego wykształceniem to pracy nie ma, tak? Tak, bo to wszędzie.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Z największą przyjemnością, rozkoszą oczywiście, bo na prośbę swoich kochanych słuchaczy, którzy wkręcają tym sposobem swoich znajomych albo czasem nawet wrogów.
4: Dzień dobry, ja w sprawie fotowoltaiki.
5: Jak my lubimy te telefony, nie?
4: 13 minut zostało do godziny 7 i będziemy dzwonić właśnie w sprawie fotowoltaiki do Moniki, którą zgłosił Karol. Podobno oni chyba jakieś magazyny energii tutaj zamówili. Ja się na tym nie znam, więc okay. Ja chętnie ten magazyn energii przywiozę.
5: A magazyn energii, czy przypadkiem nie samochód, same panele?
4: Bo nie, to musimy nie, falownik, tak mam napisane. No ja nie znam się
5: falownik,
4: na tym.
5: Falownik, to jest to urządzenie znam, pomiędzy, to... a pomiędzy.
4: Okej, okay, być może.
6: Halo? Dzień dobry, Mariusz Oczko, Fotowoltpol. My będziemy z tym falownikiem, myślę, że tak o 7 to przed, no może nawet chwilę przed 7 będziemy.
7: Z jakim falownikiem?
6: No falownik hybrydowy, 20 kW. Pani Monika?
7: Chyba pomylił pan sobie numery telefonu.
6: Nie, no to pani Monika, pan Karol zamawiał i mówił, że pani Monika odbierze. No nie dodzwoniłem się do pani Moniki?
7: Nic, nie.
6: No bo wie pani, no my jedziemy. Ja się chciałem spytać, czy będzie elektryk na miejscu.
7: Nic nie wiem na ten temat.
6: O, to dobrze. Proszę pani, no to pani, wie pani, no jeszcze trochę zostało czasu. My możemy chwilę później wpaść, ale to fajnie by było, żeby ten elektryk był, no bo to fajnie, bo to trzeba by było zamontować od razu.
7: Skąd pan jedzie?
6: No my jedziemy do pani do małej wsi.
7: Mhm, ale skąd?
6: Fotowoltpol.
7: No czytam się w jakiej miejscowości?
6: Z magazynu jedziemy, proszę pani, no a wie pani, że to jest płatność przy odbiorze?
7: A ile?
6: 34 tysiące złotych. Nie wiem, dlaczego pani się śmieje, za co panią tak bawi. Pani Moniko.
5: 20 kW to ile ma kosztować? No, co to? To śmieszne. To teraz pani negocjuje?
6: To nie
5: było zamówienie, to nie w tym momencie przecież to się robi.
4: Dobra, to możemy trochę zejść. Na 500 zł. I nie będziemy pobierać, tylko będziemy dawać. Pierwsza zmiana budzi ludzi i 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy. To Radio Vox FM, cześć.
5: Bierzesz?
7: Ale słucham, to naprawdę chyba jest jakiś żart.
4: No tak, to jest żart.
7: Przepraszam, ale...
5: No bezwzględnie, no.
4: Radiowy żart, wkrętka tak zwana.
5: Proponowałbym dosłuchać do końca, bo 500 zł na prezent marzeń jest twoje.
4: To już nie jest żart.
5: To już jest prawda. Ta fotowoltaika wymyślona, ale nie przez nas, tylko przez niego. Jeszcze wciąż nie wierzy, dziewczyna.
4: Zadzwoń do Karola i wyjaśnij to wszystko z nim. Tylko tak na spokojnie, dobra?
7: Dobrze.
5: Cześć.
7: Do widzenia.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Vox FM.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Tak ładnie poszło. 11 minut pozostało do 7.

0: Trochę ten czas dzisiaj szybko leci. Ja nie wiem, co to się dzieje. To przez tę fotowoltaikę chyba, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, myślę, że to w ten sposób. To jeśli, no jak się wyfalujesz odpowiednio falownikiem, to wtedy tak.
0: Trzy minuty zostały do godziny siódmej, to Radio Vox FM, jak słyszycie.
1: Ale się znamy.
2: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
4: Wyślij

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolin, Long and Junior, Mick, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale PiS mówi o zamachu stanu. To był polski dron. Resort obrony zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu. Ma przyciągnąć pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć szlak Jana Pawła II.
18: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kirmasz.
17: Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu, polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
19: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
9: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
19: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
3: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
19: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
17: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na brzeg. To informacja od szefa MON w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
20: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustce. Poligon się znajduje nad morze. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
17: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wieczorem przypadkowy spacerowicz, powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii, wojskowej, prokuratury oraz policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiału wybuchowego. Uwaga kierowcy, na Krajowej 17 na trasie Krasnystaw-Zamość samochód dostawczy potrącił pieszą. Na miejscu wypadku w miejscowości Tuligłowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Gościem ósmej rundy w Vox FM będzie dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co zamierzasz pytać swojego rozmówcę?
21: Wiceministra cyfryzacji i posła klubu Polska 2050 zapytam, w jaki sposób i czy w ogóle można uporządkować narastający bałagan wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pomówimy też o bezpieczeństwie w sieci. Zapytam o niedawne wielkie wycieki danych, ale też o treści, które trafiają do najmłodszych. Czy przyjęta tydzień temu przez Sejm ustawa o kontroli treści w internecie ma w ogóle szansę na podpis prezydenta? Jak resort cyfryzacji zamierza przeciwdziałać fali agresji wśród dzieci i młodzieży w sieci? Nie zabraknie też oczywiście politycznych, zakulisowych spraw. Zapytam, na jakim etapie są rozmowy o ewentualnym wejściu Szymona Hołowni do rządu. Ósma runda tuż po ósmej. Zapraszam.
17: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Dziś w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
22: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
17: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Umiarkowanie będzie.
25: Umiarkowanie. Otwieram ci ja prognozę pogody i co ja widzę? Ja widzę 4 stopnie na zachodzie, 5 w centrum, 9 dziwnie w Warszawie najwięcej i 8
24: najwięcej
25: oraz 8
24: w
25: Suwałki.
24: Ustce 12,5 było 5 rano już.
25: Serio?
24: Ale w ciągu dnia temperatury troszeczkę inne niż do tej pory podawał Paweł, bo w ciągu dnia od 12 do 16 stopni będą pokazywały termometry.
25: Niech ci będzie.
24: Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, a za to na wschodzie możliwe opady deszczu i ich tam będzie najwięcej.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Konrad Piwowarski.
25: Paweł Paweles. Ciśnienie nam troszkę podskoczyło. 1025 hektopaskali.
24: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Pierwsza zmiana.
27: Od rana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: białych, blondynek, czarnych oraz łysych. 12 minut po godzinie 7. Radio Vox FM. Tutaj ja chciałem publicznie przeprosić żonę Pawła Pawelca.
1: Za co?
0: Ponieważ Paweł przeze mnie ją przed chwilą obudził. Agnieszka, przepraszam, ja się mogłem domyślić, że jak zadam mu jakieś pytanie o dziecko, to on będzie do ciebie dzwonił, bo sam nie będzie wiedział.
1: Zdrowy mężczyzna, mąż, ojciec, prawda? Jak nie wiem, nie czy wie, to, jest zdrowe. To wie, gdzie zadzwonić,
0: a
1: prawda?
0: A pytanie, które zadałem Pawłowi, to co takiego jego córka swojej nauczycielce, wychowawczyni dała z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego Dniem Nauczyciela?
1: I czasy się zmieniły, bym powiedział, ponieważ za moich czasów to się zanosiło kwiatki, jakiś takiego tego,
0: czekoladki.
1: Tak jest.
0: Kawa rozpuszczalna.
1: Będziecie się śmiali, ale ja to wyjaśnię. Reklamówki, torebki takie sztywne, takie z baltony, no, czy, bo dziadek robił, to ja dawałem. Bardzo się cieszyły.
0: Ale co dała? W końcu ustaliłeś?
1: To była składkowa inwestycja na prezent, o którym nikt nic nie wie.
0: Okej, dobra, czyli tajemnica, dobra, nie będziemy wnikać. Pytam się, dlatego że nauczyciele na TikTokach i innych Instagramach chwalą się prezentami. No i na przykład pani Livia, nauczycielka, pochwaliła się, co dostała. Dostała laurkę od swoich dzieci.
1: Ale taką prawdziwą, ładną?
0: Prawdziwą laurkę, tak.
1: Narysowaną.
0: Pani Livia będzie wyjaśniać, co tam zostało narysowane.
2: To jest mocny bęger.
1: Bęger.
2: Pościg szkieł za kukiriniarzem. Tak, mamy tu kukiriniarza, który robi jakieś fifarafą na swoim kukirinie. Oraz mamy szkieły. Mamy ładną pogodę, trochę pochmurną. Ale słoneczną, co najważniejsze, nie tak jak dzisiaj to tylko pochmurnie.
0: To teraz co, Paweł, tłumaczenie muszę ci zrobić.
1: To znaczy, co tam było? Bo to nie wiem, co jest kukuryniarz.
0: To jest osoba jeżdżąca na hulajnodze.
1: To jest kukuryniarz?
0: No.
1: A szkieły?
0: Policja.
1: Dobra,
0: która goni tego kukuryniarza.
1: Dobra. Oj, czas się zmieniają.
3: Pierwsza zmiana.
0: 669-869-869. Jeżeli wy chcielibyście się na przykład pochwalić prezentami, które wasze dzieci dały nauczycielom, to dajcie znać.

0: łączę się z tobą w bólu, bo też nic nie zrozumiałam. Niestety jesteśmy już starzy.
1: O nie, po prostu mało doświadczeni jeszcze.
2: 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana Radio Vox FM. To teraz coś będzie dla starszej młodzieży.
1: Poprosimy.
2: Maryla Rodowicz.
1: No, to już przesadziłeś, to dla dużo starszej, to nawet mnie uraziłeś teraz.
2: Odrobinę starszej.
1: Przecież, no.
2: Bo Maryla Rodowicz ogłosiła casting na chórzystkę do zespołu Maryli.
1: Ale ma wyglądać czy śpiewać?
2: Ma być charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie, sopranem ma
1: jednak
2: być. Dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic, stąd są wyjazdy na koncerty.
1: Okay.
2: Przesłuchanie odbędzie się za tydzień niecały.
1: Za tydzień, czyli jakby ktoś nie miał talentu, to ma 7 dni na to, żeby nad nim popracować.
2: Tak, masz jakieś kandydatki?
1: Mi. Komu go ostatnio nie
2: sam chcecie zgłosić?
1: Czekaj. Kto tu ostatnio nie napisał jakiegoś hiciora dawno?
2: Mandaryna.
1: Trzeba mu powiedzieć, Manci, tak? Do tego jeszcze może Justyna Styczkowska.
2: Ona na chórki, no
1: ale
2: proszę.
1: Ona dobrze
2: cię
1: śpiewa.
2: No ale no gdzie na
1: ale
2: chórki?
1: Ale hitów nie ma,
2: no,
1: nic nie nagrywa.
2: Jak nie ma, no na Eurowizji była dziewczyna. No.
1: Przestań, co?
2: Paweł, może jedna ty piosenka, się jednak zgłosisz.
1: Ale ty, to ma być sopran. No to... A ja jestem taki raczej bas.
2: Ale tak weź, spróbuj tam, nie wiem, Małgośkę na przykład, tak? No.
1: To był maj, pachniała Saska Kępa, szalony!
3: Pierwsza zmiana.
1: Tego kota to żeś niechcący włożył?
2: Nie, spodziewałem się, jak to będzie brzmiało po prostu. 21 minut po godzinie 7.
1: Się nie znają na talencie.
2: To znowu coś dla starszej młodzieży. Europe, The Final Countdown.

0: Tylko można rozpoczynać dzień. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. 3 minuty zostały do godziny 7.30.
1: A powracając do Dnia Nauczyciela i prezentów, to tutaj jest bardzo fajny SMS. A moja mała nie chciała nic dać pani, chociaż przygotowywała wcześniej nawet wierszyk. Mówiła, że jak się podciągnie ta pani, jeśli chodzi o wystawianie jej ocen, to ona być może pomyśli o jakimś prezencie.
0: 609-8-6-9-8-6-9, ten numer do waszej dyspozycji. Także w innej sprawie, w sprawie pytania od Ryśka.
2: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
0: Czekamy na SMS.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Reklama.
1: Marta Kiermasz, 7.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Zabił żonę w dniu ślubu, grozi mu dożywocie. Podejrzany o zabójstwo w Skorgoszczy w Opolskiem usłyszał zarzut i został przesłuchany.
13: Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconej zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
12: Informuje Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Prokurator powołał biegłych psychiatrów, by ocenili, czy podejrzany był poczytalny. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. A to już kolejny taki incydent. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Wszystkie wyniki są w normie. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Papież zjadł posiłki i chodził po sali. Czytamy w najnowszym komunikacie o stanie zdrowia Leona XIV po usunięciu guza płuca. Dziś mamy poznać kolejne informacje o stanie zdrowia papieża. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka będzie dziś gościem porannej 8 rundy w Vox FM. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Niesamowity powrót Realu Madryt w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Królewscy na kilka minut przed końcem przegrywali z Romą już 1-3. Później w 7 minut strzelili 3 bramki i odwrócili losy spotkania. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Glimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręcznie Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z
1: Ricardo, ludzie proszą, żebyś powtórzył pytanie.
2: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
1: 609 869 869 SMS-em What is love? What is

0: ciągle się jedna tylko odpowiedź pojawia. Dlaczego?
1: Bo wszystkie dają mu kosza, to najczęściej tak się pojawia, ale są też inne, bo za mocno podskakuje.
0: Aha.
1: Bo ciągle rzuca. To nie ma dziewczyny, jak rzuca cały czas.
0: A no tak, no bo się rzuca, no przecież tak, ciągle rzuca. Próbuje wrzucić, tak.
1: Bo robił kiepskie wsady, też to taka sugestia.
0: A to prawda?
2: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny? Bo kończy akcję w 24 sekundy. Pozdrawiam.
2: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopcy.
0: Zaraz, ja będę protestować. A co w tym złego?
1: Bo akcja w NBA trwa maksymalnie 24 sekundy.
0: Aha.
1: A inne akcje to chyba trochę dłużej powinny.
0: Ja już, a ty kiedy sobie życzysz?
1: A w temacie zostajemy. Pościelowo.

0: Czy jesteście na to gotowi?
1: Nasza ulubiona zabawa!
2: Masz na imię!
0: Jedyny radiowy teleturniej w historii, który polega na tym, że wy dzwonicie do nas, my zadajemy wam jakieś pytanie i naszym zadaniem, moim i Pawełce, jest odgadnąć wasze imię. Numer telefonu do nas 609-869-869. Już teraz dzwońcie. Halo, halo, mamy pierwszą osobę.
3: Cześć.
0: Cześć.
1: O, ja pierwszy. Dobra. Brad Pitt czy Robert De Niro?
3: Wolałabym Banderasa, no ale chyba De Niro.
1: Jednak Robert De Niro.
0: Banderasa, Salma.
1: Czekaj, co, Hajek?
0: No tak.
1: tak masz na imię? Salma? Czekaj, nie. Spokojnie, Salma?
3: Nie.
1: Nie, Mariola?
3: Nie.
1: Nie w tą stronę.
0: Nie brzmiał jak Mariola.
1: Nie,
0: jak
1: brzmi.
0: Masz na imię?
3: Iza,
0: no przecież, no przy mogliśmy się domyślić.
1: Izabel, w ogóle
0: pozdrawiamy wszystkie Izy. No. Halo, halo?
4: Halo, halo?
0: Cześć, co robisz w pracy, jak szef nie widzi?
4: Śpię.
0: Swój człowiek. Konrad?
1: Nie, Konrad.
4: Nie.
1: Paweł?
4: Nie.
0: Jak masz na imię?
4: Łukasz.
0: Łukasz, no tak.
1: To ukarałeś.
0: Mogliśmy się domyślić. Łukasze też potrafią pospać sobie w pracy. Dzień dobry.
5: Dobry.
0: Powiedz, rolka papieru toaletowego to od ściany czy od sedesu? Jak rozwija się u ciebie?
5: Od ściany.
1: Od ściany.
0: O, to niedobrze.
1: Tak jak
0: to nie,
1: umie.
0: To widzisz, straszne. Tak jak
1: Piotr.
0: Jak tak można?
1: Masz na imię Piotr.
5: Nie.
0: To wydaje mi się, że jakieś niepolskie
1: nie
0: imię musi być. Nie wiem. Czekaj.
1: Nie polskie?
0: Nie wiem. No.
1: Brian?
0: O, Brian, no.
5: Nie.
0: Ach, jak masz na imię?
1: Mariusz, słyszałem.
5: Krystian.
1: O, to jeszcze podpowiadają źle.
0: Kolejna osoba. Dobra. Halo, halo, czy się słyszymy? Tutaj
1: halo.
0: Może?
1: Teraz ja.
0: Halo?
1: Jesteś? Odwagi!
5: Jestem, witam.
1: Dobra, dzień dobry. Piłka nożna czy siatkówka?
5: Oczywiście piłka nożna.
0: Piłka nożna. No to Robert.
5: Mam na trzecie.
1: Na trzecie,
0: no to
1: czekaj. To ty jesteś Maciej.
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
1: Jak masz na imię? W ogóle na imię dzisiaj.
0: Bartłomiej.
1: Jeszcze...
0: To wszystkich Bartłomiej i Bartoszy też pozdrawiamy. Jeszcze jedna osoba. Halo, halo.
1: Bez przekonania powiedział
5: halo,
1: o imię.
5: Halo,
1: witam.
0: Jak ma na imię twoja druga połówka?
5: Ania.
1: Dobra. Czekaj, do Anki to co prosuje? Artur masz na imię.
5: Nie.
1: No takie ładne imię.
0: No jeszcze nie było dzisiaj. Grzesiek!
1: Grzesiek?
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
5: Nie pomylę, ty poznaję, ale...
1: No nie.
0: Jak masz na imię?
5: Rafał. Ktoś mi pomógł bardzo.
0: O!
1: Kochaj, bo rzucaj.
0: 10 minut zostało do godziny 8, no dzisiaj nam nie poszło jakoś.
1: Nie poszło nam. Moja wina. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jak donosicie na 698-698-69, bardzo duży korek na S1 w Tychach w stronę Katowic. Okay. Niech ludzie włączą nawigację, bo utknął, to napisał Adrian. Jest też jeszcze jeden SMS. Cześć, dopiero włączyłem radio, możecie powiedzieć, gdzie jest Julka.
1: No więc no, wiemy, Jula, gdzie jest Julka.
0: Jula
1: wiemy.
0: Się rozchorowała i tak się to złożyło. Tak się złożyło to, że to L4 wzięła, jak my do pracy mamy iść.
1: Tak. Wiemy, że jest w łóżku, nie wiem u kogo, ale mamy nadzieję, że wyzdrowieje.
0: Jedziemy do roboty dzisiaj, bo Vox FM robi roboty, jeżeli tego jeszcze nie wiecie. Zgłaszacie się na voxfm.pl i to właśnie was możemy odwiedzić.
1: I to bez Julki. Także są jakby dobre plusy, tak?
0: I też złe plusy, no bo bez Julki.
1: No bo dobrze, że bez Julki i źle, że bez Julki. Jak ładnie. Proszę sobie wybrać.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. 3.

0: Tak wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
18: Mamy dość, mówi Wołodymyr Zełenski i ogłasza Ukrainę wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Agenci CBA w siedzibie PZPN w tle umowy z prywatną firmą. Za chwilę 8 runda w VoxFM. Gościem wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
19: Godzina 8 na zegarach to czas na wiadomości VoxFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, podczas gdy Rosja masowo uderzała w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Zełenski mówi wprost.
20: That's it. Block is out.
18: Mamy dość, kończymy to, mówi ukraiński prezydent. Zaznaczył, że Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych. Aby spełnić życzenie Waszyngtonu, Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty na Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
1: Ósma runda.
18: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie ministrze, od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
22: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek. To jest w ogóle poza jakąkolwiek kwestią.
21: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złożył skutecznego ślubowania.
22: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5. I to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protest w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi, ale przyczyna, praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów.
21: Prezydenta wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
22: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
21: Wobec nie znaczy w obecności, panie ministrze?
22: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem?
21: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
22: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Sejm, Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
21: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA, mianowicie co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
22: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
21: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
22: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków, do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
21: A wiecie już państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
22: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
21: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
22: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
21: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia rządy całej koalicji rządzącej. Już w drugiej części naszej rozmowy Michał Gramatyka, naszym gościem, słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Ciąg dalszy naszej rozmowy w internecie.
18: A tę dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Nie jest źle.
4: Tak, no
3: choć mogłoby być lepiej.
4: Mogłoby lać od samego rana wszędzie, a tak naprawdę popada troszeczkę na Mazurach, na południu.
3: Na Podlasiu, trochę, tak. Troszeczkę więcej nawet może popadać, zwłaszcza na Podlasiu.
4: Po 15.
3: Ale tego deszcz, ten deszcz nie będzie padał przez cały dzień, po południu powinno się trochę rozpogodzić. Jeżeli chodzi o temperatury...
4: Maksymalne.
3: No 15-16 stopni na zachodzie kraju, na wschodzie maksymalnie dzisiaj 12 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec i biedne Zakopane, tam tylko 10.
3: 6,5 minuty po 8.
23: Pierwsza zmiana. Od rana z VoxFM.
24: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: 12 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. I teraz przenosimy się do Radomia, bo tam miały miejsce niezwykłe odwiedziny kilka dni temu.
1: Kto nas odwiedził w Radomiu?
0: Zespół Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu został odwiedziony przez, uwaga, Jej Królewską Wysokość Mahaputri Mariam Leonor Torres Mastura. Znasz ją?
1: Nie, a to kobieta.
0: To ta, no Jej Królewska Wysokość.
1: A Jej
0: tak.
1: Królewska, nie
0: z
1: jego.
0: Filipin.
1: Z Filipin, rozumiem. Tylko... Z jakim planem przybyła, co się stało, jakieś sukcesy w nauce?
0: Ona jest podobno wędrującą królową i ona sobie wędruje i odwiedza.
1: A, taka wędrowniczka.
0: Tak, jest też tylko jeden mały szczegół.
1: No.
0: No, no bo chyba z tego, co pamiętam, jeszcze sprawdzę. Filipiny, prezydenta. No tak mi się wydawało, że tak, oni mają prezydenta, a nie króla, ani królową.
1: A, czyli to jest samozwańcza tak. Królowa.
0: No tak, troszeczkę. Ona taka... jest królową sułtanatu, który zakończył działalność na początku XX wieku, z tego, co czytałem.
1: Okej, okay, czyli na początku 1900.
0: Więc ona jest taką samozwańczą królową trochę. I tak sobie pomyślałem,
1: taki
0: że
1: rój pszczół, taki bym powiedział.
0: To jest fajny biznes.
1: Królowa i rój pszczół.
0: My powinniśmy też wysyłać nasze koronowane głowy. Książule. Czekaj. Ja bym gdzieś wysłał.
1: A, no tak, bo to jest król gastronomii,
0: no,
1: na przykład.
0: Książę,
1: tak?
0: No książę.
1: Książę,
0: no.
1: Rozumiem. No to z Kolima trzeba wysłać, bo król to jest król Latino.
0: Pewnie, że tak, no.
1: Niech podróżuje.
0: Kto jeszcze jest tam z tych koronowanych głów?
1: No Doda, królowa.
0: Tak, no przecież.
1: Nie koronowana, no, tak. Ale jednak
0: nie
1: królowa.
0: Nie, ona by odwiedzała szkoły na Filipinach na przykład, tak. Albo
1: i
0: w Tajlandii przed szkołą.
1: Królowa jest jedna!
0: O, prawda?
1: Prawda? Bardzo ładnie. A to takich bardziej takich zasadniczych krajów, takich Belgia, nie wiem, Francja, Anglia, to byśmy Marylę Rodowicz wysłali.
0: O, tak, można.
1: Bo tutaj jest królowa polskiej piosenki.
0: Zenka, gdzie byś wysłał? No bo król disco.
1: Czekaj, to gdzie by tutaj wysłać? Gdzie oni tak się... Do Szwecji?
0: Do Szwecji. O, do Szwecji.
1: Prawda?
0: Tam też jest rodzina królewska. Tutaj.
1: Oni się grubo bawią tam.
0: Mam jeszcze jednego króla, którego można było gdzieś wysłać.
2: No. Mój stary też wiele dokonał. Jest królem sedesów.
3: Pierwsza zmiana.
1: W sensie?
0: To do Chin, do tam ceramika chyba, nie?
1: Tak, albo gdzieś do miasta koło.
0: 15 po 8, dzień dobry.

0: to Radio Vox FM. Jeżeli spieszycie się do pracy na godzinę 8, to już nie ma sensu, 22 minuty się spóźniliście.
1: Można spokojnie zawrócić, prawda?
0: I można pojechać i później po prostu ładnie przeprosić. Zrobić oczy kota ze Szreka i
1: czy się spóźnisz 20 minut, czy godzinę 20, to już nie ma znaczenia.
0: Bierzcie przykład z Pawła.
1: Prawda? Po prostu trzeba umieć przeprosić, no wyjaśnić, zostać dłużej po pracy, tak jak ja.
0: Paweł rano dzisiaj przyszedł do pracy taki zadowolony, mówi: słuchaj, słuchaj, znaleźli sposób na odcinkowy pomiar prędkości.
1: No, tak,
0: wysyła mi jakiś tam artykuł. 1500-2900 słów tam jest napisanych. Jaki to jest sposób, Paweł, powiedz?
1: Trzeba zdjąć przednią tablicę rejestracyjną.
0: Jak? Przecież to jest nielegalne. Jak to
1: Ale wtedy nie, no, możesz wtedy jechać ile chcesz, bo nie wiedzą, kto wjechał i nie wiedzą, kto wyjechał, bo tam z przodu robią zdjęcia.
0: Paweł, a wiesz, że jest jeszcze jeden sposób i on jest legalny.
1: Jaki?
0: Nie przekraczać prędkości.
1: Jakie to nudne.
2: Pierwsza zmiana.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Vox FM w rytmie hitów, 3 minuty zostały do godziny 8.30.
1: To się okazuje, że to ja mało wiem na temat tego odcinkowego pomiaru prędkości. Chłopaki już sobie świetnie dają i ostrzegają, że po zdjęciu tablicy, która oczywiście mogła spaść, mogła zostać ukradziona, nigdy nie zasłonięta, bo to wtedy jest świadome działanie, to jeszcze jest ta naklejka na szybie. Weź to zdrap cholerstwo.
0: No,
1: to nie jest łatwe. Tam trzeba na ten zielony listek młodego kierowcy trzeba nakleić. Zawsze można.
0: Aha.
1: Bo już nie jest ta naklejka obowiązkowa.
0: To nie wiem.
1: Bo wiedziałeś mi poza anteną, że nie jest.
0: Chyba nie jest, ale nie jestem Paweł. Ja
1: się nadrapałem.
0: Czy ja ci wyglądam na policję? A, jestem na niebiesko ubrany, to
1: no
0: trochę mogę wyglądać.
1: Cały na niebiesko. Czapki, brak.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Na zegarach 8:30. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
3: Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Nie żyją dwie kobiety. Zostały potrącone przez samochód. Ulica Halera jest zablokowana. Według wstępnych ustaleń kierująca osobówką była trzeźwa. Tragiczny wypadek również na Krajowej Dziewiątce w Krzyżanowicach w powiecie radomskim. Zginął mężczyzna, mówi Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od Iłży w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
3: Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Teraz Turcja i sparaliżowany Stambuł. Po potężnych ulewach zginął rażony prądem 14-latek, który wszedł do kałuży w parku. Zalanych zostało setki budynków, w szkołach odwołano lekcje. Są też problemy na lotniskach. Nie mogło wylądować kilkadziesiąt samolotów. I jeszcze sport. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18:45, z kolei o 21:00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
2: 22 minuty.

0: tako jest grane.
1: A Van Buren jest grane. Everlasting w boxowe rytmie hitów. 23 to... minuty do godziny 9, ale to nagranie nie dotyczyło tego, co gra Vox FM.
2: Nie?
1: Nie, a nie, czego? Nie, bo w Lesku pojawił się niedźwiedź.
2: A no tak.
1: Na Podkarpaciu.
2: Idziesz ty normalnie ulicą, wyobraź sobie w centrum miasta swojego kochanego, jedynego, a naprzeciwko ciebie idzie głodny niedźwiedź.
1: 14 października, czyli wczoraj to się wydarzyło, wpadł sobie... No właśnie, pytanie, co on tam robił, dlaczego?
2: Znaczy, no co, no dlaczego? No ludzie coraz mniej szanują żywność, coraz więcej jej wyrzucają, a niedźwiedzie to są leniuchy. Rozumiesz, nie? No to sobie chodzą po tych śmietnikach.
1: Myślisz?
2: I przy okazji próbują złapać, co wolniej ucieka.
1: A mi się wydaje, że jakiś łoś go zaprosił.
2: Jak łoś?
1: No bo to było na osiedlu.
3: Pierwsza zmiana.

0: konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Box FM robi robotę.
2: Boxfm.pl. Tam możecie zaprosić nas do swojej pracy. Paweł, czy ty jadłeś dzisiaj śniadanie?
3: No, zobacz, tu cię trochę zaskoczę, właśnie się chyba podświadomie przygotowałem.
2: A, banana masz.
3: No, właśnie.
2: Bo ja chciałem ci zaproponować lepsze śniadanie od Tomka.
3: Jakiego rodzaju?
2: Cześć, Tomek.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Tomek, bo u ciebie trochę pracy z jedzeniem jest, prawda?
4: Jest troszeczkę pracy z jedzeniem i z piciem nawet.
2: O, a to z piciem to jeszcze bardziej Pawła to przekonuje. Ja go znam bardzo dobrze.
3: Herbata na przykład.
2: Czym
3: bardzo
2: ty się zajmujesz w pracy, powiedz?
4: Słuchaj, ja jestem serwisantem automatów wendingowych. Mhm. Nie mylić ze ślubem.
2: Mhm. Czyli takie, takie okay, automaty, gdzie są batony, gdzie jest kawa, herbata i tak dalej, tak?
3: O, tak!
4: Dokładnie tak, a nawet i kanapeczki.
2: O, i kanapeczki, o, to tak. Widzisz, śniadanie będzie można zjeść.
3: A w tych automatach również czasami trafiają się obiady, bo widziałem, że są takowe.
4: Trafiają się obiady, też takie mamy.
3: A jak ty jesteś handlowiec, jak masz taką zacieżkę w rozmowie, taką, wiesz, to jest taki moment, w którym ja odkładam słuchawkę.
2: Ty jeździsz codziennie po Łodzi i tam uzupełniasz, a to dodajesz właśnie jakiś batonik, a to herbatę, a to kawę i ratujesz ludziom życie, trzeba powiedzieć, bo czasami taki automat to jest ratunek, prawda?
3: No, szczególnie dla solistów życiowych, tak.
4: Dokładnie tak, w firmach, w różnych zakładach pracy to czasami naprawdę ratuje życie ludziom.
2: Od której godziny w pracy?
4: Od godziny 6 rano?
2: Od 6 na nogach. A do której będziesz dzisiaj w pracy?
4: Mniej więcej do godzinki 14.
2: O, słuchaj, bo to się dobrze składa. Bo my też tak gdzieś do 14 będziemy chyba dzisiaj w pracy.
3: Tak,
2: prawda. Może byśmy do Tomka wpadli, co?
3: No i prawdopodobnie tak coś wnioskujemy, że chyba razem z Tomem.
4: A i serdecznie zapraszam. Troszeczkę was wykorzystam.
2: Dobrze. A do czego nas wykorzystasz?
3: Do jedzenia.
4: No do uzupełnienia.
2: A, myślałem, że do degustacji.
3: Tak. Ty jesteś pewny wszystkich towarów, które tam wkładasz? Może by trzeba popróbować, jak to jest jakiś tam, wiesz, nowy temat. Żeby ludzi, wiesz, nie otruć, albo żeby nie zaskoczyć.
2: Będziemy Tomka przekonywać już na miejscu. Tomek, tymczasem już teraz dla ciebie mamy 1000 zł i zapas produktów Actimel.
4: Dobra, dziękuję serdecznie. Bardzo miło z waszej strony.
3: Proszę bardzo.
1: Box FM robi robotę.
0: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: Może da się namówić na tę degustację?

0: Ona śpiewa jakby co tam Touch Me, a nie coś innego. Samantha Fox w Vox FM w rytmie hitów, a przed nami Kochaj albo rzucaj, a dzisiaj?
1: Dzisiaj historia Radka i utraconej miłości. Cóż mogę powiedzieć, no... zdradził miłość swojego życia. Tyle mogę powiedzieć, więcej nie chciałbym.
0: Szczegóły po godzinie 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: Ferrari i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Ukraina mówi dość po działaniach Moskwy i Waszyngtonu. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Tragedia na przejściu w Białymstoku. Zginęły dwie seniorki. A za chwilę też wojna o Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura wkracza do akcji.
6: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze w USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
7: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
8: Block is out.
7: Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
5: A głos w sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. Były na pasach, gdy wjechała w nie osobówka. Dwie starsze kobiety nie żyją. Białostocka policja bada okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. Służby wezwano na ulicę Hallera tuż po godzinie 6.
9: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa.
5: Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Mundurowi zatrzymali kobietę kierującą osobówką. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przypomnijmy, przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co zostanie sprawdzone?
10: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
10: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektorki placówki i nie zgadzają się na mediację. Zarząd powiatu nie widzi do tego podstaw.
12: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
5: Mówiła Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielki bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
4: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
5: Mówiła Małgorzata Kulik z drugiego ELO w Koszalinie. Początek wydarzenia jutro o 11:30.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Całkiem nieźle jest jak na połowę października. Ja się tak przekonuję z godziny na godzinę, że te 15 stopni, które dzisiaj będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, to nie jest źle. W Warszawie 14, w Bydgoszczy, tak. Poznaniu też.
13: Ale pada w Giżycku, w Łomży.
6: No będzie dzisiaj na wschodzie ten deszczyk się pojawiał. 12 stopni, też tam najchłodniej dzisiaj 12 stopni. Ale ja bym się nie przejmował, no bo przed nami gorsze warunki pogodowe.
13: A poza tym coraz bliżej piątek, coraz bliżej.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jak dobrze, że ty zaśpiewaj, że coraz bliżej piątek, a nie święta.
13: No nie, ja wiedziałem, że ty tego nie zniesiesz.
6: Konrad Piwowarski.
13: Paweł Pawelec, za chwileczkę Kochaj albo rzucaj.
14: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: numer 5 w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM. 14 minut po godzinie 9 i to jest ten czas, kiedy u nas na to nie pojawia się Kochaj albo Rzucaj. Pawelec był przed 9 bardzo tajemniczy.
1: Byłem. Wiem. Jak zawsze, zrobiłem coś źle. Wdałem się na chwilę w romans.
0: A jak na chwilę, to nie, to nie ważne.
1: To jest jasne, oczywiście.
0: No, w ogóle nie tak, wiem,
1: ale
0: co
1: to dlatego. A jeszcze dodam, no. Zostałem, że tak powiem, nagrany, ponieważ wrzucono mi do samochodu podsłuch w aucie. No tak, no niestety, ale ja wciąż kocham, ja wciąż chciałbym walczyć o ten związek. A nieraz już słyszałem w kłótniach, że mam się wyprowadzać, mówiąc elegancko, bo słowa były inne, i że mnie nienawidzi.
0: To co, dzwonisz
1: do Radek? Radka? Prosi, żeby mu pomóc w temacie Dawid.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec reaguje na prośbę Radka. Cześć Radziu.
3: Cześć, witam.
1: Napisał Radek do Pawelca. Wiem jedno, zrobiłem źle, wdałem się na chwilę w romans.
3: Tak, wszystko się zgadza.
1: A jak on się dowiedział, bo tu czytam o różnych ruchach bardzo detektywistycznych.
3: No, niestety dowiedział się poprzez włożenie mi podsłuchu do auta służbowego.
1: Bo podejrzewał, czy jest chorobliwie zazdrosny, bo miał takie doświadczenia z poprzednimi partnerami, że go zdradzali. O co chodzi?
3: Domyślił się może, bo między nami było coraz gorzej.
1: O kim mowa?
3: O Dawidzie.
1: Ile on ma lat?
3: 34.
1: Dobrze, a ty w jakim wieku jesteś?
3: 32.
1: Skąd wiedziałeś, że możesz podrywać Dawida?
3: Nie pamiętam, to było tak dawno. Przypadkiem żeśmy się poznali.
1: Co, ponad 10 lat?
3: Łącznie jesteśmy z 7.
1: No to kawał czasu. Mieszkaliście razem ze sobą?
3: Tak.
1: I co siadło?
3: Każdy zajął się pracą tak naprawdę i żeśmy się po prostu od siebie odsunęli. Nie było tego czegoś.
1: Tak słucham, jak mówisz to z takim trochę żalem i rezygnacją. A może to dobry czas, Radek, na koniec tego związku, co? Jesteś pewny, że chcesz powalczyć o faceta, który zajął się pieniędzmi, ty się zająłeś pieniędzmi, by wam było wygodniej, milej, ale niekoniecznie razem.
3: Właśnie chciałbym być razem. Jest mi go, bardzo mi go brakuje.
1: Jak dawno z tobą zerwał, kiedy odkrył, że masz romans z kim romansowałeś? Kobieta, mężczyzna?
3: Z kolegą. No.
1: Jednak. I co usłyszał? Usłyszał na nagraniu, że mówisz, że kochasz, że tęsknisz?
3: Nie.
1: Mógł się zorientować, że coś było pomiędzy tobą a kolegą?
3: Tak.
1: Okej, czyli go normalnie zdradziłeś. No, to nie był
3: Dokładnie.
1: Tylko romans. Za rączkę, spacery po parku, tylko normalnie. Ordynarnie namówiłeś go na rzeczy.
3: Tak, dokładnie.
1: Konkretne. Dobra, no to co się mu dziwisz, że zrezygnował? No to był pewnie cios dla niego. A coś tłumaczył, wyjaśniał, dlaczego się poświęca pracy, zamiast patrzeć na ciebie?
3: Nigdy.
1: Kto tam u was więcej zarabia? Dawid tak ciężko haruje i nie ma czasu na ciebie, czy to ty na niego?
3: Trudno powiedzieć.
1: Pytam, kto więcej zarabia?
3: Raczej ja.
1: To ty tak zarabiasz, harujesz, kurczę, i jeszcze masz czas. Nie, no to Radek, nic cię nie uratuje. Ja rozumiem, gdyby to on się zapracowywał, nie miał czasu dla ciebie. A to ty się zapracowywujesz i jeszcze masz czas na kolegę w pracy.
3: Tak,
1: bo pod ręką. Co żeś mu powiedział? Jak żeś mu to tłumaczył? Jak przepraszałeś? Po czym już jesteśmy, żebym się nie powtarzał?
3: Że żałuję, że to był błąd, to była chwila. Tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, po prostu to była chwila. No i
1: ale
3: nie
1: to
3: wiem,
1: była
3: jak to
1: chwila,
3: się stało.
1: Moment? Czy to żeście się spotykali troszeczkę? Myślę, że jak podsłuch był, to troszeczkę to trwało, baby.
3: Troszkę to trwało, ale to był, że ja to zrobiłem w ogóle, to przez to, co się działo u nas.
1: Czyli praca wcale nie była powodem.
3: Mm-hmm. To on mnie odpychał wiecznie, zostaw, nie rób, nie dotykaj itp.
1: To po co chciał z tobą być? Pytałeś go? No bo to przykre jest, no.
3: Zawracać nie wiem, może komuś... też kochał i może czas. Też po prostu kochał i dlatego tak wszystko.
1: Kochał ciebie?
3: Tak mi się wydaje.
1: A może miał kogoś również, tylko nie odkryłeś tego?
3: Możliwe. Tego nikt nie jest w stanie odkryć w tym momencie.
1: No ja nie wiem.
3: I w ogóle nie.
1: Nie wiem, po co to ludzie mieszkają ze sobą, jak jeden kręci z inną osobą, drugi kręci z kolejną osobą, a mieszkają razem, bo wygodnie. Rozumiem, Radziu, że ty jednak stwierdziłeś, że kochasz swojego Dawidka, a
3: Dokładnie.
1: Dawidek co ci powiedział, jak już miałeś opuszczać dom? Tylko pamiętaj, dzieci słuchają.
3: Że nie chce mnie widzieć.
1: Mówiąc delikatnie. I masz Dokładnie. Z tego domu wyprowadzić się natychmiast.
3: Ja
1: i
3: już
1: że
3: się wyprowadziłem.
1: Tak,
3: on
1: bardzo
3: mnie sam
1: cię lubi.
3: Spakował mi rzeczy i sam mnie wyprowadził.
1: A wywalił przez okno, przez balkon, tak fajnie, ostentacyjnie, po włosku?
3: Nie, po prostu szkoda. Przywiózł mnie.
1: Szkoda, bo jakby tak rzucał tymi rzeczami i krzyczał, to znaczy, że zawiódł się, bardzo kochał.
3: Kazał mi do tego, z którym go zdradziłem.
1: Nie mamy nic na obronę, no. Może poza anteną coś dodasz, czego brakowało? Zapraszam poza antenę. Dawidzie, kochamy Radka.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: No jak nie mamy nic na obronę, to może być ciężko.
1: No nie mamy nic, po prostu popełnił to, co popełnił, no, zdradził miłość swojego życia przez zaniedbanie, tak? No.
0: 609-869-869, dajcie znać, może wy macie jakiś pomysł, jak Pawelec ma bronić Radka.

0: Tak kochał, że aż zdradził. To o Radku, który dzisiaj zgłosił się do Pawelca w Kochaj albo Rzucaj. No i sytuacja nie jest łatwa. Jeśli chodzi o Kochaj albo Rzucaj, to mi się wydaje, że to będzie porażka Paweles, bo jeżeli sam wziął i wyrzucił i zawiózł te rzeczy do niego, to niestety poległeś. Tak Jarek z Poznania uważa.
1: Tak, tak piszą słuchacze, że będzie ciężka sprawa. Coś czuję tutaj, że będzie wiało rzuceniem o ścianę.
0: Ale Paula w ciebie wierzy, bo ty jesteś od zadań specjalnych.
1: Tak, Paula pisze, Paweles, przecież ty jesteś od zadań specjalnych.
0: Dobra, przypomnijmy. Co się stało z Radkiem i Dawidem?
1: No jakby, mówiąc krótko, znudziła ich siedmioletnia miłość.
0: Ich czy Radka bycie. Znudziła?
1: To znaczy, Radka chyba znudziła. Radek w ogóle lepiej zarabia w tym związku, więc myślałem sobie, że to Dawid zarabia i nie ma czasu na Radka. A w ogóle wyszło odwrotnie. Radek nie dość dobrze zarabia, ma mało czasu, to jeszcze znalazł czas na tak zwanego kochanka.
0: I został nakryty na tym.
1: I został nagrany, jak z nim flirtował, jak z nim rozmawiał przez telefon. Dawid nie ma żadnych pytań. Dawid go spakował, zawiózł mu rzeczy i powiedział, żeby z domu się wyprowadził.
0: Ale będziesz
1: mówiąc
0: walczył.
1: Delikatnie. No tak, bo on tęskni i dopiero rozumie, o co chodzi, że żyje teraz w samotności, że faktycznie miał rację Dawid, nazywając go tępym idiotą.
0: No to dzwoń w takim razie.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, przepraszam, że tak cisnę, Dawidzie. Pawelec z tej strony, Radio Vox FM.
3: Witam.
1: Dawid, mam tu spowiedź twojego niedawnego partnera i przeprosiny za to, co ci zrobił, uczynił, co odkryłeś, nagrywając. Zawsze coś. Kwiatka ci nie kupi, bo nie chcesz go widzieć na oczy, mówiąc mu, że ma z tego domu, wiesz co, nie?
3: No.
1: Ja myślałem, że to ty tak ciężko harujesz i generalnie poszedłeś w kierunku hajsu i on się czuł porzucony, zostawiony, a okazało się, że jest odwrotnie, że to jemu dobrze idzie, ale zarówno i on, ten biznes ma tak ułożony i ty, że ten czas to macie dla swoich jakby zajęć zawodowych, no. Nie dziwię się, że to się nie składało. Zbyt dużo rzeczy było powiedzianych, powiedz Dawidowi, w takich emocjach, w których to faceci walczą ze sobą, zamiast się dogadywać. Przyznasz?
3: No tak była.
1: Przepychaneczka była, no. Chciałbym, żebyśmy wrócili z powrotem do siebie, ale już nie chciałbym go denerwować, bo wiele razy słyszałem o tym, że jestem na przykład tępym idiotą. To bolało zawsze. Czasami człowiek ma ochotę się zemścić, co uczyniłem. Potrzebowałem tylko czasu i motywacji, czyli tego wszystkiego, co sprawiało, że czułem się przy nim gorszy. Ta samotność bez niego jest straszna i mówi, że no, miłości wszystko wybaczy. Chciałbym, żeby on mi wybaczył to, co mu zrobiłem, a ja mu natychmiast wybaczę to, że jego zdaniem jestem gorszego sortu niż on. Dawid, nie ma nic ładniejszego, kochany, jak taka deklaracja. No, ładnie napisał, nie? Trochę zaskoczony jesteś.
3: No, troszkę.
1: No, Dawid, jak nie masz tam nikogo na oku, jak z nikim się nie spotykasz, nie masz nowej zdobyczy, to może byście spróbowali to usiąść i naprawić, co? Już bez gadania o tym, jak było źle i dlaczego, bo wszystko wiecie.
3: Być może. No. Wiadomo, czas tam leci rany, ale...
1: No wiesz, ja bym nie proponował od razu zamieszkania razem, ale takiego poskradania się do siebie, tego, czego wam brakuje, no tej bliskości, wiesz, popodrywajcie się jeszcze troszeczkę, no. Może na etapie znowu próby powrotu dojdziecie do wniosku, że to się może udać, ale, prawda, i próbujecie, albo że to się nie uda, ale nie żegnaj 7 lat, chłopie. Dobrze ci bez tego zdrajcy, Dawid?
3: Jejku.
1: Szczególnie, że on tu pisze, że ty też masz coś tam za pazurami.
3: Jak każdy.
1: No.
3: Lub tam wiadomo, że życie nie jest święty, bawałem chwilę gorsze i lepsze.
1: Ale nie ma tak sensu wszędzie. Tego niszczyć. Dawid, mogę się z nim pogodzić? Kochasz jeszcze troszkę jednym przeciągiem swojego serca Radosława?
3: Się tak nie zapomina ludzi od razu, że tak powiem, tym bardziej po takim szmacie czasu bycia gdzieś tam razem.
1: Klepnąć sobie zgodę?
3: Może, spróbujemy.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Niech żyje miłość! Taka prawdziwa, z wybaczeniem to się rzadko zdarza. Radek, wyprzedzajcie te niefajne chwile.
3: No tak.
4: Dziękuję, Dawid, że jesteś. Wiesz, że to jest dla mnie dużo.
1: Wiesz, jego to też dużo kosztowało. Uwierz mi, jest pewna część słuchaczy, której ciężko jest tolerować, szczególnie uczucie mężczyzn. Przyjemniej znoszą dwie dziewczyny na antenie. Bo zaraz się widzą pomiędzy nimi, wiesz. Heterycy to mają te swoje marzenia, a tutaj nie ma miejsca dla nich.
2: Co mogę mu powiedzieć? Że go bardzo kocham i tęsknię wciąż za nim.
1: Jakie to zrobiło na tobie wrażenie, powiedz mi, bo zawsze pytam, kiedy to jest tak kontrowersyjny temat. Miły to był telefon? Pomógł?
3: Miły, no nie spodziewałbym się nigdy, nawet bym nie pomyślał o czymś takim.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za zaufanie. Cześć, trzymajcie się, pa.
2: Dzięki.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: No i uratował. Jak on to zrobił, wie to tylko
1: on. Ja sam nie wiem, no bo po prostu... Nie, no bo jak ludzie mają pewnego rodzaju wrażliwość, to się zawsze chcą dogadać. No, jak są stanowczy, okrutni, źli, wymagający, to generalnie raczej będą sami do
0: jeżeli
1: końca życia.
0: Jakikolwiek z wymienionych problemów macie w związku, to możecie zgłosić się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey i Hannah Bolane. To wszystko w Vox FM na 21 minut przed 10. W czwartek, już w czwartek, 15 października, coraz bliżej piątku, coraz bliżej weekendu. To jest bardzo dobra informacja i z taką informacją u Was na ten moment zostawiam. Chwila przerwy, ale potem robimy sobie wspólny czwartek. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam na wspólne granie w rytmie hitów.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia do...

0: Omówi firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048. Reklama.
4: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek na Krajowej 9 w Krzyżanowicach w powiecie radomskim. Zginął mężczyzna, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
5: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od i już w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwko pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
4: Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Grypa i przeziębienie atakuje, alarmują specjaliści. W sezonie jesiennym spada odporność, najczęściej dochodzi do zakażeń wirusem grypy. Gorączka oraz złe samopoczucie to najczęstsze objawy tej infekcji. Symptomów jest jednak więcej, mówi Małgorzata Gregorczyk z Radomskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6: Rzadko może występuje ból gardła. Katar może też wystąpić, ale mamy suchy, męczący kaszel, ból w klatce piersiowej oraz mogą wystąpić duszności, ból głowy, mięśni, dreszcze.
4: Specjaliści zalecają, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko cięższego przebiegu choroby i niebezpiecznych powikłań.

0: Możliwe są lekkie przejaśnienia. Parasol możemy zostawić w domu, bo według synoptyków nie powinno dziś padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy w regionie radomskim maksymalnie 13 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom. Vox FM robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Voxe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
7: Obudź się. Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwiradom.pl ruk cuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka, promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwiradom.pl ruk cuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Nie na ludowo. Nie na disco polowo. Nie biesiadnie. Nie przesadnie. Lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla Was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. Markpol24.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
14: Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście aut, w tym radiowóz. Od tego zaczynamy. Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum. Wśród oskarżonych politycy i profesorowie. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie.
15: Na zegarze 10:00. To czas na ważne wiadomości Vox FM. Zróbmy głośniej i posłuchajmy. Zaprasza Marta Kiermasz.
14: Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 aut. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o których dokładnie miejsc powinni unikać kierowcy?
16: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę stronę jest całkowicie zablokowany.
14: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób, rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. Proces właśnie rozpoczyna się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
14: Relacjonował Michał Rawa, dziękujemy. Rewolucja w sposobie ostrzegania w razie zagrożenia. Telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Wczoraj podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy.
18: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo. Zareaguj w sposób właściwy.
14: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński. Resort zakłada, że system zacznie działać tuż po wakacjach. Konkretnego terminu na razie brak. PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
19: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
14: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo.
20: To są wiadomości.
14: Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi, korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
21: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
14: Dodajmy, że w ubiegłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: A jak już jesteśmy w Krakowie, to tam na polu, bo tam się wychodzi na pole, drodzy Państwo, 14 stopni nawet dzisiaj, 7 tylko w Zakopanem i tam będzie najchłodniej. Poza tym 11 w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 wskażą termometry w Lublinie i w Rzeszowie i to tutaj właśnie na ścianie wschodniej może popadać. W Warszawie deszcz również możliwy, ale poza tym trochę słońca zobaczymy dzisiaj. No i tak, maksymalnie 15 stopni, a te 15 to w Zielonej Górze i w Szczecinie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: 4,5 minuty po godzinie 10. Mamy czwartek, 15 października. W kalendarzu świąt nietypowych coś nam przygotowali na dzisiaj do świętowania. I to jest całkiem sporo tego, Marta, słuchaj. Mamy dzisiaj tak, Światowy Dzień Białej Laski. I jest też Światowy Dzień Mycia Rąk.
14: O!
15: Możemy umyć rączki, prawda? Albo umywać, jak kto woli.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Chciałam powiedzieć, co złego, to nie my, ale przypomniałam sobie, że ty jesteś od
14: samo zło. Samo zło. Jak zło, to tylko ja.
15: Właśnie. Przy okazji polecamy oczywiście Zbrodnia, Łowca, Ofiara i Marta Kiermasz, ale to jest również nasza dziewczyna od newsów, słuchajcie. I za moment, znaczy, za 2,
14: od 4, wiadomości umywać rąk
15: minut.
14: Nie będę i zapraszam za godzinę.
15: Właśnie. Dzień dobry.

J-Ho w Vox FM, 18,5 minuty po godzinie 10, w czwartek, 15 października. Pierwsza zmiana, tak, to oni, czyli Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. Dzisiaj bez Julki, bo Julka zaniemogła. Jadą właśnie do prawdziwej roboty. Tak, skończyli swój dyżur, tak, ja przejęłam stery i oni, słuchajcie, są już w niebieskim voxowozie. Mówili mi, dokąd jadą, ale muszą to jeszcze raz powtórzyć, bo chodziło o jakieś automaty z takim bardzo trudnym słowem. Co to będzie, na pewno się przekonamy. Spróbujemy połączyć się z nimi, może w tej godzinie, może w następnej. Mam nadzieję, że ich trafimy jakoś na tej trasie. Z tego, co udało mi się ustalić, prowadzi Pawelec. Może łatwo nie będzie. Nie, no żartuję oczywiście. Obyście tam dojechali, chłopaki. Fastboy i Music Sounds to za moment. Tak wam będę przygrywać, niezależnie od tego, czy jesteście w trasie, czy może w pracy. A już teraz zabieram was wszystkich na szczyt razem z Grupsonem na 19 minut po godzinie 10.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate, to wszystko na 25 minut przed 11. I to jest w bestliście voxfm.pl, tam możecie zajrzeć. A jak już będziecie na tej stronie, to zgłoście się także do VoxFM Robi Robotę.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: VoxFM Robi Robotę.
0: Bo tak się składa, że jeżeli się zgłosicie, to później do naszego niebieskiego voxowozu wsiądą Konrad i Pawelec, a już są w drodze do pewnego... Tak? Kto się do was zgłosił? Przypomnijcie. Halo, halo, dzień doberek.
3: Zgłosił się do nas Tomek, dzień doberek. Tomek, który zawodowo jest superbohaterem.
0: O!
3: Bo po pierwsze, od samego rana, od 6 rano musi się przedzierać przez zakorkowane ulice Łodzi i każdy, kto to robi, jest superbohaterem. Mhm. A po drugie, Tomek ratuje bardzo często pracowników biurowych, uczniów, studentów, bo dostarcza pyszne jedzenie do tych automatów, które bardzo często stoją w waszych miejscach pracy, na uczelniach czy w szkołach.
0: Te wszystkie batony, napoje i tak dalej, i tak dalej?
3: Dokładnie. Paweł tutaj ma pewien plan z nimi związany, z tymi batonami, z napojami. Paweł, jaki jest twój plan?
4: Dużo. Dużo, dużo i jeszcze raz dużo i na wydos.
3: Ale co dużo? Ty chcesz, rozumiem, dużo pomóc i dużo układać, bo my do pracy jedziemy.
4: No, oczywiście, że tak, ale przecież nie będziemy ryzykować, ludzi truć, czyli musimy najpierw spróbować. Przecież to w końcu należy w naszej gestii, tak? Sprawdzić, czy nie będziemy truć szanownych klientów tegoż oto pana. Także w związku z tym wszystko przepróbuję i będziemy tutaj, wiesz, wystawiać oceny. Ja mam naklejki, ja sobie porobiłem od 1 do 10 i ja będę tam przyklejał 1, 10, 7, wiesz, żeby wiedzieli, co by
3: ja... Uważaj, bo jak ty zaczniesz tak degustować, to ty zaraz pizzę będziesz wypuszczał jakąś mrożoną.
4: O, to dobry pomysł. Pizzunia Pawelca.
3: Pawelculo dasz.

0: okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
7: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie, lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla Was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom, Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
8: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Warszawscy śledczy sprawdzą działania komendanta wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu. Trwa dochodzenie w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, nierównego traktowania pracowników i wykorzystywania stanowiska przez szefa WCR. Działania podjęto po anonimowym doniesieniu w tej sprawie, mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Po przesłuchaniu pracowników nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trudno uznać, by postępowanie przekształciło się w najbliższym czasie w postępowanie przeciwko.
0: Prokurator planuje zakończyć postępowanie do końca października. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu całości akt z placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, informują dietetycy. Prawidłowo skomponowane śniadanie ma dostarczyć organizmowi niezbędnych składników. Nasza dieta powinna być różnorodna, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
2: Powinna zawierać właśnie mikro, makroskładniki, witaminy, bioflawonoidy, powinna zawierać nasycone

0: Kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu chociażby nerwowego, tak? Do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie.
1: Dietetycy zachęcają również do tego, aby sprawdzać skład produktów, które lądują na naszym talerzu.

Możliwe, że słońce wyjrzy do nas za chmur. Po południu minie nam bez opadów deszczu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 9 stopni.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. Markpol24.pl.
3: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie, lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla Was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
4: Reklama. Vox.
5: Vox FM.
4: Radom.
5: Radom.
6: Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. W Polsce rozesłano alerty RCB. Pościg w Kielcach. 22-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Jest w ćwierćfinale. Maja Chwalińska z kolejnym zwycięstwem w turnieju Wuhan.
7: Jest 11. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
6: Myśliwce wracają do baz. Ostatnia godzina z alertem RCB wydanym dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią część Ukrainy. Drony zmierzały w kierunku Wołynia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cele. Alert RCB we wschodniej Polsce właśnie został odwołany. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, poinformował Wołodymyr Załęski. I o tym z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
8: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Załęski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
6: Pościg za uciekinierem na drodze krajowej nr 74 pod Kielcami jest m.in. uszkodzony radiowóz. Rano w miejscowości Radlin 22-letni kierowca osobówki nie zatrzymał się do kontroli.
9: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
6: Relacjonuje Artur Majchrzak, rzecznik świętokrzyskiej policji. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 3 lat i 3 miesięcy więzienia. Mężczyzna nie miał też prawa jazdy. Był trzeźwy. Pracownicy ZOO skarżą się na sposób działania policjantów. Ci mieli m.in. tarczami spychać ludzi z drogi, to w Łącznej, na Dolnym Śląsku. Około 100 osób protestujących przeciwko wywożeniu zwierząt zablokowało wczoraj wieczorem przejazd i mimo wielokrotnych wezwań przez megafony nie zeszło z jezdni.
10: 4 osoby naruszyły nietykalność funkcjonariuszy. Jedna z nich rzuciła jajkiem policjantom, by na mundurze to jakoś rozbiło. Dzisiaj zostaną z niej przeprowadzone czynności procesowe, usłyszą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
6: Relacjonuje Marcin Świerzy z policji w Wałbrzychu. Do jednego z protestujących wezwano karetkę. Został przebadany i opuścił pojazd o własnych siłach. Pracownicy ZOO skarżą się też na sposób zabierania zwierząt z ogrodu.
11: Policjanci wynosili z tego ogrodu biały worek okrojony czarną taśmą. Prawdopodobnie przypuszczamy, że mogłoby być jakieś po prostu zwierzę, które padło im podczas odłapywania. Myślę, że to może być nawet kangur, ponieważ kangury bardzo źle znoszą odłapywanie.
6: W ZOO wciąż trwają czynności. Wywieziono już około 30 zwierząt. Udawał policjanta i próbował skontrolować samochód. Na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna podszedł do jednej z kobiet. Zaglądał do jej auta i wszystko nagrywał, mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie.
12: Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariuszy z mieszkania. 49-latek usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza policji.
6: Grozi mu rok więzienia. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym Michał Rawa.
13: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
6: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Nie taki zły ten czwartek. Może tak pogodowo zaczniemy. Słuchajcie, zawsze mogłoby być gorzej, prawda? O to chodzi. Od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, to tutaj najchłodniej. Ciut cieplej, 11 Białystok, Suwałki, 12 Lublin, Rzeszów. A poza tym 13 w Warszawie, 14 w Gdańsku, maksymalnie dzisiaj 15 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu może popadać, zwłaszcza na wschodzie kraju i w Warszawie, ale poza tym raczej bez deszczu. Sprawdzam jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała w nocy. No tutaj deszcz tylko w Rzeszowie, poza tym wszędzie bez. No i mgły, na te trzeba uważać.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: A i w Zakopcu tej nocy przymrozki, słuchajcie, minus 2, wskażą termometry, maksymalnie 6 i to też na zachodzie kraju. Ale tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11. Plan jest następujący. Mario Biskini, Right Here Waiting, rozpocznie nam tutaj tę godzinę. Potem Dave będzie się rozkoszował nad naszymi dołeczkami. Śmiało, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Jeszcze zagramy hit Naya, Body Talk, prosto z bestlisty. No tak tylko mówię, to będzie na początek, a jak się potem rozkręcimy, no to możecie się tylko domyślać. 5,5 minuty po 11, dzień dobry, w czwartek, 15 października. Klaudia Wasiluk, zapraszam na wspólny czwartek.

17 po 11, to my prosto z Marsa, konkretnie z Bruno Marsa, przenosimy się, słuchajcie, do Pobierowa. Tak, to właśnie tam hotel Gigant, słuchajcie, zaprezentował ofertę na święta. Jak ktoś jeszcze nie ma planów, a ma sporo gotówki, no bo o takiej będę mówić, no to myślę, że mógłby z tego skorzystać. Słuchajcie, znamy ceny wigilijnej kolacji i noclegów, zresztą rozpisują się o tym dzisiaj portale plotkarskie. No, tanio nie jest, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Wyobraźcie sobie, że zamiast lepienia setek uszek i zamiast stania przy garach, no to można sobie zafundować takie święta z widokiem na Bałtyk, tyle że, no, trzeba mieć sporo kasy. Za samą uroczystą kolację wigilijną dorosły gość hotelu płaci, uwaga, ponad 500 zł. Konkretnie 520 zł za samą kolację. No chyba, że chce się wejść z zewnątrz, nie ma się pokoju, prawda, no to tam wtedy 624 zł. Dużo? No dużo. Ale jak wam powiem, ile kosztują 4 dni, no bo jeżeli na przykład chcielibyście pojechać sobie nie tylko na samą kolację, no ale przy okazji jeszcze tam przenocować i tak dalej, no to za 4 dni dla pary to taki koszt minimum 5769 zł. Serio. No to od razu jakoś łatwiej wygląda ta kolacja, prawda, za prawie ponad 500 zł. Tylko że tak sobie myślę, no jednak mimo wszystko drogo. Ale jest pewien pomysł na to, jak to obejść. Jest to kolacja wigilijna, prawda? Przy stole zawsze jest jedno miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Może chociaż tak,

0: Wonderland i Sibu w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 12, a ja przypominam, że pierwsza zmiana w składzie Kądziu i Pawelczyk jadą, słuchajcie, do Łodzi. Naszym niebieskim voxowozem jadą nie byle po co, bo Vox FM robi robotę. I tym razem jadą na zgłoszenie Tomka. Zajmą się automatami. Jak to konkretnie będzie wyglądało, do zobaczenia na socialach, a do usłyszenia oczywiście w Vox FM. Będziemy się niebawem z nimi łączyć. Szczegóły, jak tę robotę zrobić, już teraz.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: Vox FM robi robotę. Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 7.

0: 800 600 048.
1: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi radom.pl rukcuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka, promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi radom.pl rukcuk, Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
0: Reklama.
2: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Szpitale powiatowe w Iłży i Pionkach zamierzają zamknąć oddziały chirurgii i anestezjologii. Wszystko jest związane ze złą sytuacją finansową lecznicy i brakiem lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że wszyscy chorzy znajdą pomoc, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału Łukasz Jarocki.
3: Istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.
2: Jednak, jak mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, miejsc na chirurgii zaczyna brakować.
4: Bardzo często mamy niestety, co jest niekomfortowe dla pacjentów, dostawki w naszych salach, ponieważ wszystkich pacjentów chcemy przyjąć, chcemy się nimi właściwie zaopiekować.
2: Oddziały chirurgii w Pionkach i Iłży zostaną wygaszone do końca roku. Władze Radomia jeszcze w tym roku chcą przeprowadzić akcję pod nazwą Dzika Strona Radomia. Mieszkańcy dowiedzą się, jak reagować, gdy zobaczymy dziki na swojej drodze, mówi Małgorzata Pietraszewska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radomskim Magistracie.
5: Będziemy chcieli dotrzeć do mieszkańców z ulotkami, z plakatami, jak się zachowywać, co robić, jak mieszkańcy powinni ograniczać dostęp do jedzenia zwierzętom dzikim, jak zabezpieczać tereny.
2: Od początku roku do końca września do Straży Miejskiej wpłynęło 36 zgłoszeń o obecności dzików w Radomiu.

0: Możliwe lekkie przejaśnienia. Popołudnie minie nam bez opadów deszczu, więc parasol możemy zostawić w domu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 11 stopni.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi?

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie na ludowo. Nie na disco polowo. Nie biesiadnie. Nie przesadnie. Lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
8: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
9: Przyczynę śmierci poznamy po sekcji ciała kobiety i mężczyzny na posesji pod Kaliszem. Politycy czy profesorowie staną przed sądem. Ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Mroźna i biała, czy raczej łagodna? Za chwilę sprawdzimy, jaka będzie tegoroczna zima. Posłuchajcie.
10: O tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 12. Do studia przynosi je Paweł Dącbach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców w Poznaniu. Zablokowana jest A2 w kierunku Warszawy. To po upadku osoby z wiaduktu na jezdni między węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Krzesiny. Właśnie jest tej osobie udzielana pomoc. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyznę, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Policję zawiadomił zaniepokojony świadek.
11: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu nie widział tej kobiety, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym, na miejscu pierwsze było pogotowie, stwierdziło, że są dwie osoby, zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała.
9: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób, to wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Ze szczegółami sprzed sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
13: Całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, te oskarżenia w części mnie dotyczące, to wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
12: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
9: Krzysztof Płowecki, dziękuję za tę informację. Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych osób. To po aktach przemocy w szkołach. Przypomnijmy, od piątku w całej Polsce trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach. Przez całą dobę mundurowi monitorują sieci i reagują na każde niepokojące zgłoszenie.
14: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
9: Mieszkańcy są na nie. Teraz Siedlce na Mazowszu, gdzie w szatniach tamtejszego aquaparku pojawiły się kamery. Mimo że mają być skierowane tylko na szafki, według użytkowników to krępujące, bo mimo obecnych przebieralni wiele osób zmienia ubrania właśnie przy szafkach.
15: Tam są tylko 3 kabiny. To jest na pewno za mało. Jakby zrobili więcej, moim zdaniem, to jak ktoś się spieszy, to by mógł po prostu sobie pójść.
16: Wydaje mi się, że jak dla mnie, no to jest mało komfortowe. Wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa. Szatni jest za mało, więc no wiadomo, że rodzice z dziećmi no muszą sobie jakoś radzić.
9: Nagrania z kamer są oglądane tylko wtedy, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski z Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
17: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
9: Wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna problemu. Strefy z kamerami zostały również wyraźnie oznakowane. Łagodna, czy może da się nam we znaki? Co prawda dopiero mamy polską złotą jesień, ale my specjalnie dla Was sprawdzamy już, jaka będzie tegoroczna zima. Prognozy wskazują, że nadchodzące miesiące mogą nas zaskoczyć.
18: Tegoroczna zima może być bardzo zmienna, nawet jeśli średnia temperatura okaże się wyższa od normy. Nadal możliwe będą krótkotrwałe, ale intensywne epizody zimowe i na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić, kiedy i gdzie miałyby wystąpić.
9: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. A co w takim razie przed nami? Możliwe, że na przełomie października i listopada arktyczne powietrze przyniesie ochłodzenie. Nocami niewykluczone są przymrozki.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Maja Chwalińska z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. W Wuhan w grze również Iga Świątek. Po godzinie 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Polskie kluby zagrają dzisiaj w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiem, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówi trener Lecha Niels Fredriksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Rywań.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Wiesz, że trochę cię znam.
9: Coś cię rozbawiło.
19: I wiesz, że jak widzę, że próbujesz się nie śmiać, to zaczynam się bardziej śmiać.
9: Widziałem, że jesteś coraz niżej, tam się chowasz za monitorami.
19: Trochę się nie zauważył, ale amarynka wyszła super. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to ta też wyjdzie super, na pewno. Paweł obiecywał wspaniałą zimę w wiadomościach, ja Wam obiecam wspaniały czwartek, od 7 stopni w Zakopanem dzisiaj do maksymalnie 15 stopni dzisiaj w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu, to na zachodzie kraju i w centrum, ale poza tym bez.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: 6 minut po godzinie 12. Paweł, kiedy ostatnio kupiłeś coś sobie w automacie?
9: W automacie?
19: No, tak wiesz, jakiś batonik, napój, coś, co tak ci po prostu wyleciało.
9: Chyba, nie pamiętam, ale to było jakieś wakacje.
19: No to wyobraź sobie, że dzisiaj Paweł Pawelec i Konrad Piłowarski, kojarzysz typów? No,
9: coś słyszałem.
19: To oni, poczekaj.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: To oni są właśnie w Łodzi i będą te automaty ładować. To wszystko w ramach akcji Vox FM
9: robi.
19: Bardzo dobrze.
9: Znając ich, wszystko będzie na odwrót.
19: Na to czekamy. Dzień dobry, będziemy się z nimi łączyć w tej godzinie.

0: Idealny numer. Jermaine Jackson i Piazzadore, idealny do podśpiewywania albo podgwizdywania sobie, jak ktoś jest za kółkiem. A tak się składa, że ja wiem, kto jest za kółkiem i wy również się dowiecie. A konkretnie w Łodzi. Tak, pierwsza zmiana.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Box FM robi robotę.
0: Panowie, a konkretnie Kądziu i Pawełczyku, gdzie konkretnie jesteście w Łodzi?
3: Jesteśmy właśnie w samym centrum Łodzi i tak to wygląda sytuacja tutaj, że byliśmy już na miejscu, ale no niestety Paweł nie w tym miejscu, gdzie trzeba skręcił.
0: No, standard.
3: To moja wina była, przyznaję się, że ja mu powiedziałem, że tu chyba nie można. No i w związku z tym, że nie mogliśmy zawrócić, to musieliśmy zrobić kółeczko 9-minutowe i właśnie podjechaliśmy pod firmę, w której...
4: Nikogo.
3: W której Tomek będzie dostarczał, właściwie dostarcza, to jest jego praca, jedzenie do automatów, które stoją w tej firmie. Idziemy go szukać, bo właśnie Paweł zaparkował w miejscu, do którym nie będę mówił, jakie to miejsce.
4: Nawołuję naszego słuchacza, bo miał stać przed szlabanem.
3: To idź nawoływać, dawaj, chodź, idziemy.
0: Tomek! Chodźcie, krzykniemy wszyscy, to może usłyszy.
3: Tomek! Tomek, jesteś? O, jest Tomek!
0: O, i mamy go, patrzcie.
3: Udało się. Odnalazł się zagubiony radia. Tomek.
5: Serdecznie.
3: Tomek, co my dzisiaj będziemy robić? Co dla nas przygotowałeś? Jakie są zadania dla nas? No bo my tutaj mamy zrobić robotę.
5: Oczywiście. Zapraszam was na wydział jednej z łódzkich uczelni. Będziemy uzupełniać automat ze smaczkami, z napojami, a również drugi automat z kawą.
3: Dobra, co tak takiego studenci najczęściej jedzą? Jakie produkty? I piją.
5: Wiesz co, po weekendzie to chyba gumy do rzucia.
3: No rzeczywiście, chociaż teraz weekend to się dopiero zbliża. Jeżeli chodzi o gumy, to też inne są w tych automatach, bo człowiek był studentem, to pamięta te czasy.
0: Konrad, pamiętaj, która jest godzina.
5: Tego w naszym asortymencie nie mamy.
3: Aha, to musicie to przemyśleć. Na szczęście my tutaj z Pawelcem jesteśmy. Pomożemy odpowiedni asortyment do tych automatów załadować, że tak się wyrażę nieprzyjemnie.
0: Ej, no 12:20.
3: Czas ruszać do roboty, co?
4: Jakbyśmy to zmienili, jakbyśmy takiego psikusa zrobili. Ja bym osobiście ze swoich kupił te gumy.
5: To jest dobry pomysł.
3: No właśnie. Dobra, lecimy do pracy. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. Zapraszamy na Facebooka, na VoxFM.pl, gdzie możecie nas zaprosić do pracy.
4: Zapraszamy do Łodzi.
3: No i zapraszamy do słuchania Radia VoxFM.
2: VoxFM robi robotę.
1: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
0: Ja ze swojej strony przypominam serdecznie, że pierwsza zmiana pojechała do roboty. Tak, bo Vox FM robi robotę. Szczegóły oczywiście na socialach. Będziemy się jeszcze z Konradem i Pawelcem łączyć.

0: Hitchers Best Listy, miejsce trzecie ostatniego notowania. Na jutrzejsze zapraszam w imieniu Kamila Rutkowskiego, a teraz zapraszam Was na wspólną wycieczkę do Chin. Mhm. A konkretnie, słuchajcie, pojedziemy sobie na kolację, uroczystą kolację, którą organizuje pewna firma zajmująca się importem żywności. Doszło tam do niecodziennej sytuacji, jak czytam. Chodzi o takie losowanie firmowych nagród. No i pewien mężczyzna wygrał, słuchajcie, nagrodę główną w postaci 365 dni płatnego urlopu. Brawo! No, jest czego gratulować, naprawdę może się czuć wygranym. Firma, myślę, że może się poczuć przegrana, kiedy powie, że chce ekwiwalent.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: to
5: wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Są na wyposażeniu każdej karetki i mają dawać poczucie bezpieczeństwa. Od kilku tygodni ratownicy medyczni z Radomia mogą korzystać ze specjalnych kamizelek odpornych na uderzenie ostrym narzędziem. Zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia sprzęt jest szczególnie ważny, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się kolejne doniesienia o atakach nożem. Jak mówi Maciej Dziewit, ratownik medyczny z Radomia, kamizelki to konieczność, bo agresja wobec medyków to codzienność.
17: Możemy zostać zaatakowani przez często nie samych pacjentów, a domowników, którym właśnie bardzo często według ich, że tak powiem, opinii czasami nie podoba się sposób, w jaki możemy udzielać pomocy.
16: W sumie dla personelu medycznego w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazano 192 kamizelki. Chcą poznać najmłodszych z ubezpieczeń

0: Mediami społecznymi trwa 13. edycja programu edukacyjnego ZUS. Instytucja we współpracy ze szkołami średnimi i podstawówkami prowadzi specjalne lekcje. Odbywają się one zarówno w szkole, jak i w naszych placówkach, mówi Edyta Kępka, koordynatorka do spraw edukacyjnych oddziału ZUS w Radomiu.
1: My takiemu nauczycielowi, który zgłosi chęć przystąpienia do tego projektu, dajemy duży wachlarz materiałów edukacyjnych, bo to są książki dla nauczycieli, to są książki dla ucznia, to są różnego rodzaju materiały takie online, którymi mogą podbudować, zaciekawić swoją lekcję. Krzyżówki, quizy, sondy.
0: Szkoły chętne na udział w lekcjach z ZUS mogą się zgłaszać do 23 października. Nabór prowadzony jest elektronicznie. Możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 11 stopni.
2: ZUS FM. Jest impreza.
0: Po raz kolejny będą wkręcać najmłodszych w teatr. Radomska Kuźnia Artystyczna zaprasza na przedstawienie pod tytułem Kim jest M, mówi Alicja Gryz-Wasil z amfiteatru.
3: Jest to bardzo ciekawe przedstawienie teatru TAK, który opowiada o tym, co skrywa nasze ciało.
0: Wkręć się w teatr już w niedzielę o 11:00.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
22: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
23: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Reklama.
25: Vox FM.
24: Vox FM.
25: Radom.
0: Jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka. Do Europarlamentu skierował go prokurator generalny. To w sprawie zaniżania cen paliw. Rannych dwoje nastolatków i ich opiekunka to w wyniku poważnego wypadku w Janowie Podlaskim. Kształci ponad 2000 studentów. Od dziś Płocka Akademia Mazowiecka jest uniwersytetem. Posłuchajcie.
1: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 13. Zaprasza Paweł Dącbach.
0: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
0: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwoje nastolatków z opiekunką w szpitalach to po zdarzeniu busa pasażerskiego z autem dostawczym w Janowie Lubelskim. Ten pierwszy pojazd przewożący łącznie 5 osób przewrócił się na bok.
3: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
0: Mówi Faustyna Łazur z janowskiej policji i dodaje, że trwa ustalanie okoliczności wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
25: To są wiadomości Vox FM.
0: Bank musi natychmiast zwrócić pieniądze oszukanemu klientowi, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy klientki polskiej instytucji, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Dzisiejsze orzeczenie TSUE mówi, że bank również w takiej sytuacji musi zwrócić pieniądze w ciągu jednego dnia. Są warte prawie 16 milionów złotych nielegalne papierosy i podróbki zegarków zabezpieczone na Mazowszu. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała 2 magazyny w okolicach Piaseczna. Na miejscu zatrzymano 2 mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Grozi im grzywna oraz albo odsiadka. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale i ważny krok w rozwoju. O tym nasz reporter Kacper Klonowski.
4: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
24: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
26: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
4: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
0: A oficjalna inauguracja roku akademickiego 19 października.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Takiej pewności siebie nam wszystkim życzę. Proszę pana, ja studiuję teraz na uniwersytecie.
0: Tak jest.
1: Drodzy studenci, pogoda piękna w sam raz do tego, żeby spędzić czas na przykład w akademiku, gdzieś tam się zaszyć. Nie powiem z czym, bo nie można, ale na przykład od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 11 w Białymstoku, 15, czyli maks w Zielonej Górze i w Szczecinie. Dużo słońca, całkiem, jak na październik, jak na 15 października konkretnie. Trochę deszczu na ścianie wschodniej i w Warszawie, poza tym bez deszczu.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Paweł, ty wiesz, że Konrad
0: Wiem.
1: I... Wiesz?
0: No, te automaty, tak?
1: No, no.
0: Uzupełniają, jak
1: to
0: idzie.
1: To oni już tam dojechali.
0: To jeszcze...
1: Już tam z panem Tomkiem się przywitali.
0: Dobrze.
1: Nawet. I co konkretnie robią i czy jeszcze cokolwiek w tych automatach jest, to się przekonamy za chwilę wspólnie.
0: Czy wszystko
28: no... Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
0: na swoim miejscu.
1: Tak, mamy nadzieję, że chociaż tam. 5 po 13, dzień dobry raz jeszcze. Paweł Pawelec wraca. Paweł Pawelec.
0: Tak jest, wraca jutro.
1: Ja idę
0: o poranku.
1: Dajcie spokój. Gra.

0: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Fox FM robi robotę.
2: Jeżeli też jesteście teraz w robocie, to pomyślcie o tych, którzy mają troszkę gorzej, bo po etacie pojechali na drugi etat. No ale myślę, że aż tak bardzo źle im nie jest. Halo, halo Pawelczyku, halo, halo Kądziu.
3: Zostawić was na chwilę. To ja zostawiłem Pawła i Tomka na chwilę, a automat już jest zamknięty, wszystko załadowane. Jak wy to zrobiliście w te 3 minuty?
4: Na chwilę. Nie było go z kwadrans, w ogóle uciekł od roboty. Chciałem uprzejmie donieść, prawda, że więcej z nimi gdzie nie jadę.
2: Tomek, jak wspomniał koledzy.
3: To są kłamstwa i oszczerstwa, prawda? Weź, chociaż ty bądź w mojej drużynie.
5: Kądziu, sorry, ale ja muszę potwierdzić to, bo to prawda, co Paweł...
3: Nie, no ludzie, kochani. Tomek, ale przepraszam bardzo, czy ja źle tutaj te rogaliki, te słodycze wkładałem?
5: Oczywiście, że wszystko jak najbardziej prawidłowo. Bardzo się cieszę.
3: Ale przepraszam bardzo.
4: Powiem szczerze, Kądziu zapakował jedzenie, którego było dużo mniej i zniknął, a ja tutaj te ciężkie napoje, butelki...
3: Ja nie zniknąłem.
4: Po prawie pół litra, żeby nie skłamać.
3: Ja nie zniknąłem. Tomek, słuchaj, bo my tutaj też patrzymy takim okiem biznesowym. Jakie produkty jeszcze mógłbyś tutaj do tego automatu wsadzić? No bo tutaj myśleliśmy o jakichś gumach, są gumy do rzucia, ale o innych. Ja tu chodziłem, pytałem, robiłem wywiad wśród studentów, co by tu jeszcze mogą... Oni by bardzo chętnie chcieli.
5: No to słuchaj, no to ja zgłaszam to do mojej dyrekcji i zobaczymy.
3: Dobra, ale jak ja tu wróciłem przed chwilą, to ja usłyszałem, Pawelec się próbował włamać do tej maszyny, tak? Co on tam, co ty nam naciskałeś?
4: Kredyt 16 zł.
3: O, mówię, już kredyt wziąłeś.
4: Szkoda, żeby się zmarnowało, mówię, nie? No to mówię, dawaj, jak jest 16 zł, to nabierzemy. Na
3: wiesz, 6-7. 6-7 tam było.
4: Albo 6-7, dobra.
3: No.
6: I jedzie. Użyj kartę.
2: Ojojoj.
4: 3,80 i się zbankrutowałem. Skompromitowałem, a potem zbankrutowałem.
5: Na środku, na koncie.
3: No, będziemy próbowali odzyskać te środki.
4: Nadzieję, że prezes słyszy, jaka jest trudna sytuacja.
2: To było celowe.
3: Jak słyszycie, praca wrze, bardzo ciężka jest i razem wszyscy pracujemy. Razem, tak?
4: Razem.
5: Razem.
3: Razem, tak jest.
4: Dajemy radę.
2: A to jak Vox FM robi roboty, możecie oczywiście zobaczyć na naszych socialach. Polecam przy okazji. A wy, chłopaki, przywieźcie tam jakiegoś rogalika. Chociaż rogalika.
3: No ja już jest zamknięty.
1: Vox FM robi robotę.
0: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: Zamknięte, tak? Zamknięte?
3: Zamknięte.
7: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: to Minelli oczywiście i to ram pam pam w Vox FM 25 minut do 14, a na voxfm.pl przypominam, że możecie się zgłosić, jeżeli chcielibyście, żeby pierwsza zmiana przyjechała do waszej roboty. Pokażcie nam sekrety waszego zawodu, napiszcie najpierw, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa Voxa poznała ją od kuchni, a potem po pierwsze czekajcie na telefon, a być może poranek przyjedzie właśnie do was.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: dla ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: zł. Regulamin na www.grzegorzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 w Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da!
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cash.

0: majową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Andrzej Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Podkanów, Jeżowa Wola, Borki, a nawet Ustronie. Na tych osiedlach najczęściej pojawiają się dziki. Od początku roku do końca września Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska przyjęły 36 zgłoszeń o dzikach. Zwierzęta pojawiają się w mieście, szukając przede wszystkim pożywienia, mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
3: Zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić. Nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby.
2: Przypomnijmy, w przypadku, gdy widzimy ranne zwierzę, powinniśmy zadzwonić na Straż Miejską. Wtedy do interwencji ruszy ekopatrol. 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonywania mammografii. To badanie pomaga wykryć zmiany na wczesnym etapie i odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie. Spytaliśmy więc radomianki, czy korzystają z badań profilaktycznych.
4: Konieczne. Właśnie wróciłam po takich badaniach z Warszawy.
5: No oczywiście, że tak. Bardzo potrzebne. Ratują przed niepotrzebną śmiercią.
6: Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Sama się badam, także wszystko w porządku.
7: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna zgłosić się na takie badanie. Ja osobiście 2 razy do roku.
2: Darmowe badania mammograficzne mogą wykonywać kobiety w wieku od 45 do 74 lat.

0: chmurno z chwilowymi przejaśnieniami będzie do końca dnia w naszym regionie. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Na termometrach 12 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
0: Malunki czwartkowe. Pod takim hasłem Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu organizuje już dziś warsztaty malarskie dla dorosłych. Podczas spotkania pod okiem instruktorów powstawać będą małe formy plastyczne inspirowane aktualną wystawą Ryszarda Woźniaka Luna Park Europa. Start o godzinie 17.
1: Vox FM Radom.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da!
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Plażowy na Truskawce. Albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
21: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Vox FM. Radom.
22: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Jest wniosek w tej sprawie do Europarlamentu. Posłuchajcie, co w tej sprawie mówi minister sprawiedliwości. Trwają poszukiwania marynarzy. Dwa statki handlowe trafione przez drony na wodach Rumunii. To będzie wspólna nauka ratowania życia. Przed nami wielkie bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji. Posłuchajcie.
0: 14 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza już teraz niezawodny Paweł Dącbach.
22: Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżenia cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
2: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny, no i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
22: Tłumaczy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przed szczytem w Brukseli przekazał prezydent tego kraju, Nikus Ordan. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. 5 członków załogi udało się uratować. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków.
3: To są wiadomości Vox FM.
22: Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Ważnym tematem będą szkolne procedury na wypadek zagrożenia.
23: Będą m.in. strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
24: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
23: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
25: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
23: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej. W Bydgoszczy atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
22: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalin. Koszalin zachęca do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
26: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
22: Mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego LO w Koszalinie. Wydarzenie startuje jutro w okolicach południa i jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: W nocy ciemno, zimno, do domu daleko. Tyle mam do powiedzenia. Suwałki, Białystok zaledwie 2 stopnie, w Zakopanem minus 1, na pozostałym obszarze 4-5 stopni, najcieplej nad samym morzem w Koszalinie oraz w Gdańsku. Ciekawostka jest taka, że ani Koszalin, ani Gdańsk nie są nad samym morzem. 7-8 stopni tam pokażą termometry. Nigdzie nic nie pada, to jest dobra informacja. Jutro także w całym kraju bardzo dużo słońca. Troszkę się to przełoży na temperatury, bo jutro na termometrach w Szczecinie 19.
28: A, no pięknie, prawda? Temperatury. No co to za weekend się zapowiada?
0: A w Suwałkach i w Rzeszowie no 12, tak 13.
28: No, dobra.
0: No to nie, wiesz, nie można mieć wszystkiego, tak?
28: Oczywiście.
0: Bez przesady.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Tym bardziej, że ten weekend, jak wspomniałeś. No. Cieszy mnie to, że zwracasz na to uwagę, bo z reguły tylko ja czekam na piątek, na sobotę.
28: No jak? A tu się myślę, że tu większość z nas czeka na piątek.
0: Dlatego się lubimy, zawiązaliśmy taki klubik. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk.
28: Bardzo dobrze.
22: Paweł, bardzo nie każdy to robi.
0: To prawda, bardzo bym cię prosił, żebyś za 25 minut wrócił i żebyś nie umywał od tego rąk, dobrze?
28: Nie umyję.
0: Jak niektórzy.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Czas na stały punkt programu pod tytułem Historia jednej piosenki. Nie wiem, czy znasz historię tej piosenki.
28: Znam.
0: Jest bardzo smutna tak w zasadzie.
28: No
0: taka
28: niestety, ale piosenka jest bardzo przyjemna.
0: Kao, na szczęście. Mamy spódnicę? Zakładamy i idziemy w tango. Dobra. Kung za chwilę, dzień dobry, program to jest dzień oczywiście bardzo czwartkowy. Paweł Kamil, Kamil Paweł dba o to, żebyście byli dobrze poinformowani, a ja wręcz przeciwnie. Zapraszamy.

0: Tak, gram Vox FM, czwartkowe popołudnie w programie To jest dzień, to już Kungs i Teofilus, London Galaxy. I teraz od razu humory, mam nadzieję, już zdecydowanie lepsze. Co tu poprawiać, jak mamy czwartkowe popołudnie i samo z siebie, już samo dobro wypływa z nas wszystkich, prawda? I dookoła jeszcze pogodowo, całkiem sympatycznie, bardzo, bardzo fajnie. Światowy Dzień Mycia Rąk, myjecie, nie myjecie? To takie pytanie, powiedziałbym, na podkrętkę. Międzynarodowy Dzień Mediacji, dzisiaj również mamy. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Od miejskiego człowieka kobietom wiejskim życzę wszystkiego dobrego. W ogóle kobieta wiejska ma to do siebie, że ja bym powiedział, miejskie kobiety, tutaj nie gniewajcie się, bo to nie o to w ogóle chodzi, prawda? Ale wiejska kobieta to jest tak, jak po prostu tak ma wszystko, nie? No wiecie, no ma wszystko. Łącznie z zębami.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żartuję. Nie ma. Nie, że też żartuję. Albo nie żartuję. Nie wiem. Kocham wiejskie kobiety. Po prostu. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wiem, że możecie świętować niezależnie od dnia tygodnia, także myślę, że ten czwartek u was będzie jeszcze bardziej kolorowy. Top Girls, Zakochana, Siekiera. Łaka, łaka, za chwilę.

0: taka łaka łaka od siekierry. It's time for Africa. 18,5 minuty po 14. A propos geografii, chwilę temu w pogodzie, w prognozie pogody po godzinie 14 powiedziałem, że Koszalin, Gdańsk, że tam najcieplej tej nocy, że nad morzem, a one nie leżą nad morzem. No dokładnie takiego użyłem stwierdzenia. Zaglądam w SMS-y od was. Dajcie mi tu Chopina na plan. Dziękuję. No to tak, 609 2 razy 869. Kamil, to powiedz mieszkańcom Gdańska, że Gdańsk nie leży nad morzem. Zatoka Gdańska to też Bałtyk Dominik. Dobra. Oj, redaktorze drogi, a skąd wziąłeś informację, że Gdańsk nie ma dostępu do morza? Niepodpisane. I uwaga, co ja słyszałem? Gdańsk nie leży nad morzem? Weźcie się, uczcie geografii, może Szczecin leży nad morzem. No, a nie?
1: W rytmie hitu. To jest dzień z Vox FM.
0: O matko, no nad Zatoką Gdańską leży... Znaczy nad Zatoką, tak, Gdańską leży Gdańsk, a Zatoka Gdańska jest częścią Bałtyku. No chodziło mi o to, że nie otwarte morze. Znaczy w sensie, no, dobra, nie uratuj. Nie było tego, dobra? Dziękuję, no i pozdrawiam. Bon Jovi, Levino No Prayer, Chris Cross, Amsterdam i Luisa Sonca, My Oh My. A poza tym Rzeszów cały czas żąda dostępu do morza. Cały czas.

0: Ja widzę, że geograficznie jesteśmy tu bardzo pogodzeni. Jest Kłótnia, 609 2x8-69. Adaśko pisze, Białystok też jest miastem portowym, bo tam pełno śledzi. Łódź też jest miastem nadmorskim, ma port Łódź, a więc ma dostęp do morza. Pozdrawia Marek. No, to wiadomo, to już z samej nazwy, że Łódź, prawda, tylko nie wiadomo właśnie na którym morzu.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Pozwólcie, że do mówienia zaproszę Pawła Donsbacha, bo na zegarach 14.30 to czas na wiadomości Vox FM. Już teraz najświeższe wydanie.
14: Ciało kobiety i auto w jeziorze Kamień. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w powiecie wejherowskim na Pomorzu.
15: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili zgłoszenie i wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
14: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas są służby i prowadzą działania. Był ścigany listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Łowcy głów ze Śląska namierzyli w Czechach 38-letniego członka gangu narkotykowego. Był poszukiwany od 2024 roku, m.in. za rozbój z użyciem broni palnej. Mężczyzna został zatrzymany przez czeską policję, ma do odbycia kary blisko 8 lat więzienia. Co sekundę w Polsce powstaje 151 kg odpadów jedzenia. Ponad połowa pochodzi z naszych domów. Wynika tak z danych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Jutro, przypomnę, przypada Światowy Dzień Żywności.
13: Ten, kto wymyślił to w piątek, był geniuszem. Zasługuje na pokojowego Nobla. Danny Tyrese, If Only You, Alan Walker i Ewa Max, Fate. Za chwilę gramy.

0: Ależ ta piosenka ma w sobie energię,
1: dokładnie taką, jakiej nam potrzeba, jeżeli w czwartkowe popołudnie czujecie delikatny spadek energii w pracy. No to może byście zaprosili pierwszą zmianę do siebie do pracy, bo oni mogą przyjechać, Vox FM w końcu bierze się do roboty, znaczy konkretnie pierwsza zmiana, bo cała reszta pracuje. Ale tutaj, prawda, trzeba było coś wymyślić. Zapraszajcie na voxfm.pl. No chyba nie muszę dodawać, że przyjeżdżają z prezentami, prawda?
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co?
7: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności.

0: A czas na wiadomości lokalne. Koniec drogowej udręki na Idalinie w Radomiu. Ulica Idalińska jest już w pełni przebudowana. Drogowcy zmodernizowali cały odcinek od ulicy Słowackiego do Źródłowej oraz wybudowali nowy łącznik ulic Białej i Gałczyńskiego. Trwają właśnie odbiory końcowe, a 24 października na swoją stałą trasę wrócą autobusy komunikacji miejskiej. Warta ponad 15 milionów złotych inwestycja to także nowe chodniki, zatoki oraz bezpieczne wyniesione skrzyżowania. Mnóstwo inspiracji, prelekcje i spora dawka wiedzy. Tak zapowiada się 8 Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu. W programie zaplanowano prelekcje ekspertów, którzy opowiedzą, jak wystartować ze swoim pomysłem, czy pozyskać środki na start. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie aktorka Ewa Błaszczyk, założycielka Fundacji Akogo oraz Kliniki Budzik, mówi Filip Zalewski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizatora wydarzenia.
1: Często osoby na jakimś etapie tworzenia, budowania organizacji w pewnym momencie trafiają na taki mur, na brak środków na realizację. Z tego też powodu zaprosiliśmy naszego gościa, ponieważ Ewa Błaszczyk ten mur niejednokrotnie przeskakiwała i pokazywała, że da się. I mamy też taką nadzieję, że trochę zainspirujemy.
0: Wydarzenie już 21 października w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych.

0: Prognozą do końca dnia nie powinno padać, także parasole można zostawić w domu. Aktualnie na termometrach w regionie radomskim 12 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
0: Przygodowe, strategiczne czy karciane. Resursa Obywatelska w Radomiu organizuje kolejne spotkanie z cyklu Klub Gier. Resursa planszówkowa. Na zajęciach można poćwiczyć pamięć czy pogłębić zainteresowania, mówi Damian Drabik, pracownik resursy.
2: Na uczestników wydarzenia czekać będzie setki tytułów oraz mnóstwo czasu na zagranie w te ulubione. Doświadczony animator zrobi wszystko, by zapoznanie się z zasadami było szybkie, przyjemne i aby nie wymagało czytania instrukcji.
0: Spotkanie już w najbliższy piątek o 15:00 w Resursie Obywatelskiej. Wstęp wolny.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie, lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
9: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. markpol24.pl.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
15: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15, pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I tak, w Radomiu najcięższa sytuacja jest w centrum i na Chrobrego. Zachodnia jezdnia od 11 listopada do Ronda Sybiraków jest całkowicie zamknięta z powodu remontu nawierzchni. Autobusy i kierowcy muszą jeździć objazdami. Gorąco jest też na 25 czerwca w kierunku dworca. Ciasno robi się też na objazdowej trasie NS i ulicy Olszewskiego. Uważajcie też na 1905 roku. W Białobrzegach całkiem nieźle, właściwie w żadnym miejscu nie natkniecie się na korki. Natomiast w Grójcu sporo aut na ulicach Mickiewicza oraz Armii Krajowej, zwłaszcza przy wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.
16: Vox FM.
1: Vox FM.
16: Radom.
17: Proces w sprawie Kolegium Humanum nie ruszył. Powód: jedna z osób nie otrzymała aktu oskarżenia. I o tym na początek. Później akcja służb przed Sejmem. Ktoś rozlał tam nieznaną substancję. Potrzebna była interwencja wobec aktywistów. A na koniec jeszcze Piotrków Trybunalski. Tam do autobusu z hulajnogą elektryczną już nie wejdziecie.
18: Za to możecie posłuchać wiadomości Vox FM. Te o godzinie 15 już teraz prezentuje Paweł Donzbach.
17: Proces został odroczony. Na początek zwrot w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiadło dzisiaj ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Wśród nich m.in. Karol Karski z PiSu i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przypomnijmy, na prywatnej uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami i wystawiania dokumentów ukończenia studiów bez ich faktycznego odbycia. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Witaj.
16: Jestem, dzień dobry.
17: Krzysztofie, powiedz, dlaczego proces, który wzbudza takie zainteresowanie, jednak przełożono na inny termin?
16: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
19: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
16: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
20: Przyjęcie niewinny tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać. Mówiłem już o tym wielokrotnie.
16: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
17: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
21: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton, jak wynika z ustaleń policjantów, został oblany nieznaną substancją i dlatego też konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
17: Mówi Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, a mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Teraz u nas nowy targ. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty 2 nietrzeźwych mężczyzn. Zatrzymano po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym miejskiego szpitala. 39 i 41-latek mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.
8: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
17: Ceny paliw w piątek w dół. Minister energii podał maksymalne stawki na stacjach na jutro. 95 będzie tańsza o 6 groszy. Za litr zapłacimy najwyżej 6 zł 95 groszy. Za 98 7,76, a za diesla zatankujemy za 8 zł i 3 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
22: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść. Także chyba jesteśmy w takim najtrudniejszym okresie sezonu. No i jest być może jakaś niewielka nadzieja na to, że będzie trochę taniej, ale no to dużo zależy od sytuacji na świecie.
17: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Następnie ceny paliw poznamy jutro. Będą one obowiązywać przez weekend i w poniedziałek. Autobus nie dla hulajnóg czy rowerów elektrycznych. Od przyszłego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim zakaz ich przewożenia. Chodzi o względy bezpieczeństwa.
23: Tutaj spółka dokonała analizy zagrożeń, jakie wynikają z przewozu właśnie środków transportu z akumulatorami. Te zagrożenia są dosyć istotne. W związku z tym spółka zaproponowała takie rozwiązanie. Rada Miejska taką uchwałę przyjęła.
17: Mówi Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Piotrkowie. Tradycyjne rowery i hulajnogi nadal będzie można przewozić w autobusach.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 4 minuty mamy po godzinie 15. Paweł, nie tykamy się w ogóle północy Polski na wszelki wypadek, bo to jest taka awantura.
17: Tam źle, tak?
18: Nie o to chodzi, to jest awantura, wiesz. Że...
17: Ale o co?
18: Kraków żąda dostępu do morza, Wrocław żąda dostępu do morza.
17: A mi się ostatnio śniło, że moje miasto miało dostęp do oceanu, wyobraź sobie.
18: Co tam pływało? No śmieci.
17: Nie, no były wieloryby, słuchaj.
18: O!
17: Były. W żółwie były, pamiętam. I coś jeszcze? Delfiny.
18: A czego nie było? Wody.
17: Jakaś tam woda była.
18: Proszę Państwa, tej nocy nie pada, ale chłodno. 2 stopnie w Suwałkach, ale za to na północy 7-8 stopni. Nie powiem dokładnie gdzie, bo jest awantura. No. Ileż można.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Paweł godzinę temu wychodząc ze studia powiedział to cenę w rati. I tak teraz mówiłeś o cenach paliw na jutro. Mhm. I ja sprawdziłem 2005 rok.
17: 2005?
18: PB95-320 za litr.
17: Piękne ceny.
18: Dieselek 3.10.
17: A gaz? Masz tam gaz?
18: I to nie raz. Gazu nie mam, ale z tego co widziałem, złoty 87 coś tak mi gdzieś mignęło.
17: Coś takiego było, no.
18: Co to w ogóle było? Trzeba było to zmieniać, powiedz?
17: Ja nie wiem.
18: Kiedyś to było.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Możemy zagrać.
17: Coś poszło nie tak.
18: Tylko co?

0: Noc taka czarna, to prawda. Ekstazy wie, co śpiewa. 11,5 minuty po godzinie 15 w czwartkowe popołudnie. Do Egiptu zaglądamy. Wyobraźcie sobie sytuację w Egipcie. Chłop ma działkę. No i tam pracuje na tej swojej działce, orze, czy co tam robi? No coś robi. Na działce nagle ciach, bach! Kamienny blok pokryty inskrypcjami. Odkrywa, patrzy, mówi chyba cenne. Dzwoni, przyjeżdżają służby archeologiczne i tak. Głowa posągu Ramzesa II o wysokości prawie 1,5 metra pod spodem. Cały posąg wraz z podstawą możliwe, że nawet 8,5 metra wysokości. Do tego jakieś wazy, jakieś tam skamieniałości, wszystko bezcenne. Chłop w szoku, jak to było w internecie w pewnym filmiku. Ludzie, ci archeolodzy zachwyceni. No i chłop dalej nie może orać, bo przyjechała cała ekipa archeologów i szukają dalej. Jak ludzie to robią? Jak ludzie odkrywają takie rzeczy? Ja kiedyś 5 zł znalazłem, szczęśliwy, zadowolony. Się okazało później, że musiałem oddać, bo znalazłem nie w swoim portfelu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Też przyjechali, ale nie ci, których prosiłem. Bez sensu.

0: O, widzicie, i to jest jedna z tych piosenek, które brzmią dobrze w każdej wersji. Sound of Legends, Some Kind of Kiss. 17 minut mamy po godzinie 15. Iga Świątek wygrała, Chwalińska wygrała dobrze. To tutaj mamy odhaczone. Będą panie grały najprawdopodobniej ze sobą, więc także hej, hej, hej. Polka będzie grała dalej. Nie wiadomo tylko, która Polka, ale trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich Polaków, nieważne gdzie by grali, z kim by nie grali, prawda? Dobrze, proszę państwa, MSWiA chce podnieść kwoty, które muszą posiadać cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. Jednym słowem, jak ktoś będzie chciał do nas przyjechać, do naszego pięknego kraju, to będzie musiał mieć więcej. Teraz musi mieć 300 zł. 300 wyjeżdża, a jak przepisy przejdą, to będzie musiał mieć 1000 zł na pokrycie kosztów utrzymania. 1000 zł. To ja bym chciał znaleźć takie miejsce utrzymania za 1000 zł. Studenci pytają.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo tutaj jest, że w przypadku dłuższego pobytu wymagana kwota musiałaby wzrosnąć z 75 zł do 300 zł za każdy dzień pobytu. Za tyle to się nawet akademika nie znajdzie. Ba, akademika! Miejsca w akademiku na korytarzu. Version Szansa, Crazy Frog, Axel F. Już gramy. Mamy 18,5 minuty po 15, a już za 10 minut troszkę ponad wiadomości.

0: Dobrze, dobrze się domyślacie. To jest MIG, nowość od nich, od migów. Zawsze będę obok ciebie. Pewnie, że z best listy voxfm.pl, zwłaszcza, że jutro najświeższe wydanie. Kiedy głosować, jak nie teraz? 3 minutki, 15.30 i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
11: 15.30 już wybiła na zegarze. Paweł Dąsbach pojawił się już w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Słuchamy.
12: W przyszłym tygodniu poznamy wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny z Kielc. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w mieszkaniu, gdzie znaleziono ciała, 55-latek najpierw zabił żonę oraz dwóch synów, a następnie popełnił samobójstwo. Według nieoficjalnych ustaleń ofiary miały poważne obrażenia głowy. W ramach śledztwa przesłuchano również już pierwszych świadków. Spędzi tam ponad 4 lata. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej już w polskim więzieniu. 63-latek był poszukiwany przez 10 lat. Według policji kierowana przez niego na początku lat 2000 grupa naraziła skarb państwa na 120 milionów złotych strat. Mężczyzna wpadł w lutym, a przez kilka miesięcy trwała procedura ekstradycyjna. I jeszcze ważne informacje dla kierowców w Opolskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Kluczborku. W wyniku zderzenia ciężarówki z busem dwie osoby zostały ranne.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej do tego samego etapu turnieju WTA awansowała Maja Chwalińska. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Jej kolejną rywalką będzie Greczenka Maria Sakkar i mecz o półfinał jutro. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. My sprawdzamy więc, jak typują kibice.
15: Oj, przejdziemy.
16: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
17: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
18: Odważnie.
17: Optymista, jak?
19: Chciałbym 1-1.
20: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
18: Ale będzie ciężko, co?
20: Będzie ciężko. No Leverkusen dobry zespół.
12: Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Bayer Leverkusen, Ararat Erywań, czyli jednym słowem ćwiczymy dykcję.
12: Tak jest.
11: 28 minut i mamy 16. Euforia.

0: To jest Ava Max i to jest Torn. 22 minutki dzielą nas od godziny 16. Mówię minutki, bo już teraz to szybciutko zleci. Mamy z górki 609-2x869, a Wrocław to Polska Wenecja, ma ponad 100 mostów. O, pozdrawiam bardzo serdecznie stolicę Dolnego Śląska. Trochę się zgadzam, a trochę nie bardzo. Dorzuć, pisze ktoś, że Sosnowiec leży na Śląsku, to już w ogóle cię zgrillują. A, ale ja lubię grillowanie. Jeżeli chodzi o grilla, to zawsze chętnie, o każdej porze roku i we wszystkich okolicznościach, ale nie dorzucę. Nie dorzucę.
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka ci najlepsza okazja. W drzwi radom.pl rukcuk teraz dajemy ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka. Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi radom.pl rukcuk Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE.
6: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
1: Reklama.
7: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Drewniany parkiet i zabytkowe okna dostają drugie życie. Trwają prace willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
8: Projekt realizowany właśnie przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni.

0: wystąpić duszności, ból głowy, mięśni, dreszcze.
1: Specjaliści zalecają, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko cięższego przebiegu choroby i niebezpiecznych powikłań. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 12 stopni.
2: Vox FM. Jest impreza.
1: To będzie czas na artystyczny oddech i zabawę formą. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizuje artystyczne piątki. Pod okiem Marty Guraj można zanurzyć się w technikach plastycznych, które pozwolą wyrazić siebie bez ocen i sztywnych ram. Warsztaty odbywają się w każdy piątek o godzinie 15 przy ulicy Śniadeckich 2. W zajęciach może wziąć udział każdy bez względu na talent.
2: FM Radom.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie. Lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
4: Reklama. Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00 pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I tak, w Radomiu największe utrudnienia czekają was w rejonie Ronda Sybiraków. Ulica Chrobrego jest wyłączona z ruchu na jezdni zachodniej, co powoduje znaczne zatory w godzinach szczytu. Drogowcy wyznaczyli dwa objazdy. Pierwszy ulicami 11 listopada Żwirki i Wigury oraz Struga, a drugi 11 listopada Warszawską, Malczewskiego, Keleskrauza i Struga. Druga duża blokada to ulica 25 czerwca. Z powodu remontu utkniecie też przy dworcu w kierunku 1905 roku. Na koniec jeszcze Grójec, gdzie tradycyjnie utkniecie na 50-ce oraz Armii Krajowej. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z radiem Vox FM.
5: Vox FM Radom.
6: Czy ślubowanie zostało złożone prawidłowo? Eksperci podzieleni po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Starachowicach 61-latek rzucił się z nożem na nastolatka z Ukrainy. Zostały zagubione i nikt się po nie nie zgłosił. Na koniec Łódź licytacja rzeczy znalezionych.
7: A na koniec dodajmy wiadomości Vox FM o godzinie 16:00. Zaprasza już teraz Paweł Donzbach.
6: Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tej instytucji. Odbyło się w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
8: Nie dopełnił tego bardzo ważnego warunku, bo tu nie wystarczy być wybranym przez Sejm. Ustawa dodaje jeszcze to wymaganie złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
6: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Uniwersytetu SWPS, złożone ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
9: Jest sędzią Trybunału, złożył prawidłowo ślubowanie wobec prezydenta. Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
6: Przypomnijmy, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
10: Dotyczą kierowania m.in. gruźb wobec 12-letniego obywatela Ukrainy. Są to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Tutaj trzeba zauważyć, w momencie, kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on przy sobie nóż.
6: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
2: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
6: Medale dla ratowników medycznych za długoletnią służbę od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość ich wręczenia. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora, czyli Urzędu Wojewódzkiego. A o szczegółach Dawid Olszewski.
11: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
12: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
11: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
12: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
11: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
6: Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość. Biżuteria, zegarki czy portfele, wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty ruszyła w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. To przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. A na aukcję zajrzał nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
7: Co Panią tu zainteresowało?
14: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
7: Te obrączki pasują?
14: No a akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
7: Cztery obrączki, jak one mogły tam trafić?
15: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
7: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
15: Takich pierścionków z oczkiem mamy dwie sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. Dwie sztuki zegarków.
7: Co się udało wylicytować?
14: Bransoletkę.
13: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
6: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami w Łodzi wiosną. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Dawid Osysko.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: 4 po 16 albo 4 po 4, żeby było sympatycznie, najbliższej nocy, pogodnie, nie popada nigdzie, delikatny deszczyk, może w okolicach Lublina, ale to nie jest przesądzone. Niestety chłodno, bo 2 stopnie zaledwie na plusie w Suwałkach, Białymstoku, 7-8 na północy Polski.
6: Ale to teraz czy w nocy?
7: W nocy.
6: A w nocy, dobrze.
7: Jutro
6: to się zgadza.
7: Dużo słońca, 19 stopni w Szczecinie.
6: Bardzo ładnie.
7: 13 Suwałki i Białystok. Biometr sprawdzę, bo jest ciekawy, wiesz, że jest na zielono? To trochę chyba czuć.
6: Czuć?
7: Czuć, bardzo.
6: Czuć.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dobrze, Paweł, że to
6: chyba gulasz.
7: Gulasz. Czytasz te wiadomości, bo przed chwilą miałeś informację, o kolejna aukcja, tym razem z rowerami w Łodzi wiosną. Ja przeczytałem, a kolejna aukcja, tym razem z rewolwerami w Łodzi wiosną.
6: Nie.
16: Z Vox FM.
6: Chyba nie ma takich opcji.
7: Kto wie? Słuchaj, wszystko przed nami. Pawełkowi bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję.
7: Za dzisiaj.
6: Do jutra.
7: A my gramy i na Hot i Weekend. Halo, tu Londyn obiecany. Witamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jak wiadomo, nie ma takiego miasta Londyn. Lądek, lądek zdrój, wiadomo. 11,5 minuty po godzinie 16 w czwartkowe popołudnie. Przypominam tylko tym niezorientowanym, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. To jest uchwalone święto przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, proszę ja was, w 2007 roku i ma podkreślać, jak czytam, ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. W wielu miejscach na ziemi to one bowiem muszą zapewnić pożywienie, środki do życia swoim rodzinom. Dokładnie takie jest uzasadnienie święta Dnia Kobiet Wiejskich. Po prostu. Dobrze, fajne, bardzo ważne. Jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. Super. Tylko teraz mam pytanie, bo to kobiety mają to do siebie, że potrafią być zazdrosne. Co na to kobiety miejskie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Że przepraszam, co? Że my nie odgrywamy roli? Nie, odgrywacie, tylko inną. Cyril Mario, Still Into You, Meduza Bad Memories już za chwilę, a później sprawdzamy. Czwartek na tak, czwartek na nie, niezależnie od miejsca występowania. 609 2x869. Przypominam numer do mnie, do radia na żywo.

0: To jest Meduza i Bad Memories. 17,5 minuty po 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: A numer do studia 609-869-869, numer prosto na antenę i pytanie do was brzmi, czy to jest czwartek na tak, czy na nie, 609 dwa razy 869 i już odbieramy telefon, ale posłuchajmy o... właśnie.
4: Zdecydowanie na tak, ponieważ moja kochana żona dzisiaj kończy 48 lat, aha, a ja mam 42, więc zdecydowanie dzień na tak.
0: Ale to z czego ty się... pozdrawiamy, ale to z czego ty się cieszysz? Z tego, że żona kończy te 48, czy z tego, że jesteś 6 lat młodszy? Bo nie wiadomo. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, z tej strony Agnieszka. No, ja mam dzisiaj dzień na tak. Moja mama Jadwiga dzisiaj ma imieniny.
0: O.
5: A jutro moje dziecko, studentka pierwszego roku Politechniki Łódzkiej, będzie miała urodziny, także...
0: Które?
5: 19. No właśnie... Dwa tygodnie temu zrobiła prawko i mam mieć jutro pierwszą jazdę po drugą siostrę na dworzec, żeby ją przywieźć moją pieścinką.
0: O rany, to jak ona w ten sposób zamierza świętować 19 urodziny, to ja nie chcę nawet myśleć, co wymyśli na 20. Pozdrawiamy, zdrowia życzymy, bo zdrowia nigdy za dużo. 609 2 razy 869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Cześć.
6: Halo.
0: Cześć.
6: Niestety mam dzisiaj dzień na nie.
0: A dlaczego?
6: Bo złamałem nogę.
0: A co się stało? W piłkę grałeś?
6: Tak. W piłkę grałem na treningu i złamałem nogę.
0: Widzisz, jak trafiłem? Od razu. Ja jak łamałem nogi, to z reguły też na piłce. Kochany, jak to mawia legenda, nie przewracaj się na chlebie. 609 2 razy 869, kogo witamy? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, z tej strony Kamil.
0: Cześć Kamilku, Kamil wita Kamila i pyta, czy Kamil ma czwartek na tak, czy na nie?
7: Oczywiście, że na tak.
0: Aha.
7: Pierwsza sprawa,
0: tak.
7: Słonecznie, bardzo ładnie.
0: Tak.
7: Druga sprawa, dzisiaj kolejne mecze Ligi Europy.
0: Tak.
7: I znowu my, jako polska drużyna, bo reprezentacja Polski może im dobrze nie idzie, ale my jako drużyna Polski, czyli jako Lech Poznań, walczymy jeszcze co najlepsze z niemiecką drużyną.
0: A,
7: i
0: właśnie.
7: I co robimy?
0: No, wygrywamy.
7: Pokonujemy ich grubo. Do zera wynikiem.
0: O kurde, dobry jest. Ja nie wiem, ile za to wziąłeś, czy cokolwiek wziąłeś, ale jesteś chodzącą reklamą polskiej piłki klubowej. To mi się podoba. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
8: Cześć, witam cię. Adam z tej strony.
0: Cześć, Adaśku. Czwartek na tak, czy na nie?
8: Na tak.
0: A, dlaczego?
8: Wracam ze szpitala, mała dzieciątko się urodziło.
0: Dziecko ci się urodziło?
8: Tak.
0: Które pierwsze?
8: Drugie.
0: Tomasz, bracie, zdrowo.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Masz zdrowo przekichane, bo jak to mówią, sezon grypowy w pełni, a od dzieci najprościej. Enrique, Be With You, Fastboy Music Sound, za chwilę 20 minut, mamy po 16.

To jest Fastboy, to jest Music Sounds, 26 minut po godzinie 16, za 4 minuty wiadomości, ale rzut oka jeszcze, bo zaczytuję się w wiadomości od was, żebyście sobie nie myśleli, 609-2x869. Czwartek na tak, byłem u lekarza, wszystko jest w porządku, od góry do dołu się zbadałem i od góry do dołu jestem zdrowy. Czyli jak rozumiem, stopy również i główka były badane, bardzo fajnie. Czwartek na tak, pisze Jola, bo dostarczamy do klientów indywidualnych towar. Brzmi to niepokojąco, ale jak do klientów indywidualnych, to nie dopytuję. Już za chwilkę wiadomości. Autopromocja.

0: Так вибралися в зашлом тигодню.
1: Як бенчив тим, то залежи от вас.
0: Голосуйте на Vox.fm.pl
1: і слухайте без дрісни юж п'ятник о 17:00. Запраша Каміль Рудковський.
0: Автопромоція. Реклама.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Reklama.
4: Na zegarach wybiła godzina 16.30, a w studiu witamy Dawida Osysko.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy już teraz na wiadomości.
5: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowują akcję, którą przeprowadzili 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi, między innymi 38-letni obywatel Mołdawii.
6: Mężczyzna próbował ukryć się pod kołdrą, by uniknąć odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo na tle seksualnym.
5: Mówi Izabela Wypiechowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Zwierzę pojawiło się w mieście wieczorem. Wysłano za nim specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
7: Pracownik zgłosił to zdarzenie poprzez aplikację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To automatycznie uruchamia procedurę dla tej grupy interwencyjnej przy RDOŚ-u, która tutaj z Polańczyka do nas dojechała.
5: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Niedźwiedź został zauważony w tym mieście po raz pierwszy od wiosny. Dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu zmarły we Flandrii na północy Belgii. Łącznie w regionie potwierdzono 14 przypadków zakażenia. Władze zaapelowały o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Indie stają się gospodarczym gigantem. W przyszłym roku staną się czwartą pod względem wielkości gospodarką świata. A na tej pozycji na razie jest Japonia.
4: Na razie. Aleksi, już gramy?

0: Jeżeli jesteście jeszcze w swoim biurze, no to Armin van Buuren i Sasza specjalnie dla was. 22 minutki do godziny 17. A propos biura, to nie musi być biuro. To może być dowolna praca. Pierwsza zmiana przyjedzie, pomoże. A jak? Biorą się w końcu do roboty. W końcu! W końcu się udało. voxfm.pl. Zaproście ich do swojej pracy. Przyjadą, pomogą, zrobią za was. Jeszcze prezenty zostawią. Wiecie jak to jest. Punkt, punkt i jeszcze raz punkt. voxfm.pl. VoxFM do roboty. Mało tego, do waszej roboty.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
5: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. Markpol24.pl.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Wcześniej wykryty daje szansę na normalne życie. Dziś przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi. Tego dnia medycy przypominają, jak ważna jest profilaktyka. Według statystyk rak piersi jest najczęściej występowanym nowotworem wśród Polek. Rocznie umiera z tego powodu około 6 tysięcy kobiet. W Radomskim Centrum Onkologii można wykonać bezpłatną mammografię. Dotyczy to kobiet po 45 roku życia. Ważne jest także wykonywanie samobadania piersi. Mówi Paulina Kolbus, fizjoterapeutka z Radomskiego Centrum Onkologii.
12: Zwracamy uwagę na kształty naszych piersi, na wielkość, czy są one symetryczne, czy skóra na piersiach nie ma jakiegoś zmienionego zabarwienia. Też jeśli chodzi o oprócz wyglądu, bardzo

0: Jutro bez większych zmian w pogodzie. Będzie pochmurno z chwilowymi przejaśnieniami, a na termometrach 13 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
0: To ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu, mówi Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
2: Są starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach, zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie.
0: Wystawę można oglądać w Malczewskim do 20 grudnia.

0: FM. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
2: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
3: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
2: A dlaczego?
3: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
2: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
3: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
2: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
3: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
2: To idziemy ratować jedzenie?
3: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
4: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
7: Reklama.
8: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17:00 pora na ostatnie już dziś informacje dla zmotoryzowanych. I jeśli możecie, to omijajcie szerokim łukiem ulicę Chrobrego. Remont nawierzchni zamknął jezdnię w stronę Ronda Sybiraków, więc tam mocno się korkuje. Drogowcy wyznaczyli dwa objazdy. Pierwszy ulicami 11 listopada Żwirki i Wigury oraz Struga, a drugi 11 listopada Warszawsko-Malczewskiego, KS Krauza i Struga. Zmieniły się też trasy i rozkłady jazdy linii autobusowych. Zachowajcie ostrożność, też mijając roboty drogowe przy Ścienkiewicza czy 1905 roku. Na koniec kierowcy uważajcie, bo na ulicach sporo rowerzystów i motocyklistów. Oni nie stoją w korkach, tylko próbują przecisnąć się przez pojazdy. Dlatego patrzcie uważnie w lusterka. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro.
9: Vox FM.
10: Vox FM.
9: Radom.
11: Wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Co dzieje się ze złotym? Polska waluta najtańsza od miesięcy. Licytacja rzeczy znalezionych, ale nieodebranych. Zajrzał na nią nasz łódzki reporter.
12: Jest godzina 17:00. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
11: Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS. Wnioskuje także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
14: No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
13: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
11: Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Złoty traci, a dolar zyskuje. Za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Złoty reaguje także osłabieniem na polaryzację polityczną w naszym kraju, uważa Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito.
7: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będziemy mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia. No i niestety takie będą konsekwencje tego.
11: Od początku roku złoty osłabił się do dolara o ponad 9%. Bez chwili zawahania rzucili się do morza. Tak zareagowali policjanci z Niechorza w Zachodniopomorskiem na desperacki krok. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagrania z tych wydarzeń.
10: Skoczył? Kołobierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił, wyciągnęliśmy go.
15: Dopłynęli do mężczyzny, następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo. Mężczyzna po wydobyciu z wody był przytomny.
11: Mówi Piotr Jaworski z Zachodniopomorskiej Policji. Uratowany mężczyzna przebywa w szpitalu. Złota i srebrna biżuteria, markowe zegarki, skórzane portfele, a wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty rozpoczęła się w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. Łódzki magistrat wyprzedaje przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. Na aukcję zajrzał Grzegorz Mich.
16: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
17: Co Panią tu zainteresowało?
18: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
17: Te obrączki pasują?
18: No akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
17: 4 obrączki, jak one mogły tam trafić?
18: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
17: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
18: Takich pierścionków z oczkiem mamy 2 sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. 2 sztuki zegarków.
17: Co się udało wylicytować?
18: Bransoletkę.
16: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
11: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami, ma się odbyć w Łodzi wiosną.
12: Pogoda raczej z nami licytować się nie będzie, a szkoda, bo gdyby tak było, to moglibyśmy wylicytować chociażby słońce i wyższe temperatury. No ale no cóż, jest jak jest i trzeba to uszanować. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to liczne przejaśnienia, ale też miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej w tym momencie, niech ja tylko spojrzę, jest w Łebie, tam okolice 14 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
9: Na pełnej z Vox FM.

8 хіту. Fox Fox FM. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: jedna. Nie jedna gwiazda na antenie Vox FM. Tu jest ich całe mnóstwo, naprawdę. Dlatego ja zawsze powtarzam, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. Bo gramy tak, żeby każdego pobudzić, żeby każdemu dodać energii i żeby każdy czuł się zaopiekowany. Dzisiaj mamy 15 dzień października i to jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No ważne jest to, żeby o rączki dbać, bo nie wiem czy wiecie, ale na rękach przynosimy miliony bakterii. Więc warto myć ręce, szczególnie przed jedzeniem. Ale to nie ręce nasze są największym siedliskiem bakterii, a uwaga, no nie wiem czy wiecie, jak nie wiecie to się zaraz dowiecie, nasz telefon. A my później ten telefon przykładamy do twarzy, do ucha, no właśnie. Więc od czasu do czasu telefon też trzeba jakoś tam odkazić. Najlepiej wymieszać go w domestosie.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko trzeba uważać, żeby się nie rozpuścił.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Ciocia Madzia na urlopie, no jak dobrze wiecie, ale oczywiście zagadki wysyła. No i teraz zagadka na dzisiaj, na czwartek, to jest uwaga taka, że... No dajcie mi moment, bo muszę ją znaleźć. Dobra, mam. Uwaga, jesteście gotowi? No to czytam. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? To jest dzisiejsza zagadka cioci Madzi. A w zasadzie dzisiaj to wuja Michała. 6986 9869. Tutaj piszecie swoje odpowiedzi. Nie muszą być poprawne, nikt tak nie powiedział. Ale no fajnie, gdyby takie się pojawiły. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi?

0: Rachel Corey w Vox FM, 27 minut po 17. Przypominam dzisiejszą zagadkę, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Na 609-8-698-69 można wysyłać swoje odpowiedzi. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie zagadki. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
1: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
12: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
13: Gliwicki sąd aresztował 18-letniego Pawła S. Nastolatek jest podejrzany o publiczne pochwalanie i nawoływanie do popełnienia zbrodni ludobójstwa. W internecie m.in. wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia oraz publikował filmy i zdjęcia masowych morderców. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. przedmioty przypominające broń. Podejrzany nie przyznał się do winy, twierdzi, że chciał jedynie zdobyć popularność. Bójka na drodze w Warszawie. Agresywny mężczyzna poszukiwany. Wszystko działo się na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Aleją Witosa.
14: W pewnym momencie kierowca z Porsche wysiadł, uderzył kilkukrotnie pasażerkę z Toyoty, 66-letnią kobietę, która na miejscu była opatrywana przez zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna zbiegł z tego miejsca, jest przez nas poszukiwany.
13: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi sprawdzają m.in. monitoring. Papież wraca do zdrowia po operacji. Rano Leon XIV przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki są w normie, informuje Watykan. Także radiografia klatki piersiowej pokazała, że operowane płuco goi się prawidłowo. Papież przeszedł we wtorek zabieg usunięcia nowotworu. Pobyt Leona XIV w szpitalu potrwa około tygodnia.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krueger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie albo Amerykanka Ann Lee, albo Indonezyjka Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayernem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Tak mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Smutna informacja napłynęła z Danii. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, były selekcjoner piłkarskiej kadry Duńczyków. Pod wodzą Johansena, zwanego Bossem, dotarli do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w 1998 roku. To był największy sukces Duńczyków w historii mundialu.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Przypominam dzisiejszą zagadkę. Uwaga, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie. W tym czasie można wysyłać swoje odpowiedzi na 609-869-869. A żeby przyjemnie się myślało, no to teraz gra i trąbi zespół Kombi. Proszę bardzo, można zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A dzisiejsza zagadka brzmi następująco. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? I teraz wasze odpowiedzi. Durszlak. Faktycznie, no ma oczka. Raczej nic nie widzi. Rosół to ma oka, nie oczka. Oka. Kostka do gry, tak jak wczoraj ktoś napisał. Może też, ale to jeżeli wczoraj była kostka do gry, to raczej dzisiaj już nie będzie kostki do gry w odpowiedziach. Siatka ogrodzeniowa. Okej. Sędziowie i VAR ekstraklasy. Dobra. Rajstopy z oczkami. Siatka do gry w siatkówkę. Okej. Fajnie. To sprawdzamy w takim razie. A co dzisiaj ciocia Madzia miała na myśli? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? A jest to siatka. Być może jest to siatka też ogrodzeniowa. Nie wiem, po prostu siatka. Każda jedna siatka.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci

0: 1905 roku 9 i wybierz drzwi TRE.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie, lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy. Teraz bankrut party dla was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
3: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz. Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
2: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. Markpol24.pl.
3: Reklama.
4: Vox FM.
5: Vox FM.
4: Radom.
6: Podpisał 8, a zawetował 3. Prezydent zdecydował o losie kolejnych ustaw. 38-latek z Wrocławia z zarzutami atakował kierowców na ulicach miasta. Trudne zadanie kolejorza w Lidze Europy. Za 3 kwadranse piłkarze Lecha zmierzą się z Bayerem Leverkusen.
7: Jest 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
6: Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego. Zakłada m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
8: Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi.
6: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej oraz ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
8: Odmowa podpisania ustawy zatrzymuje próbę stworzenia ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych.
6: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. Są zarzuty dla 38-letniego mężczyzny.
9: Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia go w uszkodzonym stanie. Te czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.
6: Mówi prokurator Jakub Dłubacz. Napastnik zaatakował kierowcę skutera, odjechał samochodem kobiety, która chciała pomóc pokrzywdzonemu, a następnie zaatakował kolejną kierującą. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów, zachowanie tłumaczył przyjęciem środków psychoaktywnych. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny. Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB. Ważnym tematem będą też szkolne procedury na wypadek zagrożenia. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Będą m.in. strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
11: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
10: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
12: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
10: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
6: Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W górę serca niech zwycięża Lech. Zabrzmi dzisiaj na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
13: Oj, przejdziemy!
14: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
15: Nie jestem tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
16: Odważnie!
15: Optymista, a jak?
17: Chciałbym 1-1.
18: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
19: Ale będzie ciężko, co?
18: Będzie ciężko, no Leverkusen dobry zespół.
6: Do Poznania przybyli także kibice z Leverkusen, którzy kwestie w wyniku widzą inaczej.
19: 3-1 dla Leverkusen? Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
6: Pierwszy gwizdek o 18.45.
7: No to trzymamy mocno kciuki za nasze polskie zespoły. Dzisiaj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, więc trzeba mocno kibicować. Nieważne z jakiej części Polski jesteśmy, jak chodzi o arenę międzynarodową, to trzeba się łączyć i wierzyć w to, że nasze polskie zespoły wygrają. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no tak, tak, nie było źle, ale rewelacji też nie było. Okolice 15 stopni w Legnicy, teraz 7 też w Zakopanem i to najchłodniejsze miejsce na mapie Polski. A jeśli ktoś chce wiedzieć, jaka pogoda będzie jutro, to już mówię, jutro mamy piątek i to będzie naprawdę bardzo ładny piątek.
3: Na pełen

0: Jeśli ktoś kiedykolwiek powie wam, że nie da się połączyć muzyki ludowej z muzyką elektroniczną, no to właśnie trzeba im wtedy włączyć tę piosenkę i zmienią zdanie. Calvi Remy i guzowianki Lipka w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Kto już wyszedł z pracy, gratuluję. To już taki mały piątek, można powiedzieć. Jutro to tylko iść, pokazać się, poudawać, że się pracuje i można cieszyć się wolnym weekendem. Ale jeżeli ktoś ma troszeczkę inną perspektywę, nie powiedziałbym, że gorszą, po prostu inną. To znaczy dopiero co zaczyna pracę, no to spokojnie. Spokojnie, naprawdę, nie ma się co martwić. Vox FM jest z wami.
1: Na pełnej z Vox FM.

Neptunika, What If w Vox FM i to jest numer, który można znaleźć w naszej best liście. To jest aktualnie szósteczka, ale wszystko w waszych rękach i kto wie, może ta sytuacja już jutro po 17 się zmieni. Pamiętajcie, w voxfm.pl zakładka best lista, tam chodzicie i tam głosujecie. Tam również propozycje do best listy i teraz taką zagramy, na nią również można zagłosować. Spektrum i Morena. Jak się podoba, no to trzeba dać plusik.

0: Fajną macie pracę? Może chcecie się podzielić sekretami swojej pracy? Jeśli tak, no to śmiało. Na VoxFM.pl można to zrobić, bo przypominam, trwa akcja, gdzie VoxFM robi robotę. I o co w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Zgłaszacie swoją pracę, zapraszacie do niej pierwszą zmianę radia VoxFM, później pierwsza zmiana jedzie i próbuje się podjąć waszej pracy. To znaczy, no musicie jej pokazać, co oni muszą tam zrobić, a później chłopaki i dziewczyny, czyli Julka, Pawelec i Kondzio, próbują faktycznie wykonać te czynności, które wy wykonujecie na co dzień, z lepszym lub gorszym skutkiem, no ale wszystko zależy od tego, jak im to wytłumaczycie. Fajna sprawa, bo można się pośmiać, nie to, żebym się z nich śmiał, ale czasami, no, wygląda to komicznie. VoxFM.pl, zakładka bezlista, tam można, przepraszam, VoxFM.pl, nie bezlista, ale zakładka VoxFM robi robotę. No, w ten sposób. Tam można się zgłaszać swoją pracę. No, do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy nagrody. A jakie to nagrody, to możecie właśnie sprawdzić, jak już tam będziecie na VoxFM.pl.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie na ludowo, nie na disco polowo, nie biesiadnie, nie przesadnie, lecz ze smakiem, z klasą i zabawnie. Z dancingami więc zrywamy, teraz bankrut party dla was mamy. Na wieczory pełne wrażeń przy słynnej od lat kuchni i w rytmach światowych hitów na imprezach bankrut party. Zaprasza Karczma Bankrut. Już teraz rezerwujcie weekendowy Halloween i inne imprezy. Radom Kielecka 153 lub pod numerem 725 900 950.
3: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
4: Vox FM. Radom.
5: Prokuratura analizuje zajścia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zatrzymania są kwestią czasu, mówi Waldemar Żurek. Bełchatów albo Konin, w jednym z tych miast ma powstać druga elektrownia jądrowa. Uwaga kierowcy w Małopolsce, wkrótce rozpoczną się utrudnienia na autostradzie A4.
6: Jest 19, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
5: Rozpoczynam od Brukseli. Trwa rozmowa premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Politycy spotkali się na marginesie unijnego szczytu. Wcześniej w mediach społecznościowych polski premier zamieścił wymowny wpis. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę zapewnić was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami, napisał Donald Tusk. Sytuacja na Ukrainie jest jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. To najpewniej kwestia czasu. Tak o zatrzymaniach po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi minister sprawiedliwości. Prokuratura bada przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha w związku ze ślubowaniem Macieja Berka.
7: Prokuratura uruchomiła już postępowanie sprawdzające, bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób. Więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu, tylko my nie działamy pochopnie i błyskawicznie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny sprawiedliwości mielą skutecznie.
5: Przypomnijmy, do awantury doszło po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego. Uroczystość zorganizowano w Sejmie, bo Berek nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Konin i Bełchatów pozostają w grze o drugą elektrownię jądrową. PGE i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z resortem energii porozumienie o współpracy. Dokument dzieli zadania przy przygotowaniu inwestycji. Preferowane miejsca to właśnie Bełchatów i Konin. Jak mówi Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury, obie lokalizacje są równie dobrze przygotowane.
8: Właściwie najważniejszym czynnikiem jest kwestia wody, dostępu do wody. Bełchatowie są wody kopalniane, które są w stanie zapewnić chłodzenie elektrowni jądrowej. W Koninie jest system nawodnienia elektrowni ZEPAK, są jeziora.
5: Niezależnie od tego, gdzie powstanie druga elektrownia, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 rok. Siłownia zostanie uruchomiona najwcześniej w 2040. Znaczące utrudnienia na A4. O godzinie 20 rozpocznie się remont 4,5-kilometrowego odcinka autostrady w kierunku Rzeszowa między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. W nocy z czwartku na piątek i z poniedziałku na wtorek zjazd na Skawinę będzie zamknięty, a objazd wyznaczono przez węzeł Toniecki.
9: Nawierzchnia jest już nieco spękana, będziemy ściągać starą nawierzchnię i położymy nową. Prace będą odbywały się późnym wieczorem i nocą, od godziny 20 do 6 rano. Wtedy też będziemy zwężać jezdnię do jednego pasa. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W ciągu dnia ponownie uruchomimy dwa pasy, natomiast ograniczenia nie ściągniemy.
5: Mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do 6 listopada, jednak zostaną wstrzymane od 30 października do 2 listopada ze względu na Dzień Wszystkich Świętych. Jutro 180 tysięcy uczniów z całej Polski będzie bić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W Mysłowicach w wydarzeniu udział weźmie 1500 dzieci ze szkół i przedszkoli. Przez cały tydzień przygotowywali je do tego ratownicy górnicze z kopalni Mysłowice Wesoła i Murcki Staszic.
10: Odchylamy głowę do tyłu, zatykamy nos, wykonujemy teraz dwa wdechy ratownicze. Raz, dwa, dobrze, piąteczka, uratowany. Krystian Hoffman. Młodzież bardzo szybko łapie, chłonie to jak gąbka. Teraz pewnie tą wiedzę dzisiejszą przekażą rodzicom w domu i myślę, że rodzice będą bardziej uczestniczyć w tej pierwszej pomocy.
11: Trudne jest udzielanie pierwszej pomocy?
12: Na troszkę.
11: A co jest najtrudniejsze?
12: Uciskanie serca.
13: Wiesław Murewa. Pokazujemy dzieciom, jak wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową. W przyszłości to się może i przydać, tak? Bo zostaną postawione w takiej sytuacji, że będą musieli to wykorzystać, to będą wiedziały, jak się zachować.
5: Próba bicia rekordu potrwa 30 minut od 12 do 12.30. To ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację WOŚP w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować.
6: Noc. Zacznijmy może od tego, jaka będzie noc. Chłodna, a miejscami nawet bardzo chłodna, bo na południu kraju miejscami nawet 1 stopień, no tam okolice Zakopanego, a w wyższych partiach gór myślę, że już zobaczymy nawet minus 2. Więc czy to idzie zima, ktoś zapyta. Być może. Aczkolwiek nie mam potwierdzonych tych informacji. W pozostałej części kraju okolice 4-5 stopni, więc tragedii nie ma. A jutro? Jutro naprawdę ładny dzień. Jak na piątek? Słoneczko w całym kraju, bez opadów deszczu, 17-18, a miejscami nawet 19 stopni.
4: Na pełnej z Vox FM.
6: Ale to głównie na zachodzie kraju. 5 minut po 19. Michał Trawka. Dobry wieczór. Oh yeah.

0: Brawo! Brawo! Uwaga, teraz wszyscy biją brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Dla kogo te brawa? Ano, dla miasta Kraków, bo uwaga, nasze polskie piękne miasto zostało uznane za najczystsze miasto na świecie. Dokładnie tak. Kraków jest najczystszym miastem. Można tam jechać, wdychać świeże powietrze, nie uraczymy tam żadnych śmieci i tym podobnych rzeczy. I to nie ja sobie to wymyśliłem, tylko tak twierdzi najnowszy ranking, który został sporządzony przez międzynarodowych właśnie badaczy, którzy jeżdżą, sprawdzają i rejestrują wszystko, jak to wygląda. I Kraków wyprzedził między innymi państwa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i miasta, ale też Singapur, Warszawę. Nawet, ale tak z tego co widzę, to bardzo fajnie, ładnie to wygląda, świetnie, świetnie. Ja przyznam szczerze, dawno w Krakowie nie byłem. Zimą lepiej tam nie jeździć, ale latem może faktycznie tak.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A może wcale nie, może wcale tak źle nie jest. Jest smog w Krakowie, czy już nie ma? Oprócz tego Wawelskiego oczywiście.

0: Robin Schulz i James Blunt twierdzą, że jest okej. No ważne, że jest okej i nieważne, co się dzieje dookoła, prędzej czy później zawsze musi być okej, a więcej pozytywów znajdziecie w moim e-booku. Nie no, żartuję oczywiście. Ale 24 minuty mamy już po godzinie 19. Kto jeszcze pracuje, niech pracuje. Kto odpoczywa, tym oczywiście zazdrościmy. Niemniej, no umówmy się, cały czas gramy w rytmie hitów. Vox FM jest z wami i za chwilę zagramy no właśnie, piosenkę, która być może jest takim preludium do weekendu. No, bo w weekend różne rzeczy się dzieją, a później, no później pęka bania.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: JJ, Still Summer on My Mind. No i myślami dobrze jest wrócić do lata, do tych wyższych temperatur, do słońca i do tego, co się działo w wakacje. A w wakacje dzieje się naprawdę dużo, no bo to w końcu wakacje, one rządzą się swoimi prawami. Ale spokojnie, spokojnie, wakacje przyjdą. No jeszcze tylko jakieś 200 parę dni i będą.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Radom.

0: Reklama.
1: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
2: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
3: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
9: Ukraina może liczyć na wsparcie Polski i Europy. To od premiera Tuska w Brukseli słyszał Wołodymyr Zełenski. Złoty słabnie, dolar drożeje, ten trend może podbić cenę, ostrzegają eksperci. CV wygenerowane przez AI się nie sprawdzi. Warto skorzystać z porady eksperta.
10: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: Padły słowa wsparcia, ale także ważne deklaracje. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy spotkali się w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z jego tematów jest sytuacja na Ukrainie. Ze szczegółami teraz Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegła ta otwarta dla mediów część rozmowy?
11: Premier Donald Tusk zapewniał o dalszym wsparciu Ukrainy. Zaznaczał, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Wołodymyr Zełenski dziękował Polsce za wsparcie, podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. W Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić przywódcom potrzeby swojego kraju przed nadchodzącą zimą. Ma mówić m.in. o konieczności wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i potrzebie ochrony infrastruktury energetycznej.
9: Michał Skolimowski, dziękuję. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Policja w Kaliszu wyjaśnia okoliczności śmierci 2 osób, których ciała znaleziono przed południem na posesji w Zbiersku, Kolonii. Policję wezwał świadek, który od kilku dni nie widział sąsiadki.
12: Na miejsce został skierowany patrol policji. Policjanci na miejscu potwierdzili, że to zwłoki 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na miejscu był również prokurator, pod nadzorem którego policjanci wykonywali czynności w związku z tym zdarzeniem. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji do dalszych badań.
9: Mówi Anna Jaworska Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na razie nie wiadomo, od kiedy osoby te nie żyją. Droższy dolar może podbić cenę w Polsce. Amerykańska waluta wyraźnie zyskała na wartości, przekraczając poziom 3 zł i 92 groszy. Wyższy kurs dolara w dłuższej perspektywie może przełożyć się na ceny produktów w sklepach. I o tym teraz Krzysztof Płowecki.
13: Ceny ropy i gazu na światowych rynkach najczęściej wyrażane są w dolarach. Dlatego droższa amerykańska waluta może w dłuższej perspektywie oznaczać wyższe koszty importu.
14: To przełoży się na ceny takich produktów jak masło, chleb, również wakacje zagraniczne i tak dalej, i tak dalej.
13: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dolar zyskuje m.in. w reakcji na wyższą od oczekiwań inflację w Stanach Zjednoczonych. To z kolei może wpłynąć na decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych.
14: To będzie miało wpływ na rentowność obligacji, a w związku z tym na dochodowość, a to podnosi wartość dolara.
13: Od początku bieżącego roku kurs pary dolar-złotówka wzrósł już łącznie o 9,28%.
9: O czym informował Krzysztof Płowecki. Coraz więcej osób poszukuje pracy z wykorzystaniem CV wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. To błąd, mówią eksperci i radzą stworzyć wyjątkowe z doradcą zawodowym. W Urzędzie Pracy w Iławie można skorzystać z pomocy dwóch osób, mówi Beata Furmanek z inkubatora technologicznego.
15: Możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. Potrafią to wyciągnąć, tak żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym kandydatem.
9: Indywidualne i darmowe spotkania w Iławie odbywają się raz w miesiącu.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Bayern Leverkusen. Z tym zespołem już od ponad godziny w Lidze Europy walczą piłkarze Lecha Poznań. Niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech przegrywa 0-3. Dwa rzuty karne na bramki zamienił dla Bayeru Patrick Schick. Na listę strzelców wpisał się także Malik Tillman. W poprzedniej kolejce Crystal Palace rozgromił kolejorza 4-0. Polscy kibice na brak emocji tego wieczoru nie mogą narzekać. O 21:00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywanie. Po ostatnich porażkach drużyna z Białegostoku jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
18: Musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu.
9: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania w Białymstoku o godzinie 21:00. Amerykanka Ann Lee będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wygrała z indonezyjską tenisistką Janice Tien. A Iga Świątek w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krieger 6-1, 6-4. Awans do ćwierćfinału wywalczyła także Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. W sobotnim meczu 11. kolejki Ekstraklasy z Legią Warszawa piłkarze Krakowi wystąpią w wyjątkowych koszulkach w hołdzie Janowi Pawłowi II. Jutro mija 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, a ten deklarował się jako kibic Krakowi.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Noc spokojna, ale chłodna, miejscami nawet bardzo i mam tutaj na myśli no, chociażby południe Polski, bo tam temperatury spadną do okolic 1 stopnia. Na zachodzie zobaczymy 5-6 stopni, w centrum okolice 4, na północy 5 i na wschodzie okolice 2-3 stopni. Ale jutro z racji tego, że piątek, bardzo dobrze, to dzień będzie bardzo ładny, słoneczny i ciepły, miejscami nawet 19 stopni. 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
20: Pełnej

Jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo być może jutro ta sytuacja się zmieni. Disco Boys i piruety. Jak się podoba, to trzeba wejść i zagłosować. A propos piruetów, no to z racji tego, że jutro piątek i weekendu początek, to pewnie piruety będą grane. Ale uważajcie, dobra? No, żeby później niczego nie żałować i żeby sobie przy tych piruetach przypadkiem nie zrobić krzywdy.

0: No nie, no chyba nie tak to miało wyglądać. Chociaż może sytuacja jeszcze się zmieni. Jest całe 12 minut, więc jest szansa. Realnie patrząc, jest szansa na to, że jeszcze Lech strzeli 3 bramki, żeby zremisować, albo 4, żeby wygrać to spotkanie. No bo póki co Kolejusz przegrywa 0-3 z Bayerem Leverkusen. I szkoda. Szkoda, bo liczyłem, że jednak remis jest wynikiem, który uda się uzyskać w tym spotkaniu. Ale tutaj no... Jednak niemiecka siła jest mocniejsza. Ale przypominam, że jeszcze Jagiellonia będzie grała, to o 21:00, więc tam jest szansa na to, że uda się wygrać, chociaż z tego co kojarzę, no Jaga też łatwego zadania mieć nie będzie. Ale trzeba trzymać mocno kciuki, bardzo mocno, tak żeby zrobiły się całe fioletowe i może wtedy to zadziała.
1: Na pełne!

0: dobrze, ale to dobrze odświeżona wersja hitu, który każdy, myślę, zna. Rhythm of Life w Vox FM od Keanu Silvy i spółki. Ależ tego się naprawdę świetnie słucha. Przy czwartku to wchodzi jak złoto, a myślę przy piątku i przy weekendzie to już w ogóle będzie czysta poezja. Na horyzoncie godzina 21, a do tej już tylko, albo aż, to zależy, która opcja jest wam bliższa, 26 minut.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tego wyszło.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Obudź się! Przestań śnić o nowych wnętrzach, bo ucieka Ci najlepsza okazja. W drzwi Radom.pl rukcuk teraz dajemy Ci do 20% rabatu na wybrane kolekcje drzwi wewnętrznych DRE. Postaw na sprawdzone modele Auri, Verso lub Estra i zyskaj jakość na lata. Czas ucieka? Promocja obowiązuje tylko do 7 listopada. Odwiedź drzwi Radom.pl rukcuk. Radom, ulica 1905 roku 9 i wybierz drzwi DRE. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Budujesz i szukasz firmy, która profesjonalnie ogarnia instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe? Markpol 24. Projekt i montaż przydomowych zbiorników LPG. Markpol 24. Projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych dla domów, firm i nowych inwestycji. Zadzwoń 668 789 768. markpol24.pl.
6: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
7: Reklama.
8: Proces w sprawie Collegium Humanum nie ruszył, został odroczony do 3 grudnia. Fabryka broni powstanie w Białymstoku to pierwszy tego typu zakład w mieście. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. Za chwilę wyniki badań Fundacji Growspace. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM o godzinie 21. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony. Na wokandę wróci za półtora miesiąca. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Proces został jednak odroczony na wniosek prokuratora. Powodem było niedostarczenie dokumentów jednemu z oskarżonych.
9: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem i który oskarżony powinien uzyskać, jak również nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
8: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Oskarżeni usłyszeli zarzuty m.in. kupowania dyplomów MBA i korupcji.
9: Są osoby, które w celu sfinansowania tego rodzaju studiów wprowadzały w błąd instytucje, na przykład dofinansujące takie środki i uzyskiwały dofinansowanie publiczne, w rzeczywistości nie na studia, bo one nie studiowały, tylko na korzyść majątkową, która była udzielana jej beneficjentowi.
8: Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy Ryszard Czarnecki i Karol Karski z PiS-u. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. W Białymstoku powstanie pierwsza w tym mieście fabryka broni. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm przedsiębiorstwa ze Skarżyska Kamiennej, które już dostarcza broń polskiej armii i białostockiej firmy Alex.
10: Zbudowaliśmy ten park maszynowy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy.
8: Mówi prezes firmy Tadeusz Ożarowski. W Białymstoku powstanie karabinek Venom, którym to firmy chcą zainteresować polskie służby.
11: Karabinek w kalibrze 9 mm, to jest, można powiedzieć, pistolet maszynowy, jeżeli chodzi o polskie służby.
8: Mówi Rafał Cygański, prezes Armament. Rocznie w Białymstoku ma być produkowanych kilka tysięcy sztuk karabinków. Polacy nie ufają szkolnym psychologom, to wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Growspace. Socjaliści w oświacie są traktowani inaczej niż ci w prywatnych poradniach. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
12: Prawie połowa Polaków twierdzi, że psycholog szkolny nie jest w stanie pomóc dziecku w przypadkach poważnych trudności emocjonalnych. Im młodsza grupa badanych, tym mniej korzystnie wypadają specjaliści. Ponad 3 na 4 respondentów z grupy od 18 do 24 roku życia uważa, że dzieci nie mają zaufania do psychologów w szkołach.
13: To osoby, które
0: dopiero co wyszły z systemu szkolnego, więc są ekspertami przez doświadczenie. Tylko 40% z nich wierzy w skuteczność psychologa szkolnego.
12: Mówi Paulina Matuszewska z Fundacji GrowSpace. Pomimo tego, że psycholog jest obecny w 9 na 10 szkół, to jego dostępność jest ograniczona. W ciągu roku specjalista może poświęcić każdemu uczniowi średnio 2 godziny.
8: 1/3 wszystkich zbadanych rodziców twierdzi, że choć w szkole, do której uczęszcza ich dziecko, jest psycholog, to nie wiedzą, jak się z nim skontaktować. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów, tłumacząc to troską o bezpieczeństwo dzieci. Ma to związek m.in. z ostatnimi wydarzeniami w polskich szkołach.
13: Czy my chcemy, żeby gadżety imitujące przedmioty służące do zabijania były używane przez nasze dzieci jako elementy zabawy? Szczególnie w momencie, kiedy takie wydarzenia realnie miały miejsce. Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
8: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Dyrektorzy zachęcają jednak, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw dla dzieci.
14: Dajmy dzieciakom dzieciństwo, radość. Nie pozwalajmy na takie przesiadanie się z jednej skrajności w drugą.
8: Dodaje Adam Perzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Jeszcze fatalne wieści z Poznania. Klęska Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejarz u siebie przegrał z Bayerem Leverkusen 0-4. Słabe opady deszczu w nocy na południowo-wschodnich krańcach Polski. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni uważać na silne zamglenia miejscami mgły. Ograniczać będą widzialność do 300 metrów, a na wschodzie i w centrum kraju nawet poniżej 200. Na termometrach w nocy od 1 stopnia miejscami na wschodzie do 3 w centrum, 6 na zachodzie i 7 nad samym morzem. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od 8 stopni na obszarach podgórskich Karpat do 19 na zachodzie.
15: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
16: Anna Wadowska, zapraszam. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu obchodziło w tym roku 20-lecie działalności. To miejsce, które przez 2 dekady budowało swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zajrzymy do elektrowni tak troszkę od kuchni. Sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym rozmawiam z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
17: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
18: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy, powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, no staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że jestem, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie no, istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
19: Mhm, czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
18: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, no ostatnio na finisażu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo to nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotny.
19: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
18: To, że mamy bardzo ważny zbiory, jeden z ważniejszych w kraju. I dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskie Inni. Kurator Paweł Witkowski i Monika Przypkowska z Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces. Została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy sztuka współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Miasta Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Jacka Marczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe. W Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wiemy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą w nowo wybudowanej siedzibie w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana, także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
19: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw jak widać jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
18: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast, teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była powiedzmy pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji zbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje. Prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki. Ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom. Więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystką kobietą i to mi się bardzo, bardzo co podobało. No i zostało przyjęte z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport i inny. Tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś już się nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych. Rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej. Więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 1932 roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. I świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle. No, niesamowita energia towarzysząca na tej wystawie.
19: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy, tej wystawy kobiecej, taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
18: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda, czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percypuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
19: Czyli ta wolność.
18: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań i to jest w sztuce chyba najpiękniejsze, żeby być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie, moim przypadkiem.
19: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to crème de la crème tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła, czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
18: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
19: Albo zaskakująca.
18: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewne i tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
19: Czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
18: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję też ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów. Jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
19: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
18: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego Sztuki Współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełnia tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła się ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
19: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
18: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni i związani z tą instytucją. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
19: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
18: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. wracają do nas i jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
19: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
18: No myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, no ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron. Mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, no nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
19: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
18: Taki główny cel to, to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej także.
19: Także trzymamy kciuki.
18: Dziękuję bardzo.
19: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
16: Sezon na przeziębienia w pełni. Coraz więcej radomian pojawia się w przychodniach. Najczęstsze dolegliwości to ból gardła, kaszel czy gorączka. Czy domowe sposoby są skuteczne? Jak można się uodpornić i czy warto się szczepić? Na to pytanie odpowie nam dr Paweł Strus, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.
20: Jesienią rzeczywiście ilość zachorowań wzrasta bardzo w naszym kraju i w ogóle na północnej półkuli. To nie dlatego, że wirusów latem nie ma. One latem są na wakacjach. One wyjeżdżają na wakacje do naszych gardeł i naszych nosów i tam sobie spokojnie czekają, aż przyjdzie jesień. Dlaczego jesienią jest więcej zachorowań? Na to składa się kilka czynników. Po pierwsze, mniej słońca powoduje, że nie produkuje się u nas witamina D3, o której wiemy coraz więcej i wiemy już bez żadnej wątpliwości, że ma ona udział w mechanizmach odporności. Po drugie, jest to czas, kiedy dzieci rozpoczynają kolejny rok szkolny, w związku z czym się kontaktują i łatwiej o transmisję drobnoustrojów z jednego dziecka na drugie. To jest okres, kiedy po wakacjach zaczynamy więcej pracować, a co za tym idzie, mniej wypoczywamy, jesteśmy bardziej przemęczeni. To jest kolejny czynnik. Zmienia się nasza dieta na gorszą. bardziej kaloryczną, ale mniej wartościową, jeżeli chodzi o budowanie odporności. Mniej witamin, mniej mikroelementów, mniej przeciwtleniaczy przyjmujemy. Niższe temperatury także sprzyjają rozwojowi infekcji wirusowych. To wszystko składa się na to, że rzeczywiście jesienią gwałtownie wzrasta ilość zachorowań.
2: Powiedzmy, czy jeżeli łapie nas takie przeziębienie, to czy lepiej od razu udać się do lekarza, czy poczekać, odczekać kilka dni?
20: Należy odróżnić przeziębienie od grypy. To są.
2: A właśnie, a jak to zrobić?
20: Przeziębienie jest to zespół objawów. Przeziębienie jest najpopularniejszą formą infekcji układu oddechowego. Jest to zespół objawów, który wynika z zakażenia wirusowego jamy nosowej, gardła i zatok przynosowych. Dla przeziębienia charakterystyczne jest 1-2 dni złego samopoczucia, który poprzedza wystąpienie gorączki, zazwyczaj nie bardzo wysokiej, rzędu 38 stopni. Nasilony katar, który jest dominującym objawem w przeziębieniu, bóle głowy, bóle gardła, i to powoduje, że przez kilka dni, około tygodnia, te objawy ewoluują i stopniowo ustępują. Grypa natomiast jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez zidentyfikowanego wirusa grypy. Charakteryzuje się nagłym początkiem, niepoprzedzonym tym okresem złego samopoczucia, daleko wyższą gorączką, rzędu 40 stopni i wyższą, silnymi bólami mięśniowymi, dreszczami i o wiele gorszym samopoczuciem. Generalnie rzecz biorąc, grypa jest chorobą dość ciężką i pacjent wyraźnie bardzo źle się czuje i jest chory. Kiedy łapią nas takie objawy, kiedy widzimy u siebie takie objawy, oczywiście nie ma potrzeby natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Należy próbować pomóc sobie na własną rękę. Podstawowa zasada, o której ja zawsze mówię, to jest taka. Chorzy ludzie nie chodzą do pracy, a chore dzieci nie chodzą do szkoły. Błędem jest puszczanie dzieci do szkoły tylko dlatego, że nie mają gorączki, mimo że mają katar i kaszel. Wiadomo, że i one stanowią zagrożenie dla innych dzieci, a i dla tego chorego dziecka pobyt w szkole jest niekomfortowy, wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań.
2: Powiedzmy, czy takie domowe sposoby typu, nie wiem, sok malinowy, herbata z cytryną, mleko z czosnkiem, to są dobre sposoby i warto z nich korzystać?
20: Tak, natomiast oczywiście jest szereg domowych sposobów. Najważniejsze z nich to pozostanie w domu. Rzekłbym nawet reżim łóżkowy. Oczywiście w przypadku dzieci, którymi ja się zajmuję, nie jest łatwo utrzymać dziecko w łóżku, ale chodzi o wypoczynek. Chodzi o to, żeby ten pacjent nie musiał angażować się w żadne inne czynności, żeby jego organizm mógł się niejako w całości skoncentrować na walce z infekcją. Po drugie, nawadnianie dużą ilością płynów. Przyjmowanie leków objawowych, tak jak leki przeciwgorączkowe, paracetamol. Trzeba pamiętać, że przy infekcjach wirusowych raczej unikamy aspiryny, która może w połączeniu z infekcją wirusową dać pewne groźne powikłania. W przypadku bólu gardła stosujemy leki miejscowo znieczulające na gardło. W przypadku nasilonego kataru możemy zastosować przez krótki czas leki obkurczające błonę śluzową nosa, żeby zmniejszyć te dolegliwości. Ale pozostanie w domu, utrzymywanie stabilnej, nie za wysokiej temperatury w domu, częste wietrzenie mieszkania, żeby zmniejszyć ilość wirusa, który jest w powietrzu, dbanie o to, żeby powietrze nie było przesuszone, tylko żeby było nawilżone, jest podstawą leczenia domowego, które w większości wypadków jest wystarczające.
2: A co z antybiotykiem? Czy warto go brać?
20: Absolutnie nie. Przestrzegam przed braniem antybiotyków. W wypadku infekcji wirusowych on jest kompletnie nieskuteczny. Podobnie zresztą u dzieci. Od wielu lat pediatrzy, jak sądzę, są tutaj liderami, jeżeli chodzi o nowoczesne podejście do leczenia infekcji wirusowych. Być może leczenie ludzi dorosłych ma nieco inną specyfikę, ale w naszej specjalności staramy się antybiotyki podawać tylko wtedy, kiedy kiedy one są absolutnie konieczne i kiedy mamy pewność, że choroba ma etiologię bakteryjną. Zarówno grypa, jak i przeziębienie są chorobami wirusowymi i tutaj antybiotyk nie ma szansy pomóc, a może tylko niepotrzebnie wywołać pewne działanie niepożądane. Inną sprawą są powikłania grypy, to czego się najbardziej boimy. W takich wypadkach czasami antybiotyki są stosowane, ale zazwyczaj taki pacjent wymaga leczenia szpitalnego.
2: A powiedzmy, jakie teraz wirusy panują?
20: Jeżeli chodzi o przeziębienia, które jak pamiętamy trzeba odróżnić od zachorowań, od grypy, jeżeli chodzi o przeziębienia, to najpopularniejsze są tak zwane rinowirusy i one są odpowiedzialne za większość przeziębień. Ich jest bardzo wiele szczepów i w zasadzie ich się tak naprawdę nie różnicuje oprócz warunków laboratorium naukowego. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa grypy, no to wyróżniamy wirusy, różne typy wirusów. Jest wirus typu A. On jest najpopularniejszy, odpowiedzialny za większość infekcji w naszym kraju. Wirus typu B. Jest jeszcze wirus typu C, ale on nie daje zachorowań typu epidemicznego. Wirus typu A ma tę specyfikę, że jego skład antygenowy się zmienia. Mówiąc bardziej obrazowo, ten wirus w każdym roku wygląda nieco inaczej i z tego wynika pewna trudność i pewna specyfika w produkowaniu i potem w projektowaniu i produkowaniu szczepionek przeciwko grypie.
2: A czy możemy się jakoś uodpornić na te choroby?
20: Tak, właśnie to, o czym wspomniałem, czyli szczepienia są najbardziej skuteczną metodą uodparniania. Ze względu na tę zmienność antygenową, o której wcześniej wspominałem, co roku musi być wyprodukowana nowa szczepionka przeciwko grypie. Nie dlatego, żeby nam uprzykrzyć życie, tylko dlatego, że odporność, którą wytworzyliśmy w poprzednim roku przy szczepieniu, jest nieskuteczna albo mało skuteczna wobec wirusa, który w tym roku będzie wywoływał wzrost zachorowań. Co roku badany jest w okresie naszej wiosny skład antygenowych wirusów na innych kontynentach i na tej podstawie opracowywany jest docelowy skład szczepionki. Firmy farmaceutyczne mają kilka miesięcy na opracowanie składu i wyprodukowanie tej szczepionki, tak żeby przed okresem infekcyjnym, właśnie teraz, te szczepionki już były dostępne na rynku. Nie możemy się na stałe uodpornić przed infekcjami wirusowymi. Wirusy są zbyt sprytne i jest ich zbyt wiele, żebyśmy mogli wytworzyć całą odporność przeciwko nim. Natomiast możemy próbować uniknąć zakażenia przez unikanie kontaktu z ludźmi chorymi, unikanie wychłodzeń. Nie na darmo, nie przypadkiem ta najpopularniejsza choroba, o której mówimy, nazywa się przeziębienie. Wiąże się ona rzeczywiście z wychłodzeniem organizmu, które aktywuje infekcje wirusowe. Następnie częste mycie rąk, dlatego że przenoszenie przez kontakt wirusów jest jedną z drogą transmisji. Używanie tylko jednorazowych chusteczek do nosa. W przypadku dzieci przestrzegajmy zasady nie dzielenia się niczym do jedzenia ani do picia z rówieśnikami, bo to też jest jedna z dróg przenoszenia wirusów.
2: A powiedzmy, czy jeżeli się zaszczepimy, to czy mamy 100% gwarancję, że nie zachorujemy?
20: 100% gwarancji nie daje żadne szczepienie, natomiast według Narodowego Instytutu Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny, szczepienia przeciw grypie, które są stosowane obecnie, w zależności od różnego rodzaju badań, wykazują skuteczność nawet do 90%. Myślę, że taki procent bezpieczeństwa jest dostatecznie duży, żeby zdecydować się na szczepienie, które są w tej chwili dostępne, niedrogie, a ewentualne powikłania po grypie mogą mieć fatalne następstwa.
2: Kto powinien najbardziej, kto jest najbardziej narażony na takie choroby i kto powinien się szczepić?
20: Powinni szczepić się wszyscy, natomiast najbardziej narażeni na infekcje są ci wszyscy, których odporność z jakiejś przyczyny jest niepełna. To znaczy ludzie starsi po 50, a szczególnie po 60.

0: pewnym błogosławieństwem, ale i przekleństwem naszych czasów. Dlatego, że informacje te nie są łatwe do zweryfikowania. Kiedy czytamy jakąś opinię na temat leku, czy w tym wypadku na temat szczepień, postarajmy się zawsze sprawdzić, czy i kto się pod tą opinią podpisał. Pojedyncza opinia osoby, która w żaden sposób merytorycznie nie jest związana z medycyną, ma oczywiście inną wagę niż opinia wygłoszona przez kogoś, czyim zawodem jest badanie szczepionek i praca nad nimi. W związku z czym najlepszym źródłem informacji są jednak profesjonaliści. I tak jak z naszymi problemami prawnymi idziemy raczej do prawników niż do mechanika samochodowego, tak w przypadku naszego zdrowia pytajmy lekarzy, a nie osób niezwiązanych z medycyną. Nie wiem, dlaczego ruchy antyszczepionkowe w tej chwili nasiliły się. Tego nie potrafię wytłumaczyć. One zawsze były, dlatego że zawsze wśród ludzi znajdą się osoby wątpiące, osoby, które szukają pewnej sensacji. Natomiast nas nie powinny przekonywać niesprawdzone opinie. Współczesne szczepionki są naprawdę bezpieczne i chociaż każdy kontakt ze służbą zdrowia niesie pewne, każdy zabieg i każda procedura medyczna ma wpisane pewne ryzyko powikłań, to w przypadku szczepień rachunek zysków i ewentualnych powikłań wypada absolutnie na korzyść tych zysków i dlatego też nie powinniśmy ulegać łatwo tej bardzo szkodliwej modzie antyszczepionkowej.
1: Kiedy warto się szczepić?
0: Zanim wystąpią zachorowania, oczywiście, żeby organizm mógł wytworzyć odporność. Generalnie im wcześniej, tym lepiej. Jak tylko pokazuje się szczepionka na rynku, powinniśmy się zaszczepić. Ale nawet jeżeli ktoś się wahał, bądź z jakichś przyczyn nie mógł, to zaszczepienie się w późniejszym okresie, w listopadzie, w grudniu, czy w styczniu też ma sens, dlatego że sezon zachorowań trwa aż do kwietnia i tak czy inaczej skorzystamy na tym, choćby częściowo zmniejszając naszą szansę na zachorowanie.
1: Czy jakieś powikłania po szczepionce mogą wystąpić?
0: Tak jak mówiłem, po każdej procedurze medycznej, każda procedura medyczna ma wpisane w swoją istotę pewne ryzyko powikłań. W różnych procedurach jest to różne ryzyko i różne powikłania. Najczęstsze powikłania po szczepieniu, a w zasadzie nie tyle powikłania, co działanie niepożądane szczepionki, to jest ból w miejscu wkłucia, kilku godziny bądź kilkunastogodzinny obrzęk w miejscu wkłucia, czasami uczucie złego samopoczucia. Pierwsze opinie o tej szczepionce, o której wcześniej mówiłem, o szczepionce czterowalentnej, są bardzo dobre. Ci, którzy się zaszczepili, mówią, że nie mieli absolutnie żadnych działań niepożądanych, nie mieli żadnych efektów ubocznych nieprzyjemnych, nawet nie występowały jakieś dolegliwości miejscowe. Wydaje się, że ta szczepionka jest bardzo udana i zupełnie bezpieczna.
1: Dlatego nie warto chyba czytać informacji w internecie. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to najlepiej udać się do lekarza i skonsultować to właśnie z lekarzem.
0: Zdecydowanie tak. To trzeba zaufać tym, którzy z tym się zajmują zawodowo. W przypadku dzieci warto mieć swojego pediatrę, któremu się ufa i z którym można swoje wątpliwości rozwiać i podjąć decyzje na podstawie rozumowych przesłanek, a nie podstawie mitów czy jakichś pogłosek.
2: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. Hitów w Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura działa, w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
2: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w Prokuraturze Krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za 2 tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
4: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
1: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Starokornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego przoku. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
5: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
1: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
5: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
1: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
7: Ja mam nadzieję, że otrzymają jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
6: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
7: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
6: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
1: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
0: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
1: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
1: Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane, czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
1: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialnie komendę miejską bądź powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
1: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć. Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom, prowadzoną od 2023 roku.
1: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. Na tym Kasper Kronowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
1: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana. Dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności?
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
15: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
1: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
18: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
19: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
18: Mówi Daniel Misiek z MPK. A mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
19: Blisko 750 tysięcy. A kwota to jest ponad 18 milionów złotych. Tych jeszcze nie zapłaconych.
18: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
19: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
18: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
1: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
20: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
1: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Grypa i przeziębienie atakuje, alarmują specjaliści. W sezonie jesiennym spada odporność, najczęściej dochodzi do zakażeń wirusem grypy. Gorączka oraz złe samopoczucie to najczęstsze objawy tej infekcji. Symptomów jest jednak więcej, mówi Małgorzata Gregorczyk z Radomskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
1: Rzadko może występuje ból gardła. Katar może też wystąpić, ale mamy suchy, męczący kaszel, ból w klatce piersiowej oraz mogą wystąpić duszności, ból głowy, mięśni, dreszcze.
0: Specjaliści zalecają, by przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko cięższego przebiegu choroby i niebezpiecznych powikłań. Warszawscy śledczy sprawdzą działania komendanta wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu. Trwa dochodzenie w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, nierównego traktowania pracowników i wykorzystywania stanowiska przez szefa WCR. Działania podjęto po anonimowym doniesieniu w tej sprawie, mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Po przesłuchaniu pracowników nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trudno uznać, by postępowanie przekształciło się w najbliższym czasie w postępowanie przeciwko.
0: Prokurator planuje zakończyć postępowanie do końca października. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu całości akt z placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, informują dietetycy. Prawidłowo skomponowane śniadanie ma dostarczyć organizmowi niezbędnych składników. Nasza dieta powinna być różnorodna, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
3: Powinna zawierać właśnie mikro, makroskładniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? Do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie.
0: Dietetycy zachęcają również do tego, aby sprawdzać skład produktów, które lądują na naszym talerzu. Szpitale powiatowe w Iłży i Pionkach zamierzają zamknąć oddziały chirurgii i anestezjologii. Wszystko jest związane ze złą sytuacją finansową lecznicy i brakiem lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że wszyscy chorzy znajdą pomoc, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału Łukasz Jarocki.
4: Istnieją możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zarówno w zakresie chirurgii ogólnej, jak i anestezjologii i intensywnej terapii.
0: Jednak, jak mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, miejsc na chirurgii zaczyna brakować.
5: Bardzo często mamy niestety, co jest niekomfortowe dla pacjentów, dostawki w naszych salach, ponieważ wszystkich pacjentów chcemy przyjąć, chcemy się nimi właściwie zaopiekować.
0: Oddziały chirurgii w Pionkach i Iłży zostaną wygaszone do końca roku. Władze Radomia jeszcze w tym roku chcą przeprowadzić akcję pod nazwą Dzika Strona Radomia. Mieszkańcy dowiedzą się, jak reagować, gdy zobaczymy dziki na swojej drodze, mówi Małgorzata Pietraszewska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radomskim Magistracie.
6: Będziemy chcieli dotrzeć do mieszkańców z ulotkami, z plakatami, jak się zachowywać, co robić, jak mieszkańcy powinni ograniczać dostęp do jedzenia zwierzętom dzikim, jak zabezpieczać tereny.
0: Od początku roku do końca września do Straży Miejskiej wpłynęło 36 zgłoszeń o obecności dzików w Radomiu. Są na wyposażeniu każdej karetki i mają dawać poczucie bezpieczeństwa. Od kilku tygodni ratownicy medyczni z Radomia mogą korzystać ze specjalnych kamizelek odpornych na uderzenie ostrym narzędziem. Zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia sprzęt jest szczególnie ważny, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się kolejne doniesienia o atakach nożem. Jak mówi Maciej Dziewic, ratownik medyczny z Radomia, kamizelki to konieczność, bo agresja wobec medyków to codzienność.
7: Możemy zostać zaatakowani przez często nie samych pacjentów, a domowników, którym właśnie bardzo często według ich, że tak powiem, opinii czasami nie podoba się sposób, w jaki możemy udzielać pomocy.
0: W sumie dla personelu medycznego w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazano 192 kamizelki. chcą poznać najmłodszych z ubezpieczeniami społecznymi. Trwa 13. edycja programu edukacyjnego ZUS. Instytucja we współpracy ze szkołami średnimi i podstawówkami prowadzi specjalne lekcje. Odbywają się one zarówno w szkole, jak i w naszych placówkach, mówi Edyta Kępka, koordynatorka do spraw edukacyjnych oddziału ZUS w Radomiu.
8: My takiemu nauczycielowi, który zgłosi chęć przystąpienia do tego projektu, dajemy duży wachlarz materiałów edukacyjnych, bo to są książki dla nauczycieli, to są książki dla ucznia, to są różnego rodzaju materiały takie online, którymi mogą podbudować, zaciekawić swoją lekcję, krzyżówki, quizy, sondy.
0: Szkoły chętne na udział w lekcjach ZUS mogą się zgłaszać do 23 października. Nabór prowadzony jest elektronicznie. Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubłów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Radomskiego Banku Żywności.
9: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
10: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast, więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
9: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
10: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Kupujemy, często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no, taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią, My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
9: Na czym polega pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
10: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności i pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
9: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
10: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy. Więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Po raz kolejny będą wkręcać najmłodszych w teatr. Radomska Kuźnia Artystyczna zaprasza na przedstawienie pod tytułem Kim jest M? Mówi Alicja Gryz-Wasil z amfiteatru.
11: Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na nowy stary cykl, właściwie stary cykl w nowej odsłonie, czyli Wkręć się w teatr. W sezonie 2026-2027 przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawe propozycje teatralne, a zaczynamy od spektaklu Kim jest M? O bardzo zagadkowym tytule. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy zechcą do nas przyjść w niedzielę 18 października, odkryją te tajemnice Kim jest M? Jest to bardzo ciekawe przedstawienie teatru, tak, właściwie monodram, czyli spektakl jednego aktora, który opowiada, no właśnie, o tym, co skrywa nasze ciało. Spektakl jest dla dzieci powyżej 4 roku życia, jest interaktywny, pełen zagadkowych pytań. Mam nadzieję, że nasi widzowie zechcą nas odwiedzić właśnie w niedzielę 18 października o godzinie 11. Zapraszamy, a po więcej szczegółów odsyłamy oczywiście do strony internetowej www.amfiteatr.radom.pl.
0: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
12: Vox FM Radom. Letnie hitów w Radomiu na 96.9.

0: FM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura dzieła, w grę wchodzą zatrzymania, śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
1: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w prokuraturze krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za 2 tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
3: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
0: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Stara Kornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego przoku. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
4: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
0: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
4: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
0: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
6: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie i kancelaria szybko to naprawi.
5: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
5: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
0: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. W Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
7: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
0: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
0: Na głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane, czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
0: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć te miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialnie komendę miejską bądź powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
0: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć. Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom, prowadzoną od 2023 roku.
0: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. Na tym Kasper Klonowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przebyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
0: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana, dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności?
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
15: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
0: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
18: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
19: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
18: Mówi Daniel Misiek z MPK. A mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
19: Blisko 750 tysięcy. A kwota to jest ponad 18 milionów złotych. Tych jeszcze nie zapłaconych.
18: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
19: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
18: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
0: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
20: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
0: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Marunda.
1: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniamy się, panie ministrze. Od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
3: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek. To jest w ogóle antenie, poza jakąkolwiek kwestią.
2: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złożył skutecznego ślubowania.
3: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5 i to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protez w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi, ale przyczyna, praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów
2: przez Sejm. To wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
3: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
2: Wobec nie znaczy w obecności, panie ministrze?
3: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem.
2: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
3: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Sejm, Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
2: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA mianowicie. Co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
3: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
2: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
3: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków, do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
2: A wiecie już państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
3: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
2: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
3: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
2: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia pan w ogóle rządy koalicji rządzącej.
3: Udało się nam zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy. Te 3 lata to jest po pierwsze naprawa państwa po tym, co zostaliśmy wchodząc na urzędy, czyli po tych 8 latach rządu PiS-u, ale to są też bardzo fajne, nowe rzeczy. I w moim resorcie, w resorcie cyfryzacji tych rzeczy jest naprawdę wiele i to są bardzo cenne, często niewielkie, często takie rzeczy, o których byśmy normalnie nie pomyśleli. Na przykład każdy z nas w M-Obywatelu ma dostępny podpis elektroniczny. Na przykład, każdą sprawę zamiast załatwić papierowo, możemy załatwiać elektronicznie.
2: No, z tym pewnie moglibyśmy polemizować i nasi słuchacze i widzowie też.
3: Ja wczoraj, wie pan, dostałem zawiadomienie od Urzędu Miasta Lędziny, wymiar decyzji podatkowej, podatku od nieruchomości. No, mieszkam w Tychach, jako że byłem radnym miasta Tychy, to Urząd Miasta Lędziny decyduje o tym, jaki podatek od nieruchomości płacę. I dostałem ją, uwaga, przez e-doręczenia.
2: Jeszcze ja panu powiem o moich przygodach, ale to poza anteną, bo to nie wystarczy nam czasu. Ale panie ministrze, a minusy koalicji rządzącej, gdyby pan wytknął jakieś błędy swoim koalicjantom, co to mogłoby być?
3: Nie będę wytykał błędów swoim koalicjantom. To są ludzie, z którymi na co dzień współpracuję. Mam do nich ogromny szacunek. Uważam, że robią dobre rzeczy. Wierzą w Polskę. To jest najważniejsze. Wierzą w to, co robią i moglibyśmy niektóre rzeczy robić szybciej.
2: Ale nie mówi pan, takich błędów w ogóle nie ma.
3: Zawsze są błędy. Jeżeli ktoś nie popełnia błędów, to znaczy, że nie wiem, ma tak wybujałe ego, że po prostu nie widzi tego, że popełnia błędy.
2: Wróćmy do tego podwórka, na którym pan urzęduje dosłownie codziennie, czyli Ministerstwo Cyfryzacji. Polski internet jest teraz bezpiecznym miejscem dla dzieci?
3: Internet nigdy nie był bezpiecznym miejscem dla dzieci i dlatego właśnie Unia Europejska zaczęła go regulować. Zaczęła regulować te tak zwane platformy społecznościowe, chociaż one wcale nie są społecznościowe. To są po prostu biznesy, które służą do zarabiania pieniędzy. One zarabiają pieniądze na naszych emocjach, na subach, lajkach, komentarzach, klikach i tak dalej. Wiadomo, że negatywne emocje rozchodzą się dużo szybciej niż te pozytywne, no więc te platformy uczyniły sobie hejt, mowę nienawiści, internetowe przestępstwa elementem swojego modelu biznesowego.
2: No, miała być ustawa regulująca kwestię patostreamów. Jak ona działa w tej chwili? Co się z nią stało? Bo z jednej strony mówimy tutaj o takich pomysłach, ideach, a z drugiej strony no, widzimy na przykład stream byłego żołnierza, który grozi swoim dowódcom, czyli jednak ten przekaz na żywo w tym przypadku co prawda szybko ukrócony, ale jednak jeszcze możliwy.
3: Patostreamy są w polskim prawie przestępstwem i to jest efekt ustawy, którą uchwaliliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymanej w Senacie i podpisanej przez prezydenta. To pokazuje, że w niektórych sprawach udaje się współpracować. Patostreamy są w polskim internecie przestępstwem. Wszystkie te algorytmiczne kanały sprzedażowe, jak Facebook, nie wiem, TikTok, muszą o tym wiedzieć, no bo muszą dostosować się do polskiego prawa. I o to samo chodzi w ustawie o możliwości usuwania treści z internetu, czyli w DSA, przyjętym ostatnio przez Senat.
2: Panie ministrze, a gdzie przebiega ta granica między właśnie stwierdzeniem, że coś jest treścią nielegalną, przestępstwem, treścią szkodliwą, a wolnością słowa? Bo taki argument pan prezydent, jeśli dobrze pamiętam, na początku roku podnosił, że ma wątpliwości co do tych zapisów, bo jest to zamach na pewną wolność.
3: To było w ogóle skandaliczne weto. To weto było podjęte w lutym. Gdyby w lutym prezydent podpisał ustawę wprowadzającą DSA, to mielibyśmy dużo większe możliwości walki z internetowymi patologiami. Granica przebiega dokładnie tam, gdzie przebiega w świecie offline. Jeżeli my dyskutujemy, jeżeli pan zacznie mnie krytykować, to pan dokładnie wie, gdzie przebiega granica pomiędzy krytyką a przestępstwem. Dokładnie tam powinna przebiegać w świecie online.
2: Ale kto by to oceniał w realiach?
3: Sąd. Oczywiście sąd. Oczywiście w naszym projekcie ustawy to sąd podejmował ostateczną decyzję o tym, czy treść z internetu znika, czy nie. Ten sąd miał dość ograniczony czas na podjęcie takiej decyzji, no bo internet jest szybki i tam trzeba podejmować decyzję w ciągu godzin, a nie w ciągu dni czy tam tygodni. Ale tak, sąd tutaj był ostateczną instancją.
2: Ale taka instytucja, która jeszcze przed sądem mogłaby stwierdzić, że tak, ten człowiek, który streamuje w internecie, popełnia jakieś przestępstwo, należy go zatrzymać, to kto? Policja czy urzędnicy?
3: Mówiliśmy o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który jest taką władzą powołaną do regulacji internetu, takim regulatorem. I tacy regulatorzy znajdują się w wielu krajach i w Unii Europejskiej, i poza Unią Europejską. Anglia, która ma chyba największe doświadczenia z przyjmowaniem takich przepisów, kraj od pewnego czasu poza Unią Europejską, ma swój Ofcom, to jest taki odpowiednik naszego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no i podejmuje takie decyzje w zasadzie na co dzień w interesie swoich obywateli.
2: Panie ministrze, wspomniał pan trochę w naszej krótkiej rozmowie antenowej o sztucznej inteligencji, o tym, że się nią zachwycamy, ale wiemy też doskonale, że ona może być wielkim zagrożeniem dla różnych grup wiekowych. Myślę sobie, że chyba seniorzy są szczególnie podatni na pewną dezinformację czy manipulację związaną z AI. Jak państwo pracujecie nad tym zagadnieniem? Chcecie jakoś zabezpieczyć obywateli przed tymi zabiegami, o których mówię?
3: Tutaj najwięcej robi edukacja. To znaczy musimy powiedzieć ludziom, po co, do czego te algorytmy się nadają i do czego się nie nadają. Z pewnością nie nadają się do udawania ludzi, do utrzymywania relacji, do powierzania algorytmom swoich tajemnic, do pytania, co powinienem zrobić, żeby w moim związku działo się lepiej. A niestety jest wiele osób, którym się wydaje, że jak zadadzą takie pytanie czatowi GPT albo na przykład Gemini, to uzyskają odpowiedź. Pewnie uzyskają odpowiedź, ale to jest odpowiedź algorytmu. To jest odpowiedź wygenerowana przez matematykę. Wystarczy o tym pamiętać, że tam po drugiej stronie nie ma człowieka, który chciałby ci pomóc. I to wystarczy. I tutaj wystarczy edukacja. Oczywiście są też takie elementy, w których ważne jest nasze bezpieczeństwo, w którym musimy po prostu wiedzieć, że jakaś treść jest wygenerowana przez AI, żeby jej bezkrytycznie nie wierzyć.
2: To a propos tej edukacji, panie ministrze, są jakieś kampanie w planach, żeby ludzi przed tym przestrzec? Bo jak przeglądam internet, to szczerze powiedziawszy, no niewiele widzę takich sygnowanych przez państwo informacji, które mówią, to jest okej, to nie.
3: My wydaliśmy miliony złotych na kampanię przeciwko dezinformacji, na kampanię przeciwko internetowym trollom. Cały czas Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NASK, czyli taka instytucja w zasadzie odpowiedzialna za polski internet domenowy, prowadzi kampanie edukacyjne, pokazujące różne ciemne zaułki internetu i pokazujące, jak je omijać. Więc myślę, że dobrą robotę tu robimy.
2: A są jakieś konkretne narzędzia, zespoły ludzi, które być może wykrywają taką dezinformację, fałszywą informację, zanim ona jeszcze dotrze do odbiorców?
3: Ostatnio w rządzie została powołana grupa do spraw dezinformacji. Na czele tej grupy stoi mój kolega z Ministerstwa Cyfryzacji, pan minister Paweł Olszewski. Bardzo dobry w tematach właśnie cyberbezpieczeństwa. I tam są naprawdę najwyższej klasy fachowcy. I to są ludzie, którzy potrafią pokazać, jakimi ścieżkami ta dezinformacja chodzi i skąd ona wychodzi, w jaki sposób tego unikać.
2: A nie należałoby trochę przyspieszyć prac takiej grupy albo powołać zupełnie nową ekipę, która wychwytywałaby tego rodzaju historie, zanim oczywiście one trafią do odbiorców, tych szczególnie narażonych. Nawiązuję tu trochę do tych wydarzeń w szkołach niedawnych, które skończyły się w kilku przypadkach tragicznie. Pojawiły się informacje, że to był efekt pewnych działań w internecie. Nie wszystkie udało się wychwycić, więc pytanie, czy tutaj nie powinniśmy przyspieszyć.
3: Wie pan, ja bym był ostrożny z czymś takim, dlatego że nad dobrem dzieci najlepiej, jak się troszczą rodzice i najlepiej jak rodzic od czasu do czasu sprawdzi, co jego dziecko robi w internecie, bo ono to może robić rzeczy, o których się naprawdę filozofom nie śniło. Warto je czasem zapytać, warto zainstalować na jego telefonie kontrolę rodzicielską. Ona wyrzuca z internetu wszystkie rzeczy, które mogą być dla dziecka zagrożeniem. Na przykład w szkołach internet, ten, który udostępniamy dzieciom, tak zwana ogólnopolska sieć edukacyjna, jeden z wielkich sukcesów tego rządu i poprzedniego zresztą też, bo on już zaczął być realizowany w poprzedniej kadencji. To jest taka sieć, w której nie ma zagrożeń, w której te zagrożenia są po prostu rugowane. To jest taki dobry internet. Warto zadbać o to, żeby nasze dzieci taki dobry internet właśnie miały. Czyli warto po prostu do momentu, kiedy to jest oczywiście możliwe, kiedy one nie skończą odpowiedniego wieku, w taką kontrolę rodzicielską wejść. Każdy system na telefonie to umożliwia.
2: Panie ministrze, a jeśli chodzi o, wracając jeszcze do sprawy wycieku MyDoktor, mam wrażenie, że bardzo późno pojawiły się dane na stronie rządowej, informacje w ogóle o tym, czy nasze dane wyciekły, czy nie. Nie dało się tego procesu przyspieszyć wtedy?
3: To jest związane z tym, że nie ma przepisów, które zobowiązywałyby do automatycznego przekazywania takiej informacji. My musieliśmy czekać na policję, na prokuratora. Cyberpolicja dokładnie wiedziała, czyje dane wyciekły. Natomiast brakowało postanowienia prokuratora o tym, żeby można było te informacje przekazać do serwisów rządowych.
2: I jakieś wnioski po tej sytuacji?
3: Tak, pracujemy nad tym. Ostatnio przekonujemy rząd, żeby przyjąć właśnie taką ustawę, która będzie niosła ze sobą takie właśnie elementy ratunkowe. Czyli jak już dojdzie do dużego wycieku, to automatycznie, żeby te dane były przekazywane do serwisu dane.gov.pl, czy tam bezpieczne dane.gov.pl, żebyśmy dostawali w MOBYWATELSKIE obywatelu informację, czy nasz PESEL wyciekł, czy został skradziony przez kogoś, czy nie. Żeby ta informacja nie obejmowała tylko samego faktu, że on mógł wyciec, ale też w jakim kontekście, co mogło wyciec. To wszystko da się zrobić, tylko to wymaga poprawienia prawa.
2: Ale to są takie rozwiązania już post factum. A co z prewencją? Pracujecie nad jakimiś narzędziami, które nałożyłyby obowiązek na tych, którzy przetrzymują te dane, żeby je jakoś lepiej strzec?
3: No i znowu, proszę zwrócić uwagę, że te dane nie wyciekają z serwisów publicznych. To nie jest tak jak w Danii, gdzie w Danii, nie wiem, ze względu na nieodpowiedzialną politykę utrzymywania haseł, wyciekła cała baza duńskiego PESEL. Nie wiem, jak się w Danii nazywa PESEL, może DESEL, nie wiem, nieistotne. Ale te dane nie wyciekają z serwisów publicznych, tylko z serwisów prywatnych. Prywatne firmy robią biznes, wykorzystując nasze dane, przetwarzając nasze dane, i one muszą mieć obowiązki utrzymywania tych danych na odpowiednim stopniu bezpieczeństwa. Dzisiaj często jest tak, że ten stopień bezpieczeństwa nie jest odpowiedni. W projekcie naszej ustawy, tak zwanej cyberpiątce pana premiera Gawkowskiego, jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla każdej firmy, która przetwarza więcej niż 100 tysięcy rekordów Polek i Polaków.
2: A wróćmy, panie ministrze, teraz do sytuacji politycznej, bieżącej sytuacji politycznej. Będę chciał pana jeszcze oczywiście zapytać o dalsze polityczne losy pana marszałka Hołowni, pana szefa partyjnego, chyba można powiedzieć, ale pomówmy jeszcze chwilę o Trybunale, o tym, co wczoraj się działo. No właśnie, zobaczmy może, jak wyglądało to ślubowanie w gabinecie pana marszałka.
0: Ja, Maciej Werek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi.
4: Ośmiu wspaniałych wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Kiedyś władza była instalowana w Polsce na bagnetach. Dzisiaj Donald Tusk próbuje zainstalować nielegalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na pałach policyjnych. To, co widzicie, to są obrazy jak z Białorusi czy z Rosji. Tak, ponieważ złożyli zaprzysiężenie przed prezydentem Rzeczypospolitej. Czy pan Berek złożył przysięgę? Czy pan Berek spełnia wymagania ustawowe? Czy pełnił funkcję radcy prawnego przez 10 lat? Oczywiście, że nie. Tak właśnie reagują ludzie, którzy oglądają szczujnie TVN-owską i mają po prostu w głowach, sami sobie odpowiedzcie.
2: Panie ministrze, pan wszedł do świata polityki z zupełnie innego świata, ale o tym może jeszcze na koniec rozmowy do tego wrócimy. Ale jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje jako po prostu obywatel, co pan o tym myśli? Jak powinien skończyć się ten impas?
3: Wystarczy, że obie strony będą stały na gruncie prawa i ten impas się skończy w ciągu minut, nawet nie w ciągu godzin. No bo co to znaczy Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów, którzy są powoływani przez Sejm. Za czasów PiSu powołano nielegalnie troje sędziów, tak zwanych sędziów dublerów. Zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Ilu nielegalnie powołanych sędziów zostało powołanych za czasów naszej koalicji? Zero. Wszystkich, których powołaliśmy, co do tego wszyscy jesteśmy zgodni, Sejm powołał prawidłowo.
2: Panie ministrze, ale to mam wrażenie, tak abstrahując już od wszelkiej tutaj wiedzy politycznej, historii, mówię to jako zwykły widz Polak, który też wczoraj był przed Trybunałem i widział te wszystkie emocje, to się toczy od bardzo długiego czasu i mam wrażenie, że politycy jednej i drugiej strony pielęgnują ten duopol, można powiedzieć, bo teraz tak, przyznam szczerze, że rozbawiło mnie to ślubowanie w Sejmie bez obecności prezydenta, a padły słowa, że wobec prezydenta. Z drugiej strony politycy opozycji przychodzili przed Trybunał wczoraj nagrywając takie filmy jak pan Kantak, a konsensusu żadnego nie ma. Ludzie są tym zmęczeni po prostu.
3: Tak, bo oni zamiast zapewnić ludziom Trybunał Konstytucyjny, robią na tym politykę. Bez sensu robią na tym politykę. Naprawdę, ten kryzys jest do rozwiązania w ciągu minut. Organ, który ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów, powinien je przyjąć. Sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. To nie jest jedno głosowanie w Sejmie. To jest cała procedura. Tacy sędziowie są przesłuchiwani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. można im zadawać pytania. Te obrady komisji trwają długimi godzinami. One się kończą wyborem sędziów przez Sejm. To Sejm ocenia, czy ktoś się nadaje na sędziego, czy się nie nadaje na sędziego. Jak oceni i go wybierze. Przecież sędziami Trybunału Konstytucyjnego były tak skandaliczne osoby, czy nawet dalej jest, jak PRL-owski prokurator, czy ktokolwiek kwestionował. Oczywiście, że kwestionujemy to, czy on się mentalnie do tej roli nadaje, natomiast został wybrany przez Sejm, orzeka w tym Trybunale, to im nie przeszkadza. Pani profesor Pawłowicz, przecież to czynna polityczka, która wprost z ław sejmowych trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Czy ktoś kwestionował, oczywiście kwestionowali jej...
2: Ale tu sam Donald Tusk, panie ministrze, mówi o tym, że pan Maciej Berek był jego prawą ręką.
3: No bo pan Maciej Berek był ministrem rządu pana premiera Donalda Tuska, ale przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, pan Jerzy Stępień, był wiceministrem spraw wewnętrznych, prosto z tego stanowiska Sejm powołał go do Trybunału Konstytucyjnego, został sędzią, po kilku latach został przewodniczącym tego Trybunału Konstytucyjnego i zapisał się w historii złotymi zgłoskami. To, że ktoś jest politykiem, to nie wyklucza tego, że on będzie świetnym sędzią. No Berek jest jednym z najlepszych prawników polskich, jakich znam. No,
2: ale przed chwilą mówił pan, że pani Krystyna Pawłowicz, na przykład wspomniana, jest politykiem i to ją de facto dyskwalifikuje.
3: Nie powiedziałem, że ją to dyskwalifikuje. Powiedziałem, że nikt nie stawiał takich tez, że oczywiście mówiliśmy, zastanawialiśmy się, prowadziliśmy taką dyskusję, czy polityk, czy ktoś, kto wypowiadał się tak ostro politycznie, będzie w stanie zachować obiektywizm potem w Trybunale Konstytucyjnym. Ale przecież i ona została zaprzysiężona przez prezydenta, który nie zadawał pytań, czy ona się nadaje, czy się może nie nadaje, czy jej wypowiedzi nienawistne wobec Unii Europejskiej to grają tutaj rolę, czy one nie grają tej roli. No, Sejm ją wybrał, prezydent ją zaprzysiężył, no więc została sędzią. Potem złożyła rezygnację, zwolniła miejsce, na które Sejm prawidłowo wybrał kolejnego sędziego. No, prezydent mówi nie odbiorę ślubowania, bo mi wolno.
2: A tak zupełnie szczerze, panie ministrze, nie jest to sytuacja wygodna dla polityków jednej i drugiej strony, że ten spór trwa?
3: Ona jest dla mnie niewygodna, wie pan, bo ja bym chciał, żeby w Polsce istniał sąd konstytucyjny i chciałbym, żeby obie strony tego sporu, które robią na tym politykę, zrobiły krok wstecz i zadały sobie pytanie, po co jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby ludzie, którzy nie mają oparcia, czy którzy chcą udowodnić swoją rację i którym nie przyniósł pomocy Sejm, Senat i Prezydent, mieli jakąś instancję odwoławczą. Po to jest Trybunał Konstytucyjny. Żeby był jakiś organ, który powie, ten przepis jest zgodny z Konstytucją, ten przepis nie jest i obie strony politycznego sporu to zaakceptują. Jeżeli obie strony politycznego sporu nie zrobią kroku wstecz i nie zadadzą sobie pytania, czy my chcemy mieć w Polsce sąd konstytucyjny, czy my go nie chcemy, to będziemy mieli takie obrazki jak wczoraj.
2: A co będzie dalej z Szymonem Hołownią? Może liczyć na stanowisko ministra?
3: To jest pytanie do pana premiera Tuska, nie do mnie. Ja jestem wiceministrem w rządzie pana premiera Tuska. Ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej. Hołownia jest zresztą fajnym przykładem, który dobrze ilustruje kwestię odpowiedzialności polityka. Hołownia był marszałkiem Sejmu w momencie, kiedy zaprzysiężenie odbieraliśmy od pana prezydenta Nawrockiego. Nawrocki to nie jest mój prezydent. Ja głosowałem na Trzaskowskiego. Ale czy to znaczy, że ja mam podważać fakt jego wyboru? Czy to znaczy, że ja mam na przykład, nie wiem, odwrócić się plecami w momencie, kiedy on ślubuje na Konstytucję? Albo na przykład wyjść z tej sali obrad? Czy to znaczy, że marszałek Sejmu ma prawo nie odebrać od niego ślubowania? Przecież on jest w tej samej pozycji, w której jest dzisiaj prezydent wobec prawidłowo wybranych sędziów.
2: Panie ministrze, przyjmijmy taki scenariusz, że dzwoni do pana Donald Tusk, którego rzeczywiście to jest ewentualna decyzja.
3: Nie sądzę, że numer telefonu, ale okej. Okay, no,
2: ale może się panowie przetniecie, jak to się mówi, spotkacie się na jakimś korytarzu w resorcie albo w Sejmie i pyta, panie ministrze, gdyby pan miał podpowiedzieć mi, w jakim resorcie Szymon Hołownia mógłby pełnić funkcję szefa, to co by pan mu powiedział?
3: Pan premier Tusk dokładnie zna kompetencje Szymona Hołowni, a ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej dla polskiej polityki. Hołownia jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych polskich polityków, który w dalszym ciągu, uważam, ma potencjał, żeby żeby pełnić poważne funkcje państwowe. Im więcej Hołowni w polityce, tym lepiej dla polityki i dla tego rządu.
2: W Polsce 2050 już się dogadaliście, porozumieliście w kwestiach przywództwa, ewentualnych wewnętrznych podziałów?
3: Ale my byliśmy niedogadani, bo to nie wiem skąd. To jest tylko wrażenie. Ja rozumiem, że Polska 2050 jest jednym z ulubionych tematów takich właśnie supozycji czy domysłów, ale wewnątrz partii wszystko jest poukładane. Jest szefowa partii, jest szef klubu, są posłanki, posłowie, robimy swoją robotę, składamy kolejne projekty ustaw. Ostatnio na przykład numer druku otrzymał nasz projekt ustawy dotyczący Blika. Nie wiem, czy pan wie, ale jak pan na przykład wyrejestruje swój numer telefonu z Blika, to ten związek banków, który obsługuje Blika, nie dostaje takiej informacji, że pan się pozbył tego numeru telefonu. No i teraz te środki gdzieś tam mogą sobie bujać się pomiędzy jednym a drugim.
2: To co się dzieje, panie ministrze, że proponujecie takie rozwiązania dla obywateli wygodne, a w sondażach jednak bieda?
3: No bo popełniliśmy serię błędów, która dzisiaj procentuje i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jeszcze to naprawić, czy jesteśmy w stanie swoją pozycję polityczną polepszyć. W dalszym ciągu uważam, w polityce jesteśmy aktywem, bo jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych klubów, jeżeli chodzi o składanie projektów ustaw, które potem stają się prawem. Wiele naszych projektów ustaw jest dzisiaj obowiązującym prawem. Na przykład pomysłem Polski 2050, a w zasadzie moim, było wprowadzenie do zbierania podpisów w wyborach formy elektronicznej. Walczyłem o to już w poprzedniej kadencji. W tej kadencji udało mi się to przeprowadzić przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta. No więc Polsce 2050 zawdzięczamy to, że taka forma w najbliższych wyborach będzie.
2: A sojusz z Koalicją Obywatelską, z Donaldem Tuskiem nie zaszkodził Polsce 2050?
3: Wtedy, kiedy mały sprzymierza się z dużym, zawsze duży zyskuje, a mały niekoniecznie. Taka jest sytuacja nie tylko Polski 2050, bo jak spojrzymy na sondaże, to pod progiem jest dzisiaj i PSL, i Lewica, i w zasadzie wszyscy koalicjanci koalicji 15 października. Dzisiaj mamy trzecią rocznicę tego rządu. Bardzo dobrego rządu. Rządu, który naprawdę osiągnął dużo sukcesów.
2: Obiecywałem panu, jak się umawialiśmy na rozmowę po raz pierwszy, że będzie trochę o muzyce i kończąc zapytam pana, co u Perłów i Łotrów.
3: Pereł i Łotrów. No, trzeba by coś nowego nagrać.
2: Perły i Łotów, przepraszam.
3: Trzeba by coś nowego nagrać. Najbliższy koncert miał być w Radomiu, ale niestety nie pojedziemy do Radomia, więc pewnie dopiero w styczniu w Tychach. No, póki co, od czasu do czasu pokazujemy się na festiwalach szantowych. To jest moje hobby, śpiewanie szant. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo to mi pozwala odreagować.
2: Gitary i mikrofonu pan nie odkłada, rozumiem?
3: Ani gitary nie odkładam, ani mikrofonu. A propos gitary, to w sobotę w Tychach startuje Śląska Jesień Gitarowa. Najważniejszy festiwal gitary klasycznej na świecie. Zaczyna się inauguracją w tyskiej mediatece od kapitalnego Marcina Dilli. To polski gitarzysta, który jest naprawdę światowej sławy gitarzystą. Wszystkim z państwa polecam.
2: Ja mam takie wrażenie, panie ministrze, i chcę o to pana zapytać już tak zupełnie po ludzku i szczerze, że świat żeglarstwa, świat muzyki kieruje się zupełnie innymi zasadami niż polityka. Nie gryzie się to panu trochę? Nie myśli pan sobie czasem, że może jednak trzeba było zostać tam, gdzie byłem?
3: Ale na morzu to jest kwestia tego, czy my przeżyjemy następny dzień. Jeżeli my zaczniemy kwestionować decyzję kapitana, to nic po nas na morzu, prawda? To pan, który też przecież otarł się o żeglarstwo, wie, jak to funkcjonuje. Jest kapitan, są oficerowie, jest załoga, każdy zna swoje miejsce. W polityce nie zawsze tak jest, natomiast co łączy te dwa światy, to troska o dobro wspólne, bo dla mnie polityka jest elementem troski o dobro wspólne. Ja w polityce staram się robić rzeczy, które będą korzystne i ważne dla ludzi. I uczestnictwo w rządzie, uczestnictwo w koalicji 15 października daje mi tę epokową szansę, żeby parę małych takich rzeczy zrobić. Jak je dowiozę do końca tej kadencji, to będę mógł spokojnie odejść z polityki wtedy, kiedy podejmę taką decyzję.
2: No ale panie ministrze, też jako żeglarz pan wie, że czasami jednak przychodzi taki moment na wnioski już na lądzie i ocenę tego, czy rejs był dobry, czy nie.
3: Już na lądzie.
2: Ocenę kapitana
3: już
2: i teraz jesteśmy na lądzie i teraz oceniamy Donalda Tuska jako kapitana tego statku, którym płynie obecnie rząd.
3: Więc jak rząd dopłynie do portu, usiądziemy przy dobrym rumie, to wtedy możemy porozmawiać o ocenie. A póki ten rząd pracuje i póki on ma przed sobą dalej misję, proszę mnie nie pytać o ocenę, tylko o to, jak podchodzę do roboty, bo takie mam podejście, jak żeglarz z żeglarzem.
2: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050, był gościem ósmej rundy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę.
3: Bardzo dziękuję, pięknego dnia życzę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura działa, w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Za szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służby.